Wśród złotych liści.

z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Lipnica Murowana chce, by oficjalnym patronem miejscowości został święty Szymon. Jego kult od pokoleń rozwija się w Lipnicy Murowanej, której mieszkańcy w porozumieniu z włodarzami przyjęli uchwałę w tej sprawie, mówi wójt gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala.
3: Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego podjęli uchwałę, w myśl której wystosowali taki wniosek o ustanowienie właśnie świętego Szymona patronem Lipnicy Murowanej. Za tym wnioskiem została także podjęta uchwała Rady Gminy, która właśnie akceptuje te działania i nadaje im dalszy bieg. Oczywiście przyjęta jednogłośnie.
2: W procedurze potrzebna jest także decyzja Stolicy Apostolskiej. Inicjatywa, aby święty Szymon był patronem Lipnicy Murowanej, zrodziła się przy okazji roku jubileuszowego miejscowości. Lipnica Murowana świętuje bowiem 700-lecie. Obchody mają trwać do marca przyszłego roku. Proszą o nawrócenie dla swoich najbliższych i dar potomstwa do Matki Bożej w Bruśniku. Przybywa coraz więcej osób. Szczególnym czasem modlitwy jest odpust w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Proboszcz ksiądz Andrzej Kmiecik przyznaje, że wiele łask wierni już tutaj wyprosili.
4: Sporo próśb, jeśli chodzi o właśnie poczęcie dziecka, bo wiele młodych małżeństw, par ma problemy właśnie, proszą właśnie Matkę Bożą o to, by pomogła im uprosić u swojego Syna, naszego Pana, właśnie ten dar dziecka. I też muszę tu powiedzieć, że takie łaski przez przyczynę Matki Bożej Bruśnickiej właśnie się dokonują, choćby i niedawno, 13 maja właśnie urodziła się taka dziewczynka uproszona właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Bruśnickiej, dokładnie 13, wtedy, kiedy trwało nabożeństwo fatimskie, między innymi w Bruśniku, to właśnie ta dziewczynka się szczęśliwie urodziła.
2: Uroczystości odpustowe w Bruśniku rozpoczną się w środę. Msze święte tego dnia będą o godzinie 8 i 18. Wieczorna msza będzie z udziałem rodziców, nauczycieli, wychowawców i służby zdrowia. W czwartek msza święta o godzinie 18 będzie połączona z nabożeństwem fatimskim z udziałem Akcji Katolickiej. W piątek msze święte będą o godzinie 8, o 15 to msza dla chorych z sakramentem namaszczenia chorych i o godzinie 18 liturgia z udziałem druhów i druhen z OSP. W sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny msze święte zostaną odprawione o 7, 9, 11 i 16. To będzie msza za zmarłych fundatorów i zmarłych parafian. W sumie odpustowej o 11 będzie przewodniczyć ksiądz Mariusz Żaba z Limanowej, który obchodzi 30-lecie kapłaństwa. Sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji. To czas inicjatyw promujących abstynencję i wspierających trzeźwość. Tak będzie również w Dębicy. Po raz 35. krucjata wyzwolenia.

0: Wyzwolenia Człowieka przy parafii świętej Jadwigi w Dębicy organizuje w sobotę pielgrzymkę trzeźwościową do sanktuarium w Zawadzie. Wyjście z kościoła świętej Jadwigi w Dębicy będzie o godzinie 13.30. Na trasie m.in. Droga Krzyżowa, Różaniec oraz Świadectwa Wyzwolonych z Nałogu. Siostra Justyna Papież, animatorka krucjaty, zachęca do pielgrzymowania.
1: O godzinie 16.30 msza święta w intencji trzeźwości w sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Wszystkich, którzy pragną ofiarować modlitwę i trud w intencji ludzi pogrążonych w nałogach, serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
0: Krucjata Wyzwolenia Człowieka prowadzi w sierpniu kampanię informacyjną w postaci plakatów zachęcających do trzeźwości. Materiały informacyjne, plakaty można zobaczyć w wielu miejscach w Dębicy, także w miejskiej komunikacji samochodowej. Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii i początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę.
2: Udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w kościele świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
0: Mówił dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Grupa pojedzie także do Wiśnicy. Uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Na pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę często wybierają się całe rodziny. Kolejny raz Caritas Diecezji Tarnowskiej będzie wspierać finansowo pielgrzymowanie dzieci. Każde dziecko w wieku szkoły podstawowej płaci tylko 75 zł, a resztę dopłaca Caritas.
3: Co roku w tarnowskiej pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy między 700 a 800 dzieci. Także i w tym roku będziemy wspierać dzieci, finansując w dużej części właśnie ich pielgrzymowanie. W ubiegłym roku to dofinansowanie dla pieszej pielgrzymki tarnowskiej, to znaczy dzieci, które pielgrzymowały w tej pielgrzymce na Jasną Górę, wyniosło ponad 60 tysięcy złotych.
0: Mówił dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. Osoby, które chcą iść na pielgrzymkę, mogą się jeszcze zapisać u przewodników poszczególnych grup. Pielgrzymka wyruszy już w poniedziałek.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: Zmów się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Jezus, żarłoki pijak. Wyobraź sobie taką scenę. Jezus przyjeżdża do miasta. Ludzie traktują go jak gwiazdę. Wszędzie cisną się tłumy. To sam Syn Boży. Ale on zamiast zjeść kolację u lokalnego biskupa, idzie do domu celnika. A oni nienawidzili celników. W dodatku Jezus pije z nimi wino, je z nimi posiłek. Przez cały czas ignoruje napuszonych przywódców religijnych. Choć czasami znajdzie chwilę, żeby nazwać ich hipokrytami i plemieniem żmijowym. Oni nazywają go żarłokiem, pijakiem, krytykują go za uzdrawianie ludzi w sabat, wybaczanie ich grzechów i nazywanie Boga ojcem, a właściwie tatą. A on leczy chorych, daje wzrok ślepym, wstawia się za wyrzutkami społecznymi, dotyka trędowatych. Uzdrawia nawet sługę rzymskiego centuriona. Przywódcy religijni go znienawidzili. Ten przyziemny, kochający Jezus nie pasował do ich religii. Spiskują, żeby go zabić. W końcu przybijają go do krzyża. To właśnie robi religia. A więc, co wybierasz? Religię czy Jezusa?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Joanny Franciszki de Chantal. Joanna urodziła się 23 stycznia 1572 roku w Dijon. Jej ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Gdy miała 2,5 roku, przy porodzie jej młodszego brata Andrzeja zmarła jej matka. Joanna wychowywała się pod okiem opiekunki. Otrzymała staranne wykształcenie właściwe dla jej pochodzenia. W wieku 20 lat, w roku 1592, poślubiła barona Krzysztofa de Chantal, z którym miała 6 dzieci. Gdy w 1601 roku jej mąż, baron de Chantal, zginął w wypadku podczas polowania, przeniosła się z dziećmi do swego ojca. Poświęciła się wychowaniu dzieci i służbie Bożej. Tam też w okresie Wielkiego Postu w 1604 roku spotkała świętego Franciszka Salezego, który od razu stał się jej przewodnikiem duchowym. Za jego przykładem Joanna zmieniła swój dotychczasowy, surowy styl życia i przyjęła model salezjański, naturalny w dobroci i życzliwości, polegający na czynieniu wszystkiego dla Boga i pamiętaniu o Jego stałej obecności. W wolnych chwilach zaczęła służyć chorym i ubogim. 3 później Franciszek Salezy przedstawił jej projekt założenia zgromadzenia, akcentujący umartwienie wewnętrzne. W 1610 roku Joanna opuściła Dijon i udała się do Annecy, gdzie wspólnie ze świętym Franciszkiem Salezym założyli pierwszy klasztor nowego zgromadzenia, Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, sióstr wizytek. Joanna od 1610 roku do swej śmierci zdołała założyć 87 fundacji Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Zmarła podczas podróży 13 grudnia 1641 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 19 tygodnia zwykłego, w środę 12 sierpnia, wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1981 roku zmarł ksiądz Antoni Czapliński i ksiądz Edward Nitka. W 2011 ksiądz Władysław Urbański. W 2020 do domu ojca odszedł ksiądz Jaromir Buczak. W 2021 ksiądz Jan Majerski. W 2022 ksiądz Władysław Marmol, a w 2025 ksiądz Piotr Maśnica. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska, związana z Koalicją Obywatelską. Portal Wirtualna Polska podał, iż pieniądze otrzymały 3 podmioty związane z Konieczyńską, w tym firma jej męża. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha. Tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw. Orlen bowiem podniósł ceny hurtowe. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy zdrożały o 6 groszy, co do końca tygodnia przełoży się na wartości na pylonach. Zdaniem opozycji rząd nie powinien dłużej zwlekać i wdrożyć program CPN. Poseł PiS Andrzej Śliwka mówi, że i tak jest już spóźniona decyzja.
2: Dzisiaj to, że rządzący od blisko miesiąca zwlekają z kolejnymi działaniami, które mają spowodować obniżkę tych horrendalnych stawek na pylonach, na stacjach benzynowych, no jest przykładem tego, że rządzący są skupieni na czubku własnego nosa i na tym, żeby się nachapać jak najwięcej i zabrać środki, zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
0: Obecnie za benzynę 95 kierowcy płacą powyżej 7 zł za litr, a ceny oleju napędowego przekraczają 8 zł za litr. Powrót pociągów na trasie Nowy Sącz-Limanowa jest planowany na drugą połowę 2027 roku, informuje PKP PLK. Na razie od czerwca pasażerowie mogą podróżować nowym odcinkiem między Nowym Sączem a Marcinkowicami. W przyszłym roku planowane jest przedłużenie połączeń najpierw do Męcina, a następnie do Limanowej, informuje Mateusz Wanat z PKP PLK.
3: Stacja Limanowa już nabiera tego ostatecznego kształtu. Już wieszana jest sieć trakcyjna, już montowane są ostatnie elementy małej architektury po to, żeby pasażerowie mogli z niej korzystać. Natomiast, aby wpuścić pociąg, musi być gotowy tunel, który mamy po drodze od Nowego Sącza, a tam jeszcze są przed nami prace związane z wyposażeniem tego tunelu.
0: Pociągi z Nowego Sącza do Męciny mają pojechać w marcu przyszłego roku. W okolicy tej miejscowości są tereny osuwiskowe, co wymaga dodatkowego zabezpieczenia linii kolejowej. Te prace już trwają.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Takiego zjawiska na naszym niebie nie było od 27 lat. Dziś będziemy mogli podziwiać głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko będzie można obejrzeć także w Tarnowie, choć im bliżej zachodniej granicy Polski, tym będzie wyraźniejsze. W Polsce tarcza słońca lokalnie będzie zasłonięta nawet w 85%.
4: U nas w Tarnowie również tego dnia będzie można zobaczyć głębokie, częściowe zaćmienie słońca i wtedy warto popatrzeć na zachodni horyzont, gdzie zobaczymy rogalik, ale to nie będzie księżyc, tylko słońce zaćmione przez księżyc, zachodzące za horyzontem. A też tego samego dnia warto zostać dłużej, żeby obserwować Perseidy, maksimum roju Perseidów, czyli noc spadających gwiazd.
0: To astronom Justyna Put z pasażu Odkryć w Tarnowie. Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się dzisiaj pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Tyle o tej porze. Zapraszam punktualnie o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: A dziś u nas idealna pogoda do tego, żeby zobaczyć to zaćmienie słońca. Szkoda tylko, że u nas częściowe, całkowite zaćmienie to w Hiszpanii. Wschód słońca już za nami, bo to godzina 5:14. Zachód i zaćmienie przed nami. Zachód to 27. Sporo tego słońca, dziś niebo bezchmurne, błękitne i temperatury, powiem, znośne. Maksymalnie w ciągu dnia 23 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Temperatury w ciągu dnia znośne, ale noce zimne. 8-9 stopni w najbliższym nocem i dopiero od soboty w nocy zrobi się dużo cieplej, 16 stopni, a od jutra w ciągu dnia te temperatury też dużo wyższe, bo jutro 27, a sobota, niedziela to 32-33 stopnie słonecznie. Najważniejsze jest to, że to słońce będzie nam dopisywało do końca tygodnia. Wiemy, że sporo imprez plenerowych szykuje nam się w ten weekend, tak więc wszyscy powinni być zadowoleni. 24 minuty nam zostało do 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: W kalendarzu już 12 dzień sierpnia. Na dzień dobry, Natalia Zastępa, po nocach.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
9: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
10: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
9: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Idealne warunki na naszych ulicach, słonecznie, ciepło, 11 stopni, nie jest źle. Najważniejsze ulice suche, ale przypominam o tym bezpieczeństwie, ostrożnej jeździe. Cały czas trwa akcja wakacje, bezpieczne wakacje na naszych drogach, dlatego tutaj tych policjantów dużo więcej pilnują, z jakimi tutaj prędkościami też i poruszamy się po tych naszych drogach, czy bezpiecznie się przemieszczamy po tych naszych ulicach, dlatego pamiętajcie, bezpieczne wakacje cały czas trwają. Ulice Tarnowa, noc i poranek spokojny, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale tutaj warto przypomnieć, że w niektórych miejscach czekają nas utrudnienia i tak jest na przykład droga powiatowa numer 1412K relacji Szerzyny Czerwna Święcany. Tutaj kierunek Szerzyn, przejazd drogą w miejscowości Szerzyny Czerwna zostanie zamknięty dziś, czyli 12 sierpnia od 8 do godziny 18. Na czas robót wyznacza się objazd drogami lokalnymi. Przypominam, relacja Szerzyny Czerwna Święcany, przejazd drogą w miejscowości Szerzyny w kierunku tutaj Szerzyn, relacji droga 1412K, dziś remont tej drogi od 8 do 18, tak więc pamiętajcie, jeżeli ktoś właśnie w tych godzinach będzie chciał wyjechać i przejechać tą ulicą, no to tam wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi. W samym Tarnowie jak wygląda teraz sytuacja? Spokojnie, płynnie, bez tutaj, jak mówiłem, też zdarzeń drogowych, tak więc dobrze, chociaż powiem, że przed siódmą zazwyczaj tutaj bezproblemowo, ale teraz na Tuchowskiej krótki postój czeka zmotoryzowany. To jeżdża do skrzyżowania z ulicą Konarskiego na Rutowicza. Przypominam, jeżeli ktoś na Konarskiego, na Rutowicza, pamiętajmy, że tam często te samochody się ustawiają, czekają, żeby się włączyć do ruchu. Dajmy im zielone światło, pomóżmy im się tutaj włączyć. No i też pamiętajmy o jeździe na suwak, jeżeli ktoś tam na Rutowicza i Konarskiego się znajduje, bo są tacy kierowcy, którzy chcą wjechać z ulicy na przykład Szewskiej w Konarskiego albo na przykład z ulicy Najświętszej Marii Panny w Konarskiego, no to często czekają i się zastanawiają, czy ktoś mnie przepuści i wpuści, żebym mógł jechać. Pamiętajcie, na suwak. Klikowska, Aleja Solidarności, spokojnie, bez utrudnień. Również podobna sytuacja między innymi na Mickiewicza Lwowskiej. Tak więc tutaj bez problemów przejedziemy bez problemów na Alejach Kwiatkowskiego z Bylitowskiej i również tutaj Koszycka, Krakowska, Czerwona. To skrzyżowanie płynnie pokonamy. Tak więc spokojnej, bezpiecznej drogi wszystkim zmotoryzowanym o poranku.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: A my sobie jeszcze będziemy sprawdzać, co się dzieje na naszych ulicach przed godziną 8, przed godziną 9, a teraz tylko z tobą, Agata Sobocińska, 9 minut do 7.

0: reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już.

0: już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Anna Konieczyńska odwołana z funkcji wiceprezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami przy podziale pieniędzy dla powodzian. Kładka nad Wątokiem w Tarnowie w pobliżu wiaduktu kolejowego przy ulicy Lwowskiej ma być gotowa jesienią. O szczegółach w tych wiadomościach. Tenoriadę z Martą Eggert zobaczyli i usłyszeli melomani podczas kolejnego wieczoru 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska, związana z Koalicją Obywatelską. Portal Wirtualna Polska podał, iż pieniądze otrzymały trzy podmioty związane z Konieczyńską, w tym firma jej męża. Mateusz Czmiel.
9: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
10: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
9: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
11: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
9: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
8: Kładka nad Wątokiem w Tarnowie w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Lwowskiej ma być gotowa jesienią. Wkrótce mają zacząć się prace betoniarskie. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga szacuje, że pierwsi rowerzyści przyjadą nową kładką na przełomie października i listopada.
12: Wykonawca ma już zamontowane dźwigary stalowe nośne tej kładki. Trwają prace polegające na deskowaniu i zazbrojeniu płyty pomostu tej kładki. Planuje w tym tygodniu wykonać betonowanie już. Oczywiście, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, ponieważ zbyt duże upały nie sprzyjają takim pracom. Planowany czas na zakończenie to jest przełom października i listopada, kiedy ta kładka może zostać otworzona dla użytkowników, dla pieszych i dla rowerzystów.
8: Budowa kładki nad Wątokiem wynikała z ograniczonego miejsca pod wiaduktem. Po remoncie mają być tam po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Prace nad rozbudową odcinka ulicy Lwowskiej pod wiaduktem kolejowym mają potrwać do końca tego roku. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku 2025 roku, a prace miały trwać do stycznia tego roku, jednak przez błędy w projekcie inwestycja zaliczyła prawie roczne opóźnienie.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Tenoriadę z Martą Eggert zobaczyli i usłyszeli melomani podczas kolejnego wieczoru 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie wraz z solistami. Byli to m.in. Ewelina Szybilska i Łukasz Gaj.
6: Bardzo przyjemne. Jesteśmy bardzo zadowolone i dobrze się bawimy.
13: Dobór artystów wspaniały.
14: I oczywiście repertuaru. I świetna zabawa dla nas wszystkich.
6: Co roku przyjeżdżamy, rezerwujemy sobie ten czas właśnie.
14: Wracamy, bo to jest uczta dla naszego ciała, ducha.
6: Ja jestem z Dolnego Śląska.
14: A my tutaj z Tarnowa.
8: A już dziś o 20:00 w Pijalni Głównej wieczór pieśni hiszpańskich z artystami z tego kraju. Będzie ich można również zobaczyć podczas spotkania z gwiazdami w samo południe na Krynickim Deptaku. O 15:30 odbędzie się też koncert w amfiteatrze, w którym wystąpi akordeonista Marcin Wyrostek wraz z Krynicką Orkiestrą Zdrojową. Radio RDN patronuje festiwalowi imienia Jana Kiepury. Z roku na rok coraz więcej turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy przyjeżdża do Tarnowa, wynika z danych Tarnowskiego Centrum Informacji. Jak mówi dyrektor tej instytucji Marcin Pałach, wśród turystów europejskich dominują Czesi i Hiszpanie. Miasto chętnie zwiedzają również goście ze Stanów Zjednoczonych.
15: 60 nacji z całego świata odwiedziło Tarnów już w tym roku. Oczywiście dominuje Europa, aczkolwiek również Stany Zjednoczone. Z krajów europejskich w pierwszej dziesiątce mamy Hiszpanię, co nas bardzo cieszy. W tej grupie 60 nacji mamy Honduras, Tajlandia, Mongolia, Puerto Rico, Cypr, Korea Południowa, Finlandia, Ekwador, Meksyk, Indie, Australia, Filipiny. Natomiast jeżeli chodzi o krajowych, no to oczywiście Małopolska czy Kraków, turyści bardziej odwiedzający jednodniowi. Śląsk, Mazowsze, czyli Warszawa i coś, co nas zaskakuje pozytywnie, ponieważ mnóstwo osób mamy z Łodzi i aglomeracji łódzkiej.
8: Goście z zagranicy chętnie zwiedzają zarówno sam Tarnów, jak i okoliczne miejscowości, m.in. Zalipie, Zakliczyn czy Czchów. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i gości z zagranicy cieszy się szlak maszkaronów w Tarnowie. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy 12 stopni maksymalnie w ciągu dnia, to 23 stopnie i słonecznie, niebo błękitne, idealnie. Idealna pogoda na letni wypoczynek, ale przypominam, z dnia na dzień będzie coraz cieplej, bo kolejne dni to 27, a weekend to 33 stopnie. No i tego słońca nam nie zabraknie, tak więc jeżeli ktoś chciałby się poopalać, to dzisiaj wydaje mi się, że dobry dzień na opalanie. 23 stopnie, słońce, idealnie.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I co najważniejsze, bez względu na to, gdzie wypoczywacie, czy w górach, czy nad morzem, wszędzie jest słonecznie, a szczególnie tego słońca nad polskim morzem brakowało, bo te ostatnie obrazki, które oglądaliśmy, to tam cały czas pochmurno, deszczowo, wiecznie, wreszcie tam mogą wypoczywać my Polacy. No i powiem wam a propos tego wypoczynku, że to już praktycznie nie końcówka wakacji, no ale to są już te ostatnie tygodnie, gdzie połowa sierpnia, tradycyjny szczyt sezonu urlopowego, szczególnie tego urlopowego nad Bałtykiem. No i okazuje się, że tych wolnych miejsc nad Bałtykiem już jest coraz mniej, dlatego jeżeli ktoś się zastanawia, czy może wyjechać właśnie na ten Bałtyk, no to proponuję, żeby to robił jak najszybciej, bo później się może okazać, że brakuje tych noclegów, albo są naprawdę ceny już takie kosmiczne, że no bardziej będzie się opłacało wyjechać za granicę niż nad polskim morzem wypoczywać. A do tej pory ta pogoda no nie rozpieszczała tych, którzy nad Bałtykiem wypoczywali. Teraz okazuje się, że tutaj już mamy zmianę w pogodzie. No i ma być dużo ładniej, cieplej, słonecznie, tak więc pewnie wszyscy, albo większość ruszy nad polskim morzem. Ci, którzy już byli w górach oczywiście, bo to najpierw jedziemy w góry, później jedziemy nad morze. Taka powinna być kolejność prawidłowa. Najpierw Małopolska, a później inne tereny. Ale przypominam, że u nas zawsze jest najcieplej, dlatego mówię, że tutaj pierwsza pozycja to przede wszystkim Małopolska. Najlepiej do Tarnowa przyjechać, bo przecież to biegun ciepła. Dobrze, pogoda jeszcze będzie na antenie Radia Rady Małopolska. Do tej pogody jeszcze będziemy wracać. 8 minut mamy po 7. My za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy, co tam ciekawego się dzieje, bo powiem, że oj, sporo ciekawych rzeczy. Szczególnie dla tych, którzy w drodze do pracy.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

To zespół Gazebo w cieniu drzew. No tak, dziś w cieniu drzew, jutro, pojutrze, szczególnie w weekend w cieniu drzew będziemy sobie odpoczywać. Ja a propos tego odpoczynku, tak się zastanawiam, dlaczego akurat dzisiaj przypada ten dzień 12 sierpnia, w środku wakacji. No ale tutaj chodzi nie o to, żeby ten dzień świętować, tylko chodzi o to, żeby zaznaczyć, no i uświadomić skutki tego dnia. O co chodzi? Chodzi tutaj o pracoholizm, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Pracoholików. No i to taki dzień, który, no, tak jak mówiłem, no nie wymagam gloryfikowania, bo to jest uzależnienie, uzależnienie od pracy. No i tutaj trzeba uświadomić im skutki pracoholizmu. Bo to jest pracoholista, jak każde inne uzależnienie, my mówią specjaliści. No i to jest, my wyniszczamy to, ten pracoholizm stopniowo fizycznie, my wyniszczamy psychicznie. Można przy tym zaobserwować też całą gamę symptomów, od typowych objawów nadmiaru stresu, takich jak bóle głowy czy stałe kłopoty po prostu ze snem, aż po całkowite wyobcowanie z życia rodzinnego. Dlatego tutaj warto o tym pamiętać. W Japonii prowadzone są nawet takie statystyki. No i co się okazuje, że no, zwykle wskutek tutaj przepracowaniem to odbija się na naszym zdrowiu wskutek zawału serca albo wylewu. No i tutaj też większość tych pracowników, a dokładnie pracoholików, nie dostrzega swojego problemu, przez co nie można im po prostu pomóc. Dlatego warto tym tematem się zająć. No i tu a propos pracoholizmu, to mamy przede wszystkim brak radości, bo prawdziwy pracoholik nie czuje radości z sukcesów, liczy się tylko kolejna wykonywana praca, kolejne zadanie, kolejna czynność, no, wakacje z laptopem, a przecież urlop to urlop, to wypoczynek, a tu okazuje się, że dla pracoholika urlop to po prostu kara i leży sobie na plaży, myśli cały czas o pracy, o biurze i cały czas sprawdzamy maile co 5 minut. No i badania w Polsce pokazują, że problem ten może dotyczyć nawet co piątego Polaka, czyli no, duża skala w Polsce, choć mało kto przyznaje się po prostu wprost do tego, że jest pracoholikiem. Dlatego tutaj szczególnie warto przybliżyć ten problem, problem pracoholizmu, którym w ogóle słowo pracoholizm zostało wymyślone w 1971 roku przez psychologa Wayna Otisa i to jest uzależnienie behawioralne, które nie polega na pasji po prostu, tylko na takim wewnętrznym przymusie. Ciało i umysł osoby uzależnionej cierpią, bo wolny czas wywołuje u niej silny lęk i poczucie winy. Na tym polega właśnie pracoholizm. Dzisiaj nie tylko Dzień Pracoholików, jeszcze na propos kalendarza, mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży, no to pozdrawiamy wszystkich młodych, którzy są pełni energii i zapału, a tak naprawdę to pozdrawiamy wszystkich, bo każdy z nas jest młody i czuje się młodo. A szczególnie pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów. A są nimi dziś Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Julianna, Innocenty, Makary, Eusebiusz i dla was duecik Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski.

No i to jest rozwiązanie. Wsiąść do pociągu i nie dbać o bagaż. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo wiemy, że jak wsiądziemy do samolotu, to o ten bagaż musimy zadbać. I to konkretnie musimy o ten bagaż zadbać. No chyba, że sobie wykupimy większy gabaretowo ten bagaż, to wtedy nie ma problemu. Ale jeżeli mamy tą walizeczkę podręczną, ten bagaż kabinowy tak zwany, no to musimy tu konkretnie zadbać o ten bagaż, ponieważ wiemy, że to są konkretne, specjalne wymiary. Jeżeli przekroczymy te wymiary, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co się wtedy dzieje. Ci, którzy latają, którzy są na lotniskach, to wiedzą, jakie zamieszanie wtedy i... O, jaki stres, jakie nerwy. Czy przejdziemy przez bramki, czy nie przejdziemy przez bramki? Czy mieści się w tych ramkach ten nasz bagaż? Czy nie wystaje jakiś uchwyt, jakaś rączka? Czy tutaj nikt nam nie powie, że no niestety, trzeba dopłacić do tego bagażu? No spore zamieszanie z tymi bagażami, dlatego chyba najlepiej tymi pociągami jednak podróżować. Wsiadamy do pociągu, nie dbamy o bagaż, ale bilet, przypominam, bilet trzeba mieć, moi kochani. Nie jedziemy na gapę, bo to nie jest dozwolone. 24 minuty mamy po 7, 7:30, jeszcze raz prognoza pogody. A dziś prognoza idealna, przypominam, w ciągu dnia to tylko 23 stopnie, przewaga słońca. Co jeszcze w pogodzie nas czeka? No to już za chwilę, za 5,5 minuty na antenie Radia Ardenmał Polska będziemy mówić.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16:00 mszą świętą polową. Następnie o 17:30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
4: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20:00 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Poranek rześki, 12-13 stopni, trzeba samego rana, wydaje mi się, no, narzucić jakieś taką cieplejsze, nie wiem, ubraniem, kurtkę? A może kurtkę to przesada, ale z długim rękawem koszulka na pewno. W ciągu dnia 23 stopnie, sporo słońca dzisiaj, niebo błękitne i z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jutro to od 25 do 27, a weekend to 33 stopnie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Ale przypominam, że noce i poranki chłodne i w tych najbliższych dniach naprawdę będą chłodne, bo temperatura od 8 do 9, 10 maksymalnie stopni. Dopiero cieplej w nocy nam się zrobi z soboty na niedzielę i temperatura podskoczy do 16 stopni. Tak więc ubieramy się z samego rana, no troszeczkę cieplej niż w ciągu dnia. Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha. No to sprawdźmy, skąd nam dmucha. Dmucha o poranku, no to sprawdzamy. I synoptycy nam zapowiadają wiatr lekki, zmienny i dmucha nam z północnego zachodu. No to nie wiem, czy będzie tutaj coś zmieniało to nam w pogodzie. Jak spoglądam na zdjęcia satelitarne, wygląda na to, że cała Europa słoneczna z błękitnym niebem, jedynie tylko północna część Irlandii i północna część Wielkiej Brytanii w chmurach, ale to wyspy brytyjskie, tak więc tutaj to wiemy, że musi być pogoda brytyjska, tak więc oni tam przyzwyczajeni są do tego, że więcej chmur i tego deszczu niż słońca. Tak więc ci, którzy wypoczywają tutaj, szczególnie na południu Europy, to powinni być zadowoleni, a ci, którzy wypoczywają w Polsce, to tym bardziej, bo tego słońca tutaj nie zabraknie na pewno. A tak, przy okazji tych temperatur wysokich, no to tu mi podpowiada troszeczkę Harry Styles, bo już teraz on śpiewa o słodkim arbuzie, idealny na gorące lato. Zawiera dużo wody, no i nie zawiera kalorii, tak więc, moi kochani, można jeść do woli i nie martwić się o tą oponkę dodatkową.

0: Watermelon Sugar. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
5: Przez te oczy zielone.
4: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
6: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
6: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ja wiem, że dopiero są wakacje, my jesteśmy sierpień, ale ważna informacja i dobra informacja dla tych wszystkich, którzy my po wakacjach, po przeliczeniu tutaj tego budżetu, dochodzą do wniosku, że może kupimy sobie nowe cztery kółeczka. No to ci, którzy od przyszłego roku będą takim nowym pojazdem jeździć, to jest dobra informacja, bo możliwe będzie w pełni elektroniczne złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, proszę bardzo. Co więcej, w odpowiednich warunkach nabywca samochodu czy motocykla w ogóle nie będzie musiał pojawić się przy urzędniczym okienku, czyli zmiany w rejestracji samochodu będzie sposób na ominięcie dużych kolejek, no bo często stoi się w tych kolejkach, żeby ten samochód zarejestrować, wyrejestrować i proszę bardzo, od 18 stycznia 2027 roku możliwe, przypominam, możliwe ma być w pełni elektroniczne złożenie wniosku o rejestrację pojazdu. To takie najświeższe informacje dla tych wszystkich, którzy no właśnie będą chcieli ten samochód, nowy samochód zarejestrować. No, za pośrednictwem przypomnę aplikacji M-Obywatel na przykład będziemy mogli to w pełni zrobić. No, warunkiem skorzystania z nowej usługi jest posiadanie aktywnej aplikacji M-Obywatel oraz posiadanie elektronicznej skrzynki do doręczeń, bo to też jest bardzo ważne. Trzeba o tym pamiętać. No i odbiór dokumentów i tablic rejestracyjnych możliwy będzie w całodobowych urzędomatach, bo to też jest fajna rzecz, że jak pracujemy dłużej, nie mamy jak przyjść. Tutaj urząd może być już zamknięty, ale jest urzędomat, co wyeliminuje konieczność wizyt w godzinach pracy urzędu, tak więc to są bardzo dobre rozwiązania. Ulica Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale przypominam, że tych samochodów nam już troszeczkę się pojawiło. I są takie miejsca, gdzie ten ruch mamy wzmożony. Ruch wzmożony teraz na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, Klikowska, tutaj odcinek od Ronda Słowackiego do Alei Solidarności. Tych samochodów też więcej na Targowej, Krakowska od Urszulnańskiej do Targowej. Tych pojazdów także więcej na Tuchowskim i Dąbrowskiego. Na szczęście bez postoju. Mościce Aleje Kwiatkowskiego zobaczmy sobie. Tutaj spokojnie i od Ronda Solidarności, czyli od Witosa i również od Ronda Żołnierzy Wyklętych, czyli od Mościckiego bez utrudnień na Zblitowskiej i na ulicy Koszyckiej Czerwonej Krakowskiej, na tym skrzyżowaniu też spokojnie płynnie, tam oczywiście tylko światła nas trzymają. Natomiast z utrudnieniami, przypominam, zmotoryzowanym, tutaj remonty i na drodze Szerzyny, a dokładnie droga powiatowa numer 1412K, relacji Szerzyny, Czerwna, Święcany. Tutaj od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Czerwna w kierunku Szerzyn przejazd drogą w miejscowości Szerzyny, Czerwna zostanie zamknięty właśnie dziś od godziny 8, czyli za kwadrans i to zamknięcie potrwa do godziny 18. Na czas robót wyznaczono objazd drogami lokalnymi, tak więc przypominam, od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1411K w miejscowości Czerwna w kierunku Szerzyn przejazd wyżej wymienioną drogą w miejscowości Szerzyny Czerwna zostanie zamknięty właśnie dziś od 8 do 18, tak więc warto wyjechać wcześniej, żeby tymi drogami objazdowymi lokalnymi zdążyć na czas.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Tyle na razie z dróg. Drogi jeszcze raz na antenie Radia Demopolska w tym paśmie przedpołudniowym, to około godziny 9:00. A teraz nie na słońce spoglądamy, bo wszyscy mówią o tym słońcu, słońce, zachód, nie zachód słońca, co ja mówię. Zachód mamy codziennie, ale my to zaćmienie słońca, to nie zdarza nam się codziennie, chociaż powiem, że jak będziecie słuchali nas uważnie, to okaże się, że to nic straconego, jeżeli ktoś dziś nie zobaczy tego zaćmienia słońca, bo będzie za dosłownie kilkanaście miesięcy znów kolejne zaćmienie słońca i też bardzo widowiskowe. No to teraz słońce sobie zostawmy, przejdźmy do Wenus, bo Wenus też jest piękne, też jest ładne i też przyciąga, a dokładnie przyciągnęło Wenus Bananarama. I teraz o poranku, 13 minut przed 8, właśnie ten zespół, który śpiewa o tym Wenus.

Napisz, proszę, chociażby krótki list mi, Halina Frąckowiak, a teraz napisz, proszę, chociaż krótki elektroniczny list, no bo to taka bardziej popularna forma teraz kontaktu i głównie my te listy elektroniczne piszemy na tych naszych mediach społecznościowych, chociaż nie ukrywam, troszeczkę też stęskniony jestem za tą tradycyjną formą, czyli ta kartka, ta pocztówka wysyłana, która no przychodzi do domu. Często się zdarzało tak, że my już przyjeżdżaliśmy z urlopu, a ta kartka dopiero my docierała, ale mimo wszystko no to takie było dodatkowe wspomnienie jeszcze wakacji. 5 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę o 8 wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. I przypomnę, ta rozmowa to po godzinie 8, a teraz na chwilę jeszcze przenieśmy się do roku 1997, 12 dzień sierpnia, na warszawskim Służewcu. Oj, wtedy to się działo. Wszyscy, że tak powiem, spieszyli i pędzili na wyjątkowy koncert, no bo to przecież niecodziennie się zdarza, że zespół U2 przyjeżdża do Polski. No i tak oto Irlandczycy po raz pierwszy dali koncert właśnie w Polsce. To był pierwszy polski koncert zespołu U2, rok 1997, dokładnie 12 sierpnia. No to wspomniany zespół U2, One, przed 8:00.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.

RDN Małopolska. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Anna Konieczyńska, związana z Koalicją Obywatelską, odwołana ze stanowiska. O szczegółach w tych wiadomościach. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny.
2: Najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane.
1: Kładka nad Wątokiem w Tarnowie nabiera kształtów. Wiemy, kiedy będzie gotowe. Pociągi dojadą do Limanowej w przyszłym roku. O szczegółach już za chwilę. Takiego zjawiska na naszym niebie nie było od 27 lat. Dziś będziemy mogli podziwiać głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Towarzyszą temu ciekawe zjawiska.
3: Więc ludziom jest po prostu przez te kilka minut zimniej. Odczuwają to też ptaki, które nagle milkną.
1: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska, związana z Koalicją Obywatelską. Według doniesień portalu Wirtualna Polska ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej miało trafić do 3 podmiotów z jednej wsi pod Jelenią Górą. Firmy męża Anny Konieczyńskiej, spółki jej sąsiada i lokalnej telewizji realizującej zlecenia samorządów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z pomocą powodziową prowadzi prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowała lotnisko w Katanii, które zawiesiło przyloty i odloty. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i Comiso, mówi polska turystka Jowita Borciuch.
4: Dodatkowo lot Wizz Air Catania z Gdańska o 22:30 został odwołany. Ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie. Nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane, nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega poprzez system Odyseusz, że aktywność Etny może również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jeszcze tej jesieni piesi i rowerzyści mają zyskać nową przeprawę nad Wątokiem w rejonie wiaduktu kolejowego przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Kładka jest już coraz bliżej ukończenia. Zamontowano stalowe dźwigary nośne, a teraz trwa deskowanie i zbrojenie płyty pomostu. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w tym tygodniu wykonawca ma rozpocząć betonowanie. Plan jest taki, by pierwsi użytkownicy mogli przejść i przejechać kładką na przełomie października i listopada. Jej budowa jest konieczna, ponieważ po rozbudowie ulicy Lwowskiej pod wiaduktem mają powstać po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Dla pieszych i rowerzystów zabrakłoby tam miejsca. Początkowo rozważano także budowę niewielkiego tunelu w nasypie kolejowym. Ten pomysł okazał się jednak niemożliwy do realizacji. Podczas modernizacji linii kolejowej nasyp został wzmocniony palami żwirowymi. Ostatecznie zdecydowano więc o budowie osobnej kładki nad Wątokiem, wyjaśnia dyrektor zarządu drugi komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga.
5: Mamy tam ograniczenia w postaci przyczółków wiaduktu kolejowego, zatem chcąc tam zapewnić przejazd po 2 pasy w każdą stronę dla pojazdów samochodowych, zdecydowaliśmy o przeniesieniu ruchu pieszo-rowerowego poza ten wiadukt. Były też mowy o tym, żeby zrobić dodatkowy tunel przez nasyp kolejowy, jednakże podczas modernizacji linii kolejowej w tym miejscu PKP wykonało wzmocnienie nasypu poprzez pale żwirowe, więc naruszanie tej struktury nie wchodziło w rachubę. Podjęliśmy decyzję, że zostanie wykonany odrębny, dedykowany dla pieszych i rowerzystów obiekt nad potokiem Wątok.
1: Prace przy rozbudowie ulicy Lwowskiej pod wiaduktem kolejowym mają zakończyć się do końca tego roku. Inwestycja jest jednak mocno opóźniona. Pierwotnie roboty miały zostać wykonane do stycznia tego roku. Termin przesunął się niemal o rok z powodu błędów w dokumentacji projektowej. Powrót pociągów na trasie Nowy Sącz-Limanowa jest planowany na drugą połowę 2027 roku, informuje PKP PLK. Na razie od czerwca pasażerowie mogą podróżować nowym odcinkiem między Nowym Sączem a Marcinkowicami. W przyszłym roku połączenia mają być wydłużone, najpierw do Męciny, a następnie do Limanowej, mówi Mateusz Wanat z PKP PLK.
6: Stacja Limanowa już nabiera tego ostatecznego kształtu, już wieszana jest sieć trakcyjna, już montowane są ostatnie elementy małej architektury po to, żeby pasażerowie mogli z niej korzystać. skorzystać. Natomiast, aby wpuścić pociąg, musi być gotowy tunel, który mamy po drodze od Nowego Sącza, a tam jeszcze są przed nami prace związane z wyposażeniem tego tunelu.
1: Według planów pociągi z Nowego Sącza do Męciny mają pojechać w marcu przyszłego roku. W okolicy tej miejscowości są tereny osuwiskowe, co wymaga dodatkowego zabezpieczenia linii kolejowej. Te prace już trwają.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Takiego zjawiska na naszym niebie nie było od 27 lat. Dziś będziemy mogli podziwiać głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko będzie można obejrzeć także w Tarnowie, choć im bliżej zachodniej granicy Polski, tym będzie wyraźniejsze. W Polsce tarcza słońca lokalnie będzie zasłonięta w 85%. Astronom Justyna Put z Pasażu Odkryć w Tarnowie mówi, że w czasie zaćmienia słońca będą się dziać także ciekawe rzeczy w przyrodzie, które da się poczuć i usłyszeć.
3: Warto mierzyć sobie wtedy temperaturę powietrza. W czasie zaćmienia słońca, częściowego czy całkowitego, temperatura powietrza spada. Przy całkowitym jest to tak widoczne, że kilka stopni spada w dół, więc ludziom jest po prostu przez te kilka minut zimniej. Odczuwają to też ptaki, które nagle milkną, jak jest całkowite zaćmienie. Także warto obserwować to, co się dzieje naokoło i to odkrywać.
1: Całkowite zaćmienie słońca widoczne będzie tylko na stosunkowo niewielkim obszarze kontynentu. Zjawisko najwyraźniej będzie można obserwować w Hiszpanii. Zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się dzisiaj pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.09. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam za niespełna godzinę, punktualnie o 9.00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska, wójt gminy Skrzeszów Marcin Kiwior, w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Proszę się nie martwić, kto przegapi dzisiejsze zaćmienie słońca, to za rok też będzie można zobaczyć dokładnie 2 sierpnia 2027 roku i o dużo lepszej porze, bo to wszystko będzie można obserwować przed południem, no ale niestety też będzie trzeba się wybrać do Hiszpanii. Teraz prognoza pogody dla regionu tarnowskiego. Słonecznie dziś, troszeczkę chłodno, 22-23 stopnie w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe.
0: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: 12 minut mamy już po godzinie 8. To najwyższy już czas, żeby przejść do naszej porannej rozmowy, by słowo za słowo w studiu już nasze poranny gość, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedronia.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, witamy słuchaczy, witam naszego gościa. Wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o inwestycjach, porozmawiamy także o dożynkach, bo jest właśnie ten najbliższy weekend z wieloma atrakcjami, ale zaczynamy od mieszkań. Bardzo ważna inwestycja, mieszkania w ramach SIM-u. Na jakim to jest teraz etapie?
3: Bardzo się cieszymy, ponieważ dzisiaj Państwo jako redakcja Radio Pierwsi możecie o tym poinformować, ponieważ dzisiaj o godzinie 13.30 pan prezes wraz z firmą, lokalną firmą, będą podpisywać umowę na budowę 8 budynków dwumieszkaniowych, czyli 16 mieszkań, kwota 7,5 miliona, około 7,5 miliona złotych. Myślę, że w rok spokojnie się tutaj firma wyrobi. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ pierwsze postępowanie, które spółka prowadziła, zresztą bardzo sprawnie, natomiast natłok i zainteresowanie ze strony wykonawców był tak duży, że no, niestety ten przetarg musiał być unieważniony, był ogłoszony kolejny, zakończony sukcesem. Dzisiaj 13.30 podpisujemy i po tym właśnie to, co kiedyś też już mówiliśmy, rozpoczniemy rozmowy na temat dalszych inwestycji, przekazywania, ponieważ radni są tutaj jak najbardziej za, mieszkańcy również, o budowie kolejnych, ale to jest temat
2: przyszłości. Bo było duże zainteresowanie tymi mieszkaniami.
3: Bardzo duże, bo dochodziło do tego, że no mieliśmy ponad 2 osoby na jedno mieszkanie, a też takie sytuacje miały miejsce, że jak ktoś już dowiadywał, że jest ponad 2 osoby zainteresowane na jedno mieszkanie, no to już po prostu nie składał swojej oferty, więc rezygnowali, a nie chcielibyśmy, żeby... A mamy działkę, tam jest kwestia regulacji drogi, nasi pracownicy już się za to zabierają, myślę, że to uregulujemy i w najbliższych latach, no to nie będzie za rok czy za 2, ale za może 3-4 lata.
2: Czyli dzisiaj po podpisaniu umowy będzie wiadomo, kiedy wbicie łopaty?
3: Tutaj dzisiaj jest też przekazanie placu budowy, więc to już zależy od firmy, bo nasz plac zostanie przekazany i firma wie, czas realizacji ma jasno wyznaczony, więc przystąpi. Myślę, że to będzie niezwłocznie i bardzo się z tego cieszymy, bo no tak jak powiedziałem, nasi mieszkańcy na to czekali
2: długo. I przybędzie
3: długo.
2: Mieszkańców.
3: I przybędzie. Co najmniej mamy 16 mieszkań, co najmniej 16 osób. Oczywiście będzie więcej, bo to też będą rodziny, ale no trudno komuś tam patrzeć, ile osób będzie mieszkało, więc...
2: Więc trzeba myśleć o potrzebach mieszkańców obecnych i przyszłych, z myślą o dzieciach, z myślą także o seniorach. To na początek Łękawica. Tam budynek wielofunkcyjny, trwają prace. Pan także zapowiadał, że będzie dzienny dom pobytu dla seniorów.
3: Tak, i tutaj mamy decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego, pana marszałka, którym zarządowi całym dziękuję, że te pieniądze zostały nam przyznane w ramach aglomeracji tarnowskiej. Ta aglomeracja zaczyna super działać, zintegrowane inwestycje terytorialne sprawdzają się. Kwota ponad 1 500 000. W tym momencie realizowany jest projekt i to się dzieje u góry. Tak jak myślę, że to będzie kwestia kilku dni, kiedy podpiszemy umowę na dofinansowanie i w tym momencie, od tego momentu będziemy mogli już przystąpić do procedur przetargowych, tak żeby od nowego roku rozpocząć te prace, a w międzyczasie, ponieważ tam dzienny dom pobytu seniora, kilka pomieszczeń ośrodka zdrowia, który miał miejsce, zagospodaruje, przechodzimy na dół. Na dole już trwają prace remontowe, gdzie ogrzewanie jest naprawiane, w ośrodku zdrowia jest gotowe, w przedszkolu już jest gotowe. Zakończone jest projektowanie. W tym momencie czekamy na oficjalne pozwolenie na budowę, na dostosowanie ośrodka zdrowia. Dostosujemy ośrodek zdrowia i ten dół będzie wyremontowany. Piękny, nowy ośrodek zdrowia. Piękny, wyremontowany
2: przedszkole. I to będzie nowa taka jednostka. Nie macie jeszcze dziennego
3: domu pobytu seniora. Nie mamy. To będzie pierwsze dla 15 osób z terenu gminy Skrzyszów. Jest zapotrzebowanie, bo też czytamy statystyki, patrzymy. U nas w gminie one są troszeczkę, można powiedzieć, zakrzywione w stosunku do tego, co ma miejsce na arenie krajowej, ale też obserwujemy, że społeczeństwo, jego wiek, no nie lubi,
2: obserwujemy,
3: że
2: w Tarnowie są takie domy i świetnie się sprawdzają. Osoby pracujące mogą zawieźć swojego rodzica, tak, gdzie ma zajęcia, gdzie coś zje, gdzie jest pod opieką.
3: Zdecydowanie tak, bo to jest po prostu 8 godzin w pełni zaabsorbowana młodzież starsza, powiedzmy.
2: To kiedy u was będzie ten ośrodek?
3: Myślę, że koło połowy przyszłego roku już go otworzymy. Zobaczymy też, jak będą prace, bo tutaj też trzeba wziąć poprawkę na przetargi, ale na pewno w przyszłym roku on ruszy. Zakładamy, że będzie to około połowy roku.
2: Teraz Szynwałt i utworzenie placówki wsparcia dziennego tutaj z myślą o dzieciach i młodzieży. Podobny ośrodek tak jest już w
3: Tak, podobny ośrodek funkcjonuje w Skrzyszowie. Świetnie się sprawdza. I w Szynwałdzie, ponieważ Gminne Centrum Kultury i Bibliotek przeniosło się do biblioteki w Skrzyszowie, ponieważ to, co wyremontowaliśmy dworek, dobudowaliśmy nową przestrzeń, tutaj zaczęło funkcjonować, zwolniła nam się obszar u góry. I tutaj wspólnie z radnymi dyskutowaliśmy, radnymi sąsiedzkimi z Szynwałdu i nie tylko. Mamy ogromne obciążenie świetlic w każdej szkole, również w Szynwałdzie, i to będzie taki support, bo to dotyczy 20 dzieciaków. Tam już mamy podpisaną umowę na... i cała inwestycja, szacujemy, że i dofinansowanie, i umowa, no to będzie około 900 tysięcy, ponad 800 tysięcy mamy, ponad 700 tysięcy mamy dofinansowania, ale przede wszystkim...
2: Czyli to będzie świetlica.
3: To będzie świetlica, ale tutaj też dzieciaki, młodzi ludzie będą mogli rozwiązywać zadania, ale nawet są organizowane wycieczki, zajęcia, posiłki. To jest naprawdę świetnie zorganizowany czas, bo spora grupa rodziców pracuje. Nie ma co, i to nie są domy wielopokoleniowe. Coraz częściej mamy modele rodziny jednopokoleniowej, gdzie budują dom i w tym momencie takie dziecko musi być pod opieką. A taka właśnie świetlica, taki dzienny dom pobytu, placówka wsparcia dziennego funkcjonuje świetnie, świetnie się sprawdza.
2: I kiedy taka świetlica może ruszyć?
3: Myślimy, że już ruszy to tej jesieni, albo to będzie wrzesień, albo październik. Na przełomie września
2: i
3: października podejrzewam, że uruchomimy.
2: Pieniądze unijne.
3: Tak, to są pieniądze unijne i również aglomeracja tarnowska, zintegrowane inwestycje terytorialne. Tak jak powiedziałem, całe zadanie szacujemy na około 900 tysięcy, ale zobaczymy, ile to jeszcze wyjdzie po procedurach zamówieniowych, przetargowych, ale dofinansowanie, i tu umowę już mamy podpisaną. W Krakowie została podpisana, na tak jak powiedziałem, na ponad 700 tysięcy złotych.
2: Jeżeli rodzice się zaciekawili, to w temacie zgłoszeń, gdzie i kiedy będzie można pytać o miejsce?
3: To będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych, więc do Centrum Usług Społecznych można powiedzieć vis-a-vis kościoła w Skrzyszowie, znaczy kościoła, to tak naprawdę domu parafialnego po drugiej stronie, jest oznaczony Centrum Usług Społecznych w Skrzyszowie. Tam będzie prowadzony nabór i tam będą zapisy.
2: Wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, jest naszym porannym gościem. Spoglądam z okno, piękne słońce, ale kilka dni temu była ulewa tutaj i w Tarnowie, i także na terenie gminy Skrzyszów. I w Tarnowie były podtopienia i zalania. Także u was, wiem, że ta nawałnica wyrządziła sporo szkód.
3: Tak, wyrządziła sporo szkód i infrastrukturze drogowej, i na podwórkach u ludzi. No były takie miejsca, gdzie po prostu ta woda, to podwórka wyglądały jak baseny. No jednak ta pogoda się zmienia i musimy się do tego dostosować. Poleciały też i rowy, poleciały też te drogi, które jeszcze nie są wyasfaltowane. No narobiło szkód mnóstwo. Rolnicy, z którymi rozmawialiśmy, dzięki Bogu większych szkód tutaj nie było. Owszem, no nie pomogło im to, ale większych szkód nie było, natomiast no co do plonów, w tym momencie już nie miało to wpływu, a też nie powaliło zbóż, bo sporo też było już zebranych, więc no tak naprawdę to ucierpiała głównie infrastruktura drogowa.
2: No przy tak wysokich temperaturach, 40 stopni, potem przychodzą te gwałtowne burze, chyba do takich zjawisk będziemy musieli się już przyzwyczajać, ale właśnie prewencyjne trzeba sprawdzać i rowy, i przepusty. Był taki komentarz w mediach społecznościowych, że w rejonie Zagumnia jest brak odpływu z fosy.
3: Tak, to jest prawda. Fosy funkcjonują, ale w jednym miejscu nie ma przejścia, ponieważ tam rozmawiamy i musimy dogadać się co do zgody. Niestety infrastruktura, w ogóle kwestia dróg, myślę, że w całym naszym kraju, a szczególnie w Małopolsce, w Galicji, tak wygląda, że dawniej szerokość drogi to była na wóz, przegon i to opiewało szerokością w okolicy nawet od 2,40 do 3,5 maksymalnie. I w tym momencie, kiedy my potrzebujemy samochody, potrzebujemy się mieć, potrzebujemy szerszej drogi, potrzebujemy jej ofosowanej, no, bazujemy głównie na zgodach. Jeżeli takowej zgody nie ma, ciężko jest zrobić ten rów. Owszem, da się to zrobić z RID-em, ale w momencie, czyli takim specjalnym, korzystając z specjalnego przepisu, specustawy, gdzie możemy przejąć własności przylegające do drogi. Tylko że wtedy taka jedna droga ofosowana z rowami, ze wszystkim, kosztowałaby kilka milionów, a takich dróg ma mamy dziesiątki. W naszej gminie dróg gminnych jest 180 km. Jeżeli nawet tylko to byśmy przeliczyli razy metr, to ma z jednej metr z drugiej, czyli razy dwa, no to mamy 360 km kwadratowych. No to, to jak to sobie przeliczymy na ary i cenę za ar, no to wychodzą już setki milionów. Więc tutaj po prostu działamy w tej sprawie i pani sołtys, i radny z tego terenu, jesteśmy w kontakcie, więc myślę, że to jest kwestia czasu i dogadamy. Jest to jak najbardziej zasadne, wiemy o tym problemie i będziemy go rozwiązywać.
2: Podczas tej gwałtownej burzy podniósł się stan wody w potoku Wątok. Niektórzy byli zaniepokojeni, także komentarze takie docierały tutaj do nas także, że także woda spuszczana jest ze zbiornika, że może dojść do zalania posesji.
3: I bardzo słusznie, że była woda spuszczana ze zbiornika, ponieważ poziom wody ze w zbiorniku był równy praktycznie z poziomem maksymalnym jego napełnienia. Przypomnę, że my mamy tam 202 tysiące metrów sześciennych wody retencyjnej i w momencie, gdyby była kolejna burza, zbiornik by nie był gotowy do absorpcji kolejnych.
2: On chroni skrzyszów przed wielką wodą.
3: Natomiast tutaj muszę powiedzieć jasno, jak wygląda spuszczanie tej wody ze zbiornika.
2: Kto o tym decyduje, prawda?
3: Oczywiście Wody Polskie. To jest zbiornik zarządzania Wód Polskich, mimo że właścicielem jest województwo małopolskie, ale oni mają potrzebne know-how, wiedzą jak, to są eksperci, fachowcy i oni się na tym znają, wiedzą kiedy można, kiedy nie można. I podjęli według mnie i tylko nie tylko według mnie bardzo słuszną decyzję. Ale dlaczego? W tym momencie, kiedy ten zbiornik jest pełny i my podniesiemy tą klapę u góry o 20 cm, to w ciągu sekundy około 250 litrów wody wypływa. I wpływ ma to, jeżeli Wątok by był w normalnym stanie, czyli niskim, to wtedy może się to podnieść o około 5 do 10 cm. W momencie, kiedy Wątok jest bardziej podniesiony, czyli też jest więcej wody i ona szybciej spływa, wówczas podniesienie o te 20 cm tej klapy ma wpływ 1, 2, maksymalnie 3 centymetry. A jak jest jeszcze wezbrany, tak jak był teraz, około metra, to nawet centymetr się nie podniesie.
2: Ta woda, potem my też sprawdzaliśmy, ona szybko opadała.
3: Ale to nie ma kompletnie powiązania ze zbiornikiem. Tak jak mówiłem, wpływ jest znikomy. W tym momencie, dlatego
2: ten
3: było wezbranie...
2: Ten opad był taki duży.
3: Dokładnie. I w jednym czasie z pól, z podwórek, z wszystkich tych przydrożnych rowów ta woda napłynęła i dlatego ta woda jest brudna i dlatego ten się Wątok podniósł.
2: Myślę, że to wytłumaczyliśmy. Patrzę na zegar. Musimy przede wszystkim o dożynkach porozmawiać. 30. jubileuszowe. Już ten weekend. Jak będziecie świętować?
3: Będziemy świętować. Przede wszystkim będziemy dziękować Stwórcy za to, że ten rok mimo wszystko był naprawdę dobrym rokiem, ale i też 30 lat. 30 lat gminy, 30 lat dożynek, 30 lat wspólnego bycia ze sobą, cieszenia się, radowania, bo naprawdę społeczność, mieszkańcy gminy Skrzyszów są cudownymi ludźmi, mamy cudownych też sympatyków poza gminą, świetnie się nam pracuje, rozwijamy się przez te wszystkie lata, rozwinęliśmy się i jest za co Bogu dziękować. Oj, jest. Pierwszy dzień od 19 startujemy, to jest głównie zabawa, tańce.
2: Sobota.
3: Sobota, ale my jako samorząd mamy taką naszą tradycję, że jedziemy państwo starości, pani sołtys, pan przewodniczący rady do najstarszych mieszkańców gminy, najstarszej mieszkanki danego sołectwa, czyli do najstarszej skrzyżowianki i najstarszego skrzyżowiani na pole pojedziemy. Natomiast punkt kulminacyjny to jest msza święta, godzina 14.
2: W niedzielę.
3: Po mszy świętej, bo tutaj jest, to jest wszystko najważniejsze, podziękowanie i prośba, żeby nas tak pan Stwórca dalej chronił. Później przechodzimy na boisko szkolne i tradycyjne obrzędy dożynkowe, przekazanie chleba, pokazanie wieńców, obśpiewanie wieńców, a później zespół Szynwałdzianie, nasi lokalni młodzi ludzie zaprezentują swoje muzyczne, wokalne umiejętności, naprawdę niebywałe, warto posłuchać. Kolejny etap to jest coś, z czego też jesteśmy dumni, pokazujemy piękno, tradycje naszej wspaniałego kraju Polski. Zespół Pieśni Tańca Pieniny, kilkadziesiąt osób przyjdzie w ich strojach, pokaże ich obrzędy. To jest też ten walor edukacyjny. A zwieńczeniem, punktem kulminacyjnym będzie Sławomir, czyli myślę, że osoba, która jest znana, no świetny showman, świetnie bawiący ludzi. Myślę, że wszyscy tutaj nas porwie do tańca, do zabawy. No, kiedy się bawimy, to się bawimy, kiedy pracujemy, to pracujemy. Wtedy się bawimy. Więc myślę, że tutaj też te słynne przeboje, łącznie z tym, że nie mam hektara, poleci, a później zabawa do godzin, do północy.
2: I ten koncert Sławomira w niedzielę o godzinie...
3: Trudno powiedzieć. 19. Prawdopodobnie 19, ale to też może być 19.15, może być 19.20. Proszę tutaj też mieć troszeczkę takiej wyrozumiałości dla nas, bo zobaczymy, czy będą jeszcze bisy inne. No, różnie się to tutaj może zdarzyć, więc około godziny 19 planujemy, ale mówię, może się to, mogą być tutaj przesunięcia kilkanaście minut. Zresztą kto będzie wtedy czas liczył? Przychodzimy, bawimy się i patrzymy, zamykają imprezę, no to wtedy idziemy do domu.
2: Czyli
3: a tak, tradycja, nikt czasu nie liczy.
2: Wieńce, starostowie już zdecydowanie przygotowują
3: tak.
2: Wszystko.
3: Oj, przygotowują, bardzo są zaangażowani, za co im dziękuję i pani sołtys z całej społeczności, bo Skrzyszów jest gospodarzem, wczoraj byliśmy u księdza proboszcza, rozmawialiśmy ze strażakami, rozmawialiśmy z kołami, rozmawialiśmy no wszyscy, Gmina Centrum Kultury, który jest tutaj liderem i dowodzi.
2: Starnowa jest blisko, czyli
3: Starnowa
2: sobota,
3: jest blisko. No i
2: zabawa taneczna w niedzielę, tak. Imprezy na obiektach sportowych Skrzyszowie.
3: Naprawdę nikt nie będzie zawiedziony, pogoda jest zagwarantowana. Pani sołtys tutaj z księdzem proboszczem już zarezerwowali ją podobno 30 lat temu, także będzie się działo.
2: Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior był naszym gościem. Dziękujemy.
3: Dziękuję i jeszcze raz zapraszam.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
4: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Pia Skrzyszowska, wicemistrzyniu Europy w lekkoatletyce. Polka zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki w angielskim Birmingham. Złoto przegrała zaledwie o 0,001 sekundy. Dla 25-letniej Skrzyszowskiej to czwarty medal Mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda, która odebrała już swój medal.
12: Ja się z nim bardzo dobrze czuję, jestem szczęśliwa, ale jestem też bardzo zmęczona, więc nie będę tryskać emocjami tak jak wczoraj, ale fajnie, jestem po prostu z siebie dumna. Jeszcze przede mną sztafety, na szczęście nie muszę 200 metrów biegać, więc jest duży plus. Sztafety w sobotę. Potem memoriał Kamili Skolimowskiej, a potem jeszcze start w Szczecinie i wreszcie wakacje.
11: Szans medalowych było więcej. Liczyliśmy choćby na utytułowanego młociarza Pawła Fajtka, który tym razem zajął 5. miejsce. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Przenoszą ogromne ciężary siłą własnych mięśni, są w stanie przeciągnąć samochód ciężarowy i robią wrażenie samym wyglądem. Strongmeni z kraju i z zagranicy będą rywalizować w sobotę w miejscowości Isep pod Wojniczem. Zawody siłaczy będą imprezą towarzyszącą gminnym dożynkom. W polskiej drużynie wystąpi dwóch reprezentantów regionu tarnowskiego, Michał Sajdak z Wojnicza i Dawid Bednarek ze Zgłowic. Jak zapowiadają, publiczność będzie mogła zobaczyć pokaz siły i wytrzymałości ludzkich mięśni.
13: Pierwszą konkurencją będzie przeciąganie samochodu, to będzie ciągnik siodłowy na trzech osiach, wagi ponad 20 ton.
14: Kolejną konkurencją będzie Viking Press, czyli wyciskanie platformy na barki o ciężarze 160 kg na powtórzenia.
13: Kolejną konkurencją będzie martwy ciąg na specjalnie zrobionym przyrządzie. To jest taki długi maszt, 5,5 metra, zawieszony jest ciężar. Ciężar początkowy to jest 120 kg, a na czwartym szczeblu realny ciężar jest około 300 kg.
11: Siłacze będą rywalizować także w konkurencji wiązanej, składającej się z kilku ćwiczeń wykonywanych sztafetowo, a także w zespołowym przeciąganiu liny. Polacy zmierzą się z drużyną złożoną z zawodników z Czech, Francji, Rumunii i Węgier. Chętni widzowie także będą mogli spróbować swoich sił w rywalizacji z siłaczami. Będzie też m.in. profesjonalny stół do rozgrywania zawodów w siłowaniu się na rękę. Niewiele zabrakło tarnowskim wspinaczom sportowym, by przywieźć medale z zawodów Pucharu Europy w słowackiej Żylinie. Anna Brożek i Marcin Dzieński sklasyfikowani zostali tuż poza podium, oboje zajęli czwarte miejsca w swoich kategoriach. W kwalifikacjach Anna Brożek miała najlepszy czas wśród Polek, jednak w biegu o trzecie miejsce ponad sekundę przewagi odnotowała Magdalena Blachnicka. Marcin Dzieński natomiast po trzech biegach z rywalami z Niemiec, Austrii i Francji zmierzył się w biegu o trzecie miejsce z reprezentantem Włoch, a był to Luca Zodda. Polak jednak nie ukończył tego biegu, lądując na czwartej pozycji. W Żylinie startowała także Natalia Bibro z MKS-u Pałac Młodzieży Tarnów. Przebrnęła kwalifikacje, by odpaść w 1/8 finału z Ukrainką Poliną Halkiewicz. Jak się okazało, późniejszą triumfatorką zawodów. Rzeka Dunajec w Nowym Sączu będzie miejscem zmagań Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kajakarstwie slalomowym. W weekend zobaczycie w akcji 45 zawodników i zawodniczek, będą to m.in. członkowie kadr narodowych, mówi Grzegorz Danek, wiceprezes klubu Start Nowy Sącz.
15: Oprócz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w której startują juniorzy młodsi, dająca im tytuł mistrza Polski, przeprowadzamy Mistrzostwa Polski Juniorów, to są juniorzy starsi, również dwa roczniki, oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, to są roczniki do lat 23 i we wszystkich tych grupach wiekowych mamy swoich reprezentantów. W tej chwili część zawodników wraca w ogóle z Mistrzostw Europy we francuskim Epinal, gdzie również nasi zawodnicy odnieśli sukces, choćby Dominika Brzeska ze złotym medalem kategorii swojej koronnej w kajakach.
11: W sobotę na Dunajcu w Nowym Sączu zobaczycie rywalizację w klasycznym slalomie kajakowym, czyli w K1. W niedzielę w widowiskowej odmianie tej dyscypliny, czyli w kajak krosie, gdzie toczy się bezpośrednia walka kilku zawodników na torze. A już w piątek o 17:00 na rynku w Nowym Sączu odbędzie się ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kajakarstwie slalomowym.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
0: 17 stopni teraz, maksymalnie w ciągu dnia to 23 stopnie. Niebo błękitne, słonecznie w całym regionie, nie tylko tutaj na południu naszego kraju, również i słonecznie na północy. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jutro już prawie 27 stopni, podobnie w piątek, a sobota, niedziela 33 stopnie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
0: No to a propos tych wysokich temperatur, no to pozostajemy jeszcze przy tych bardzo wysokich temperaturach, no bo prawie tutaj wrzeniem w mediach społecznościowych, nie tylko w mediach społecznościowych, przyglądali się wszyscy uważnie i przyglądają na cały czas Cristiano Ronaldo i Georginio Rodriguez. No i powiem tak, że troszeczkę, no wystrychnęli nas, bo przecież cały czas wszyscy mówili, że to ślub coraz bliżej, no i czekaliśmy a dokładnie reporterzy czekali w Maderze, gdzie to wszystko miało się odbyć, ten wielki by ślub, później ogromne, wielkie by przyjęcie, bo to najpierw katedra i tutaj ślub w katedrze, a następnie w hotelu Savoy Palace, luksusowym hotelu, wielkie przyjęcie, zjechały się setki reporterów, fotoreporterów, tłumy gapiów, wszyscy chcieli zobaczyć Ronaldo i Georginę. I co się okazało? Zamiast Georginy i Ronaldo przed kościołem pojawiła się przerażona zupełnie inna para państwa młodych. No z drugiej strony no pewnie mieli też niezły ubaw i że tak powiem nie spodziewali się tak hucznego wesela. A co się okazało później? Że no tak naprawdę to Cristiano Ronaldo i właśnie Georgina Rodriguez w końcu pobrali się, są małżeństwem, gdy cały świat przyglądał się i spoglądał na katedrę w Maderze. Zakochani powiedzieli sobie tak w pełnej tajemnicy podczas kameralnej uroczystości w Casais w Portugalii i proszę bardzo. I w ten sposób otóż w spokoju, w ciszy mogli świętować tą wyjątkową uroczystość. Teraz dopiero poznajemy takie szczegóły tego ślubu bez fotoreporterów i bardzo dobrze, bo to jest ich chwila, ich ważny dzień dla nich szczególnie i po co tutaj zbędne zamieszanie. Tak więc no już wiemy jasno, wszystko już jest podane do wiadomości publicznej. A para młodych pokazała w mediach społecznościowych dłonie, na których widnieją już obrączki, tak więc śniące palce, a na nich obrączki, tak więc tabloidy teraz już rozpisują się, jak ten ślub wyglądał, chociaż na żywo w nim nie mogli uczestniczyć, no bo byli całkowicie innym miejscu. No to wszystkiego dobrego młodej parze na nowej drodze życia, tak więc to takie połączenie wiadomości kulturalnych z wiadomości sportowymi, o których no, mówiliśmy i czekaliśmy. No, byli tacy, którzy czekali, bo byli spragnieni tych zdjęć, tych gości na tym ślubie. Okazuje się, że proszę bardzo, cała ceremonia w tajemnicy i tak do końca jeszcze nawet nie wiemy, któż był, kto zaszczycił właśnie obecnością swoją na tym wyjątkowym spotkaniu podczas tej ceremonii ślubnej. Ale mam nadzieję, że wraz z upływem czasu będziemy się dowiadywali coraz więcej na temat właśnie tego ślubu. 20 minut nam zostało do godziny 9. No to teraz pewnie młoda para w podróż poślubną się wybierze. Pytanie tylko gdzie? No właśnie, czy zdradzą? O, to jest ciekawe. Ale wydaje mi się, że tutaj już chyba nie będzie problemów z podaniem pobytu. 20 minut do 9. Uwaga, przypominam, dziś środa, czyli jak środa, to muzyka biesiadna. I gramy taką muzykę do godziny 12. Zaczynamy od Pawła Gołeckiego, a za chwilę jeszcze raz ulica Tarnowa.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
0: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
0: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14.00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18.00 Liber i Inoros, a o 20.00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę i przypomnienie, że przed nami wyjątkowy weekend, bo przecież 15 dzień sierpnia, coraz bliżej to sobota. A jak 15 dzień sierpnia, to od 14 sierpnia 32 godziny postoją w całej Polsce, czyli wyjątkowy weekend z najbliższym dniem świątecznym, właśnie 15 dzień sierpnia. A z racji, że w tym roku wypada on w sobotę, oznacza to, iż w najbliższy weekend wakacyjny przestoje będą wyglądać troszeczkę nieco inaczej. Podobnie jak w inny każdy weekend wakacji, no w piątek zakazy jazdy obowiązywać będą od 18 do 22, ale już w samą sobotę kierowcy będą zmuszeni pauzować od 8 do 22. Podobnie będzie to wyglądało w niedzielę, co to oznacza, że od 14 do 16 sierpnia kierowcy będą musieli pauzować w sumie 32 godziny. Zwykłe wakacyjne weekendy, łączny zakaz regulowany przepisami trwa 26 godzin. I tutaj przypominam, to nie chodzi o kierowców samochodów osobowych, tylko chodzi tutaj o samochody ciężarowe i godziny poruszania się tych samochodów ciężarowych, bo polskie prawo precyzyjnie reguluje, kiedy kierowcy ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie mogą wyjeżdżać na drogi, a to wszystko wszystko zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z lipca, dokładnie 31 lipca 2007 roku. Wydaje mi się, że wszyscy kierowcy ciężarówek powyżej 12 ton wiedzą dokładnie, ale przypominam, że przed wami ten czas, wyjątkowy czas, no 32-godzinnego nawet postoju w całej Polsce, tak więc proszę o tym pamiętać. A ten weekend coraz bliżej. A propos postojów, no to przejdźmy teraz do ulic, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w mieście. No i powiem, mamy jedną stuczkę na Kasprowicza, niegroźna stuczka, nikomu się nic nie stało, bez utrudnień, no ale niestety tutaj już do mechanika będą kierowcy musieli się udać. A ulice jak wyglądają teraz przed godziną 9? Słonecznie, no i to słońce nam będzie towarzyszyło do weekendu, do niedzieli. Synoptycy zapadają nam piękną pogodę, ale nawet i w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, i te temperatury będą coraz wyższe. Przypominam, weekend to 33 stopnie, tak więc w trasie będzie naprawdę bardzo gorąco. Dziś idealny dzień do podróżowania, nie za ciepło, 23 stopnie, a na naszych ulicach no spokojnie, płynnie, wakacyjnie. Mickiewicza, Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego bez utrudnień teraz o poranku. Klikowska, Szkotnik podobnie, podobna sytuacja, że tych samochodów nie ma zbyt dużo, to Aleje Kwiatkowskiego, również ulica Zbylitowska, podobna sytuacja, to Koszycka, Krakowska, chociaż na czerwonej prawoskręt tutaj w ulicę Krakowską widzę samochodów, to troszeczkę nam się ustawiło. Jedna, no może dwie zmiany świateł, będzie trzeba poczekać, ale nie ma tam zbyt dużych utrudnień. Przypominam, bezpieczne wakacje, cały czas wzmożone kontrole policyjne. Drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie, ostrożnie, powoli, no i stosujemy się tutaj do przepisów, a szczególnie zwracamy na ograniczenia prędkości. Pamiętajcie, tutaj już ta akcja Speed za nami, ale mimo wszystko tutaj policjanci szczególnie są uczuleni, wyczuleni na to przekraczanie prędkości przez zmotoryzowanych.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: No i jeszcze piosenka dla wszystkich zmotoryzowanych, ci, którzy my teraz podążają naszymi ulicami, no i spoglądają na pylony i sprawdzają ceny, sprawdzają ceny paliw. No jednym słowem, bida, wakacyjna bida zespół, a dokładnie Kordian, Biesiadnie, 9 minut do 9.

Szalejesz, szalejesz, że dziewczyno, a propos tego szaleństwa, no to maksimum szaleństwa będzie. Ci, którzy lubią poszaleć w wakacje przed godziną 11, słuchajcie nas uważnie, bo będę miał dla was jedno podwójne zaproszenie do parku rozrywki, tak więc tam będzie można poszaleć do woli. A my muzycznie dalej szalejemy, bo przecież muzyka biesiadna w środy od 8.30 do 12, a już za chwilę punktualnie o 9.00 wiadomości.

0: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 14.

0: 1202 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala! Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Sprawa nieprawidłowości przy podziale pieniędzy dla Powodzian szeroko komentowana wśród polityków.
5: Tu mam do czynienia z działaniem, trzeba wprost nazwać, kryminalnym i tu powinny organy ścigania być błyskawiczne w swoich działaniach.
4: Do końca roku stacja uzdatniania wody w Szczawie ma zostać uruchomiona, zapowiada wójt, o szczegółach już za chwilę. Czy Lipnica Murowana powinna być miastem? Głos zabiorą mieszkańcy. Siłą własnych mięśni przeciągają ciężarówki. Strongmeni z regionu zapraszają na widowiskowe zawody podwójnicze.
6: Pierwszą konkurencją będzie przeciąganie samochodu. To będzie ciągnik siodłowy na trzech osiach. Wagi ponad 20 ton.
4: Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Sprawa ma charakter kryminalny i powinna zostać wyjaśniona przez odpowiednie służby. Tak do doniesień o nieprawidłowościach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odnosi się poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Wirtualna Polska ustaliła, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z tej agencji trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezes agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej, która została odwołana już ze stanowiska. Poseł PiS Andrzej Śliwka powiedział, że partia próbowała w Ministerstwie Gospodarki przeprowadzić kontrolę nieprawidłowości przy pomocy powodzianom, ale nie otrzymała żadnych informacji.
5: Byliśmy zdumieni tym, że od wczoraj wszystkie media, od prawa do lewa, trąbią o tej gigantycznej aferze złodziejskiej Koalicji Obywatelskiej. A w ministerstwie pana ministra Domańskiego po prostu nie ma tego tematu. Tu mam do czynienia z działaniem, trzeba wprost nazwać, kryminalnym i tu powinny organy ścigania być błyskawiczne w swoich działaniach. Trzeba powiedzieć jasno, też dziś widzimy, dlaczego obecna władza chciała likwidować CBA. Właśnie dlatego, żeby nikt im nie patrzył na ręce.
4: W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura w Jeleniej Górze. Od kwietnia zajmuje się nią Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ponadto Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi kontrolę wydatkowania środków, które miały trafić do powodzian.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Do końca roku stacja uzdatniania wody w Szczawie ma zostać uruchomiona, zapowiada wójt Janusz Opyt. Inwestycja powstała jeszcze, gdy Szczawa należała do gminy Kamienica, jednak do tej pory nie udało się uruchomić jej na stałe i rozpocząć dostaw wody do mieszkańców. Teraz trwają prace związane z dostosowaniem instalacji.
7: Ze względu na to, że ta stacja nie została uruchomiona, a była wybudowana wiele lat temu, w tym czasie zmieniły się wielokrotnie przepisy dotyczące takich budowli, więc w zasadzie od samego początku, od powstania gminy, tym problemem się zajęliśmy i próbujemy tą stację uruchomić, dostosować ją do warunków istniejących, też usuwając różne błędy konstrukcyjne, które spowodowały, że zachodzi konieczność jakiejś drobnej jeszcze przebudowy.
4: Wójt zapewnia, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty zakończą się najpóźniej w grudniu. Do tego czasu w razie potrzeby mieszkańcy mogą być zaopatrywani w wodę beczkowozem. Problem jest jednak szerszy. W Szczawie nie działa jeszcze sieć wodociągowa. Na terenie gminy częściowo wykonano już rurociąg, ale bez uruchomionej stacji uzdatniania wody nie można rozpocząć funkcjonowania całej sieci. Na razie mieszkańcy korzystają więc przede wszystkim z własnych studni. Uruchomienie stacji ma być pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu. Czy Lipnica Murowana powinna być miastem? Po wakacjach ruszą oficjalne konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statusu Lipnicy Murowanej. Władze gminy chcą, by miejscowość, która ponad 90 lat temu straciła prawa miejskie, odzyskała je. Dyskusja odżyła przy okazji jubileuszu 700-lecia podbocheńskiej miejscowości. Wójt Tomasz Gromala przekonuje, że chodzi o przywrócenie prawdy historycznej.
8: Lipnica była miastem przez ponad 600 lat. I to miastem królewskim. Wielu historyków, wielu badaczy historii podkreśla, że lokacja miasta 12 marca 1326 roku na prawie królewskim była jednym z wyjątków naówczas i podnosiła znacznie rangę tego miejsca. Dlatego też chcielibyśmy, aby ten wątek historyczny był tutaj tym nadrzędnym.
4: Oficjalny wniosek do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich musi być złożony najpóźniej do końca marca danego roku, dlatego jeśli będzie pozytywna opinia mieszkańców, gmina chce zdążyć ze wszystkimi formalnościami przed upływem tego terminu w 2027 roku. Przypomnijmy, król Władysław Łokietek nadał Lipnicy Murowanej prawa miejskie 12 marca 1326 roku.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Przenoszą ogromne ciężary siłą własnych mięśni, są w stanie przeciągnąć samochód ciężarowy i robią wrażenie samym wyglądem. Strongmeni z kraju i z zagranicy będą rywalizować w najbliższą sobotę w Ispie Podwojniczem. Zawody siłaczy będą imprezą towarzyszącą gminnym dożynkom. W polskiej drużynie wystąpi dwóch reprezentantów regionu tarnowskiego, Michał Sajdak z Wojnicza i Dawid Bednarek ze Zgłobic. Jak zapowiadają, publiczność będzie mogła zobaczyć pokaz siły i wytrzymałości ludzkich mięśni.
6: Pierwszą konkurencją będzie przeciąganie samochodu. To będzie ciągnik siodłowy na trzech osiach. Wagi ponad 20 ton.
10: Kolejną konkurencją będzie Viking Press, czyli wyciskanie platformy na barki o ciężarze 160 kg na powtórzenia.
6: Kolejną konkurencją będzie martwy ciąg na specjalnie zrobionym przyrządzie. To jest taki długi maszt 5,5 metra, zawieszony jest ciężar. Ciężar początkowy to jest 120 kg, a na czwartym szczeblu realny ciężar jest około 300 kg.
4: I jak dodaje Dawid Bednarek, nie może zabraknąć konkurencji dobrze znanych z popularnych przed laty zawodów strongmanów, kiedy największe sukcesy odnosił Mariusz Pudzianowski. Zapytaliśmy siłaczy, skąd wzięła się u nich pasja do tej dyscypliny sportowej. Jak mówią, chcą sprawdzić granice własnych możliwości.
10: To jest tak w podświadomości zakorzenione, żeby sprawdzić po prostu swoje możliwości, jakie się ma. Każdy jakiś impuls miał, który pchnął go do tego, co robi. W naszym przypadku były to czasy, kiedy był Puchar Polski strongman za czasów Mariusza Pudzianowskiego.
6: Ja robię dlatego to, ponieważ zawsze od dziecka byłem związany ze sportem. Zaczęła się od tego, że dostałem zaproszenie do klasy sportowej o profilu pływackim. Po zakończeniu szkoły po prostu zacząłem ćwiczyć siłowo. Ćwiczę już 26 lat. Zawsze byłem fanatykiem właśnie podnoszenia ciężarów. Teraz mam możliwości ku temu i robię to, co robię. I w sumie bardzo dobrze się w tym czuję.
4: Zawody strongmanów odbędą się w Ispie koło Wojnicza 15 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. Chętni widzowie będą mogli spróbować swoich sił w rywalizacji z siłaczami. Będzie też profesjonalny stół do rozgrywania zawodów w siłowaniu się na rękę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To trenujemy. No, trenujemy na przykład ten spacer farmera. A dlaczego? Nie wiem. Tym bardziej, że pogoda idealna, no to na spacer możemy się wybrać. Tylko pytanie, czy podniesiemy my tyle, co my podnoszą, no właśnie tutaj ci siłacze. Prognoza pogody: 22-23 stopnie w ciągu dnia, sporo słońca, niebo błękitne. Od jutra już dużo wyższe temperatury.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ładna pogoda, słonecznie i bardzo ciepło do poniedziałku, do 17 sierpnia. Te temperatury w okolicach 30 stopni, chociaż weekend to naprawdę bardzo wysokie temperatury. Od 32 do 34. Sobota, niedziela to 15-16 sierpnia. Niedziela bardzo gorąca, poniedziałek 28 stopni. Dziś jeszcze troszeczkę takiego chłodu będziemy odczuwać, ale od jutra to już prawie 27. No i przypominam, noce chłodne przed nami. Dopiero z soboty na niedzielę noce będą dużo, dużo cieplejsze i temperatura podskoczy nam do 16-17 stopni.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
2: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej Wielkie Święto Plonów, Dożynki Gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long and Junior.
6: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z Tobą.
2: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: Po reklamie.

0: Raz na zabawie. No to my wiemy, jak na tej zabawie jest, jak bywa na zabawach, też już się dowiedzieliśmy. Ja a propos zabawy, no to przypominam, to godzina 10:30. Gdzie się wybrać, gdzie na jaką zabawę, będziemy wam troszeczkę podpowiadać, a przed samą godziną 11:00 no zaprosimy was do wspólnej zabawy, tak więc słuchajcie nas uważnie. Teraz jeszcze raz zaglądamy do naszego kalendarza, kalendarza świąt nietypowych. Ja już wspominałem, że dzisiaj mamy Dzień Pracoholików, no i przypominam, że każdy pracoholik powinien sobie zrobić wolne dzisiaj, szczególnie zwrócić uwagę na to, ile pracuje, jak pracuje, bo wiemy, że z tą naszą pracą to różnie bywa, a szczególnie podczasem wakacji, bo przecież są tacy, którzy wakacje z laptopem, czyli urlop dla nich kara, leżą na plaży i myślą o biurze i maile sprawdzają co 5 minut. Nie, moi kochani, to tak nie powinno działać. Tak więc proszę o tym pamiętać, że my tutaj szczególnie zwracamy uwagę na swoje zdrowie, bo pracoholicy wywołują u nas silny lęk, no i też poczucie winy. Tak więc ciało i umysł wcale nie odpoczywają, tylko po prostu są uzależnione i cierpią. Dzień pracoholika dzisiaj w kalendarzu, ale też mamy Światowy Dzień Słonia dzisiaj. I tym tematem na chwilę się zajmijmy, poczekajmy, sprawdźmy, co tam u tych naszych słoni słychać, znaczy u naszych. No, u słoni, bo wiadomo, że w naszym tutaj klimacie, no to ciężko spotkać słonia, no chyba, że w ogrodzie zoologicznym, to tak, to tego słonia znajdziemy. No to tutaj przede wszystkim chodzi w tym dniu o zwiększenie takiej globalnej świadomości na temat sytuacji szczególnie tych słoni oraz mobilizowania milionów osób na całym świecie do podjęcia działań na rzecz ich ochrony. Jak mówi Anna Tadra z warszawskiego zoo, w jakiej sytuacji znajdują się te największe lądowe ssaki? No to posłuchajcie.
1: Światowy Dzień Słonia właśnie też jest po to, żeby uświadomić, jaki jest problem, jeśli chodzi o życie słoni. To my ludzie jesteśmy najbardziej zagrażającym słoniom gatunkiem, ponieważ właśnie zabieramy im tereny. Też słonie są niestety ofiarami łusowników dla ich ciosów, które w zasadzie nie są zupełnie wartościowe. No są po prostu trofeami, przez które giną te wspaniałe, ogromne zwierzęta.
0: Na świecie żyje obecnie około 450-470 tysięcy słoni w dzikim stanie. W Afryce to 415 tysięcy, w Azji od 30 do 50 tysięcy osobników. No i niestety liczba ta cały czas spada z powodu, jak tutaj słyszeliśmy, tego kłusownictwa i niszczenia ich naturalnych siedlisk przez ludzi. I a propos tych słoni, no to takie ciekawostki, dwie ciekawostki znalazłem. Słonie nie potrafią skakać, to jest ciekawe. To są jedyne ssaki na świecie, które nie potrafią oderwać od ziemi wszystkich czterech łap naraz, ale za to chodzą bardzo cichutko, pomimo ogromnej wagi, a to wszystko za sprawą tych poduszek tłuszczowych w stopach, które potrafią wyczuć nawet drgania ziemi. Ale najlepsze jest to, że dzikie słonie śpią zaledwie tylko 2 godziny na dobę, a resztę czasu poświęcają na jedzenie. To podobnie jak my, ludzie. No nie, my śpimy troszeczkę dłużej, no bo śpimy 7-8 godzin, a kolejne godziny to poświęcamy na jedzenie, ale nie wszyscy, no nie, nie, żeby nie było, że uogólniam. Ale mam nadzieję, że tutaj wyspani wszyscy nasi radiosłuchacze o poranku, najedzeni, bo już po porannym śniadaniu, bo to już 9:20, a teraz wsłuchani w muzyczną biesiadę, teraz zespół Baciary, 7 czerwonych róż i tak gramy do 12:00.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
9: Aneta Mleczko, zapraszam. W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu niestabilna. Ekonomistka Urszula Cieślak uważa za zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN.
10: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji, korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze, ale musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, mimo tej korekty podatku VAT, sytuacja rynkowa nie pozwoli nam do powrotu cen w okolice sprzed wybuchu wojny w Iranie i będą to ceny dalej zdecydowanie wyższe niż przed rokiem.
9: Rządowy program CPN wygasł pod koniec czerwca. Rozwój Plus ma nowe doniesienia o potencjalnym wyłudzaniu pieniędzy dla powodzian. Zadeklarował to członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński i zapowiedział przeprowadzenie kontroli w sprawie potencjalnych wyłudzeń pomocy oraz apeluje o zgłaszanie się do nich w tej kwestii. Paweł Jabłoński powiedział, że rząd niewystarczająco skontrolował kwestię pomocy powodziowej.
11: Za pośrednictwem strony, którą założyliśmy jako Rozwój Plus, zachęciliśmy wczoraj ludzi do kontaktu, żeby zgłaszali informacje o nieprawidłowościach. Zgłaszają się kolejne osoby i już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy co najmniej dwie nowe informacje o dwóch innych grupach osób tak naprawdę, które też najprawdopodobniej wyłudzały te dotacje. Pewnie jeszcze dzisiaj będziemy o kolejnych takich osobach mówili, bo dochodzi do zwykłego złodziejstwa na dużo większą skalę.
9: Sprawa nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian wyszła na jaw dzięki doniesieniom Wirtualnej Polski. Według portalu parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska miała rozdysponować ponad 4 miliony złotych między trzy podmioty w Dziwiszowie. Są to firmy jej męża, sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy. Wirtualna Polska twierdzi, że nie były one poszkodowane przez powódź. Po opublikowaniu artykułu Anna Konieczyńska została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Warszawskiej. Poszkodowani beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Chodzi o te osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd. Krzysztof Kuczyński.
0: Szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska wskazała, że poszkodowanych rodzin są tysiące.
12: Problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych.
0: Teraz projekt ustawy trafił do dalszych prac w Sejmie.
9: Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a część płatników ZUS będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych. Dagmara Kędzior.
13: Jeden z projektów dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, czyli m.in. tłumacze i ilustratorzy, mogli zarabiać więcej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
14: Chodzi o to, żeby dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych.
13: Nie będzie się to wiązało z opłatami dla czytelników. Z kolei projekt innej ustawy zakłada, że ponad 7 tysięcy płatników ZUS będzie mogło liczyć na umorzenie należności, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
14: Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom i po prostu uproszczenie rzeczywistości.
13: Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma pomóc beneficjentom programu Czyste Powietrze.
9: Ostatnie wolne miejsca noclegowe czekają nad morzem na turystów w nadchodzący weekend. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego nad Bałtykiem. I choć tegoroczna sierpniówka do najdłuższych nie należy, zapowiada się, że na plażach będzie niezwykle tłoczno. Aneta Łuczkowska.
15: Według danych największego portalu rezerwacyjnego nad morzem zajętych jest od 95 do nawet 99% miejsc. Dla branży turystycznej to bardzo dobre wieści, mówi Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
16: Informacje, które otrzymujemy dotyczące tego, jak są wypełnione pensjonaty, hotele, obiekty noclegowe w naszym regionie, napawają optymizmem.
15: Właściciele obiektów noclegowych, ale i nadmorskiej gastronomii czy atrakcji turystycznych wiążą z tym weekendem spore nadzieje.
17: Na to, że nareszcie nastąpi taka prawdziwa kumulacja tych przybywających do naszego regionu turystów, nie tylko jednodniowych, ale mamy nadzieję, że jak najdłużej przebywających.
15: Popyt wywindował też ceny noclegów nad morzem. Średnio za trzydniowy pobyt dla dwóch osób trzeba zapłacić około 3000 zł. W kolejny weekend taki sam pobyt w tych samych obiektach będzie dwa, a nawet trzy razy tańszy.
9: W najbliższy piątek wszystkie placówki ZUS będą zamknięte. Tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na portalu e-ZUS przez 7 dni w tygodniu można m.in. wysyłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub pobrać zaświadczenie z danymi ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca również do korzystania z aplikacji mZUS, mZUS dla lekarza i mZUS dla płatnika.
7: To były wiadomości ekonomiczne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
18: A propos polskiego morza i pobytu nad polskim morzem, to dobre wiadomości są takie, że nareszcie tam ładna pogoda, czyli słońce i błękitne niebo i coraz wyższe temperatury i można wypoczywać wreszcie nad tym polskim morzem, a nie spoglądać, kiedy słońce zaświeci. Słońce również u nas tutaj w Małopolsce, my w górach i tego słońca nam nie zabraknie do poniedziałku włącznie, zapowiadają synoptycy. Dziś 23 stopnia, kolejne dni to 27, a nawet 33 stopnia.
6: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
4: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 17 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Latą w pełni, jak lato, to też mi takim czasem spotkań, wspólnej zabawy, ale także piękna polska tradycja związana ze żniwami i podziękowaniem za zebrane plony, czyli dożynki. W Ispie odbędzie się wyjątkowe święto, święto lata, wydarzenie, które łączy lokalną tradycję, a przede wszystkim tworzy okazję do wspólnego świętowania i integracji. I o tym, co przygotowano właśnie dla uczestników, jak pielęgnowane są dożynkowe zwyczaje i dlaczego takie wydarzenia są ważne dla lokalnej wspólnoty. Porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, a w studium dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, pan Sebastian Wróbel. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Panie dyrektorze, święto lata, sama nazwa brzmi bardzo radośnie. No i pytanie, czym jest to wydarzenie dla mieszkańców ISP-u i całej lokalnej gminnej społeczności?
3: Święto lata w Ispie, połączone również z dożynkami oczywiście. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności. Trzeba pamiętać, że jest to nasza tradycja, gdzie dożynki odbywają się co roku w różnych miejscowościach. Jest to święto rolnika, święto tego, że udało się zebrać plony w tym roku, myślę, nie takie najgorsze. Powiem szczerze, że w imieniu pana burmistrza również, Tadeusza Bąka, burmistrza Wojnicza, zapraszam na te uroczystości. Przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji.
2: Dożynki to przede wszystkim podziękowanie za plony, tak jak pan przed chwilą powiedział, ale to też podziękowanie za ten czas nie tylko na roli. Czy to współcześnie, czyli ci współcześni mieszkańcy nadal mocno odczuwają tą tradycję, czują tą tradycję dożynek?
3: Ale oczywiście, że tak. Przecież to jest wydarzenie już historyczne od XIX wieku. Pamiętamy, że to jest tradycja pielęgnowana, ale trzeba pamiętać, że to rolnictwo też się bardzo zmienia, ale tradycja została. To jest bardzo fajne zjawisko.
2: Widzimy, że się zmienia to rolnictwo, szczególnie tutaj pod względem mechanizacji tego rolnictwa to się zmienia i chyba bardzo dobrze, bo troszeczkę rolnik, wydaje mi się, ma mniej pracy, chociaż nie, no cały czas ciężko rolnik pracuje na roli, ale te maszyny powodują, że ta praca troszeczkę inaczej wygląda. Nieodłącznym zawsze tutaj takim symbolem dożynek są oczywiście wieńce. Te wieńce przygotowane, ale pytanie, jak dużo pracy trzeba poświęcić, żeby zrobić taki piękny wieniec, no i jak mieszkańcy przygotowywują się do tego, żeby te wieńce powstały?
3: Oczywiście wieńce to nieodzowny element dożynek i każde sołectwo przygotowuje swój wieniec, który uczestniczy w takim gminnym konkursie wieńca dożynkowego. Trzeba przyznać, że jest to ogrom pracy, ogrom wysiłku, który wkładają sołtysi, mieszkańcy danego sołectwa, żeby zaprezentować jak najlepiej, jak najgodniej swoje sołectwo.
2: Dużo tych wieńców będzie prezentowanych?
3: Będzie prezentowane 8 wieńców dożynkowych.
2: Jakie tradycje oprócz wieńców i zwyczaje dożynkowe będzie można jeszcze zobaczyć podczas tego święta lata?
3: Oczywiście wieńce dożynkowe zawsze są otańczone, ośpiewane. W wykonaniu przygotowany jest program w wykonaniu zespołu Echo Doliny lokalnego z Biadolin Radoszyń z gminy Wojnicz, gdzie tą tradycję ośpiewywania wieńców zaprezentują nam. Będzie można też zobaczyć takie regionalne tańce, które nieodłącznie były związane z dożynkami ludowymi.
2: A czy są jakieś jeszcze, nie wiem, zwyczaje dożynkowe, o których no, to młode pokolenie już nie pamięta, a które chcecie Państwo na przykład przywrócić?
3: Są takie. Oczywiście dla młodych ludzi same tańce związane z dożynkami to wydarzenie no, bezprecedensowe, bo przecież dzisiaj taniec jest mało popularny, zwłaszcza ludowy, więc będzie można zobaczyć w wykonaniu też młodych ludzi, jak to kiedyś wyglądało.
2: No to dobrze, no to moi koni, trzeba przyjść, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. No to teraz przejdźmy do tego programu Święto Lata, bo to okazja do spotkania różnych pokoleń. To co przygotowaliście na małopolskie dożynki? Tradycji i wspólnoty, bo tak to się nazywa.
3: Dokładnie tak. Wspólnota, czyli wszystko, co może zintegrować mieszkańców zarówno lokalnych z sołectwa ISEB, ale także mieszkańców gminy czy powiatu tarnowskiego. Przygotowaliśmy sporo ciekawych występów. Zacznijmy od tego, że po mszy świętej w Wojnickiej Kolegiacie...
2: O 15:00.
3: Tak jest. Zapraszamy do ISP-u, gdzie odbędą się pokazy, strongman, pokazy siłaczy, ale związane z kulturą, występy zespołów, przede wszystkim...
2: Ale momencik, poczekajmy, zatrzymajmy się przy tych pokazach siłaczy, bo to wiemy, że te pokazy siłaczy to przyciągamy tutaj rzeszę, no nie tylko fanów, którzy chcą zobaczyć, ile jesteśmy w stanie wycisnąć, ale przede wszystkim każdy chce zobaczyć też tych zawodników i pytanie, jakie te konkurencje będziemy mogli zobaczyć, czy nie wiem, będziemy przerzucanie opony, będzie martwy ciąg, spacer farmera, czy kula atlasa, jak to będzie wyglądało?
3: Oczywiście już pan wymienił 90% ćwiczeń, widzę, że jest pan wielkim fanem chyba strongmanów.
2: Ogląda się czasami to, no przyznam się szczerze, że chciałby się spróbować, ale to nie ta kategoria wagowa.
3: Zapraszam również tej kategorii, znajdą się ćwiczenia, które można spróbować.
2: Czy dla amatorów też będzie jakieś, będą jakieś zawody, jakieś konkurencje?
3: Oczywiście, siłowanie na rękę na odpowiednim stole ze
2: specjalistami. Ze strongmanami, siłowanie na rękę?
3: Oczywiście też. Będzie można spróbować, ile waży taka opona. Można spróbować przeciągnąć ciężarówkę, jeżeli ktoś jest chętny.
2: Ale pustą, czy będzie załadowana?
3: Pustą, sam ciągnik. Ze względu na to, że to odbywa się na trawie, więc musi być mniejsza waga, żeby można było spróbować, ale rzeczywiście jest to wydarzenie bezprecedensowe tutaj w okolicy czegoś takiego. Nie była przecież rolnictwo to tężyzna fizyczna. Może w takim maxi wydaniu, ale zawsze.
2: Ja powiem tak, panie Sebastianie, że a propos przeciągania ciężarówki, to jest dobry trening przy tych cenach paliwa. Jak nam braknie paliwa, to czasami może nam się zdarzyć, że jednak będziemy musieli ciągnąć ten pojazd. A tu jest taki, będzie trening właśnie przygotowawczy do tego, co nas może czekać. Nie życzymy tego oczywiście kierowcom. Co jeszcze oprócz tutaj strongmanów?
3: Wracamy do kultury, czyli jeżeli kultura, jeżeli ludowszczyzna, to też w nowym wykonaniu dla młodych ludzi. Kapela Max z Jankowej, która zaprezentuje nam lekkie rytmy dyskotekowe, ale przede wszystkim występ dwukrotny, dwa wejścia będzie miał zespół Turnioki z Beskidu Żywieckiego, który wykonuje muzykę ludową na sposób współczesny, na sposób rockowy. Trzeba dodać, że jest to zespół, który 25 lat już działa w branży, chyba wiedzą, co robią, bo ostatni ich taki duży sukces, trzeba powiedzieć, to występ na zakończenie europejskich igrzysk w Krakowie. Także zespół o ugruntowanej pozycji, przyciągający też sporo ludzi. Dwa wejścia na pewno będzie fajne.
2: Czyli będzie na ludową nutę, bo będziemy Echo Doliny z Biodoliny Radławskiej. To przy okazji właśnie tutaj zespół pieśni i tańca przy okazji obrzędu dożynkowego. I jak pan mówił, Turnioki, część pierwsza, część druga Turnioki. No i zespół Max z Jankowej również tutaj się pojawi. Ale a propos tych zespołów muzycznych, to zwieńczeniem będzie wspólna zabawa taneczna.
3: Tak jest. Ideą właśnie dożynek był zawsze świętowanie wspólne, zakończenie żniw. A tutaj będziemy kończyć po prostu popołudnie w rytmach muzyki do tańca. Przygotowany zespół Profes Band, który poprowadzi do białego rana muzyczne wrażenia.
2: Wspólne właśnie, a propos wspólnoty i tej tradycji, to możemy powiedzieć, że takie właśnie wydarzenie jest dzisiaj jednym z takich najlepszych sposobów na budowanie tej lokalnej wspólnoty?
3: Oczywiście, że tak. I tutaj chciałbym w imieniu pana burmistrza Tadeusza Bąka, ale także Gminnego Ośrodka Kultury podziękować właśnie lokalnej społeczności w miejscowości Ise, wszystkim kołom gospodyń wiejskich, wszystkim sołtysom z terenu gminy Wojnicz, bo zdecydowali o tym, żeby wspólnie, nie każde sołectwo osobno, ale wspólnie w różnych miejscowościach tworzyć właśnie dożynki, żeby tradycje podtrzymać, żeby razem świętować i integrować się w swojej lokalnej społeczności, ale proszę pamiętać, że na takie dożynki również w wakacje przyjeżdżają osoby z zewnątrz, które bardzo, bardzo chętnie uczestniczą w takim lokalnym folklorze też, bo tak to trzeba nazwać, przecież nie zawsze w takiej formie występuje to w całej Polsce.
2: Padło bardzo ważne hasło a propos tego, co pan przed chwilą mówił, koło gospodyń wiejskich. I padły podziękowania dla kół gospodyń wiejskich, a wiemy, że jak dożynki koła gospodyń wiejskiej, no to muszę zapytać, będzie można spróbować lokalnych potraw, produktów?
3: Przede wszystkim oczywiście, proszę państwa, zapraszam na lokalne produkty. Produkty będzie można skosztować, spróbować, jak kiedyś się jadło, jak to wyglądało.
2: No to pozostawiam przy tych lokalnych. Z czego słyniecie a propos lokalnych produktów?
3: Proziaki, zapraszam na proziaki, które w naszym regionie są bardzo sławne i można spróbować, jak to kiedyś wyglądało i kto jeszcze zasmakuje tych smaków, będzie chciał je zabrać do domu, to też będzie można, będą do nabycia takie produkty.
2: Całe wydarzenie 15 sierpnia to taki czas, gdzie tych wydarzeń sporo w regionie tutaj tarnowskim. Co pana zdaniem najbardziej wyróżni właśnie to wydarzenie spośród innych imprez plenerowych, które będą się odbywały?
3: Oczywiście, zapraszamy dlatego, że ta kultura, tradycja, stroje ludowe, one będą uczestniczyć i towarzyszyć nam na co dzień, na tej właśnie uroczystościach. To jest impreza, która integruje przede wszystkim ludzi. Będzie można zobaczyć dobry folklor przede wszystkim i tradycje historyczne. To jest wyjątkowo cenne, lokalne inicjatywy zawsze będą cenniejsze niż występy wielkich gwiazd.
2: Będzie można przyjechać, zobaczyć miejsca parkingowe przygotowane, jak ktoś przyjedzie samochodem?
3: Oczywiście, zawsze przy takich dużych imprezach Urząd Miejski w Wojniczu stara się zabezpieczyć miejsc parkingowych. Myślę, że będzie około 1000.
2: Kto jeszcze nie był, a chciałby przyjechać, to powiedzmy dokładnie, w którym to miejscu wydarzenie?
3: Zapraszamy do miejscowości Isep w kierunku Domu Ludowego. Tam na terenie

0: Reklama.
1: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20

0: 20:30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
1: Przez te oczy zielone oszalałe.
0: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. RDN Małopolska.
4: Rozwój Plus ma nowe doniesienia o potencjalnym wyłudzaniu pieniędzy dla Powodzian. O szczegółach już za chwilę. W Skrzyszowie rusza oczekiwana inwestycja, dziś podpisanie umowy na nowe mieszkania. Dziś noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów.
5: W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk.
4: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Rozwój Plus ma nowe doniesienia o potencjalnym wyłudzaniu pieniędzy dla Powodzian. Zadeklarował to członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński i zapowiedział przeprowadzenie kontroli w sprawie potencjalnych wyłudzeń pomocy oraz apeluje o zgłaszanie się do nich w tej kwestii. Paweł Jabłoński mówił, że rząd niewystarczająco skontrolował kwestię pomocy powodziowej.
6: Za pośrednictwem strony, którą założyliśmy jako Rozwój Plus, zachęciliśmy wczoraj ludzi do kontaktu, żeby zgłaszali informacje o nieprawidłowościach. Zgłaszają się kolejne osoby. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy co najmniej dwie nowe informacje o dwóch innych grupach osób tak naprawdę, które też najprawdopodobniej wyłudzały te dotacje. Pewnie jeszcze dzisiaj będziemy o kolejnych takich osobach mówili, bo dochodzi do zwykłego złodziejstwa na dużo większą skalę.
4: Sprawa nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy dla Powodzian wyszła na jaw dzięki doniesieniom Wirtualnej Polski. Według portalu parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczeńska miała rozdysponować ponad 4 miliony złotych między trzy podmioty w Dziwiszowie. Są to firmy jej męża, sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy. Wirtualna Polska twierdzi, że nie były one poszkodowane przez powódź. Po opublikowaniu artykułu Anna Konieczyńska została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Dziś podpisanie umowy na budowę mieszkań w Skrzyszowie w ramach SIM Tarnów. Firmę udało się wybrać podczas drugiego przetargu. Wartość umowy to prawie 7,5 miliona złotych. Dziś także nastąpi przekazanie placu budowy. Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior mówił w programie Słowo za Słowo, że w ramach tej inwestycji powstanie 16 mieszkań pod klucz.
7: Pierwsi możecie o tym poinformować, ponieważ dzisiaj o godzinie 13:30 pan prezes wraz z firmą, lokalną firmą, będą podpisywać umowę na budowę 8 budynków mieszkaniowych, czyli 16 mieszkań. Myślę, że w rok spokojnie się tutaj firma wyrobi. Bardzo się z tego cieszymy. Pierwsze postępowanie, które spółka prowadziła, zresztą bardzo sprawnie, natomiast natłok i zainteresowanie ze strony wykonawców był tak duży, że niestety ten przetarg musiał być unieważniony, był ogłoszony kolejny, zakończony sukcesem.
4: Mieszkania powstaną w okolicach żłobka w Skrzyszowie. Na 16 lokali było ponad 30 chętnych. O mieszkania o metrażu od 47 do 53 metrów kwadratowych starali się mieszkańcy gminy Skrzyszów, ale także Tarnowa i regionu tarnowskiego. Wójt poinformował także, że rozpoczną się rozmowy na temat budowy kolejnych mieszkań.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Skończyły studia, pracowały, ale głos powołania był silniejszy. Tak o swoim powołaniu opowiedziały Radiu RDN Małopolska dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które już w sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny złożą śluby wieczyste.
9: Skończyłam studia 5-letnie, byłam jeszcze na takim wyjeździe wolontaryjnym w Boliwii. Później pracowałam z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Ten głos powołania gdzieś tam cały czas się pojawiał, ale odkładałam na później.
10: U mnie też to było późniejsze powołanie. Już skończyłam licencjat, pierwszy stopień studiów, finanse i rachunkowość w Nowym Sączu i wtedy jakoś pierwszy raz na adoracji poczułam takie pragnienie w sercu, że Jezus zaprasza mnie do tej drogi, ale jeszcze postanowiłam skończyć studia i jeszcze pracowałam w Nowym Sączu w biurze rachunkowym i dopiero na pielgrzymce pierwszej do Częstochowy podjęłam taką ostateczną decyzję.
4: Mówiły siostry Maria Pawłowska i Beata Szkarłat. Po złożeniu ślubów wieczystych siostry podejmą różne posługi w zgromadzeniu. Będzie to m.in. praca z dziećmi w ochronce. Dunajec w Nowym Sączu będzie miejscem zmagań ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w kajakarstwie. mistrzostwie slalomowym. W weekend rywalizować będzie 45 zawodników. Będą to m.in. członkowie kadr narodowych, mówi Grzegorz Danek, wiceprezes klubu Start Nowy Sącz.
2: Oprócz ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, w której startują juniorzy młodsi, dająca im tytuł mistrza Polski, przeprowadzamy mistrzostwa Polski juniorów, to są juniorzy starsi, również dwa roczniki, oraz młodzieżowe mistrzostwa Polski, to są roczniki do lat 23 i we wszystkich tych grupach wiekowych mamy swoich reprezentantów. W tej chwili część zawodników wraca w ogóle z mistrzostw Europy we francuskim Epinal, gdzie również nasi zawodnicy odnieśli sukces, choćby Dominika Brzeska ze złotym medalem w kategorii swojej koronnej w kajakach.
4: Rywalizacja będzie w sobotę, a w piątek o 17 na rynku w Nowym Sączu odbędzie się ceremonia otwarcia ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w kajakarstwie slalomowym. Dziś czeka nas nie tylko wyjątkowe zaćmienie słońca, ale również coroczna noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. Zaćmienie pojawi się dokładnie o zachodzie słońca, a chwilę potem tuż po zmroku będziemy mogli zobaczyć pierwsze tak zwane spadające gwiazdy. Przemysław Lis.
11: Tak zwana noc spadających gwiazd związana jest z wejściem Ziemi w chmurę dryfujących w kosmosie pozostałości komety Swift-Tuttle.
5: Te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę i zaczyna się spektakl na niebie.
11: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
5: W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
11: Błysk tak zwanych spadających gwiazd to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze.
5: Drobiazgi wielkości mniej więcej ziarnka piasku zwykle wpadają w naszą atmosferę z prędkością około 200 tysięcy kilometrów na godzinę. Właśnie to, co widzimy, to głównie świecenie powietrza rozgrzanego przez wpadnięcie takiego meteoroidu.
11: Noc spadających gwiazd najlepiej obserwować tam, gdzie jest najciemniej, a więc z dala od świateł miast.
4: A zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I to mi się podoba. No 60 spełnionych życzeń na godzinę, nawet i 100 życzeń na godzinę spełnionych. Muszę sobie to wszystko zapisać, żebym nie zapomniał. I proponuję naszym radiosłuchaczom też, żeby spisujcie życzenia, a później jak będziecie widzieli taką gwiazdę, to tylko odhaczajcie. Spełnione, spełnione, spełnione. Prognoza pogody. 18-19 stopni my teraz, maksymalnie dziś 23, jutro 27, sobota, niedziela 33, nawet 34 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Denta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz gwiazda wieczoru Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Bo lato rozpalam, a tegoroczne lato, oj, rozpala, szczególnie rozpalają Wierzchosławice, które świętują w tym roku wyjątkowy jubileusz. 700-lecie swojej historii i to jest właśnie taka niezwykła okazja, aby przypomnieć dzieje miejscowości, ludzi, którzy przez wieki ją tworzyli, ale także spojrzeć w przyszłość. Jubileuszowi towarzyszą Dni Gminy Wierzchosławice oraz wyjątkowe dożynki u Witosa, nawiązujące do rolniczych tradycji, dziedzictwa jednego z najbardziej znanych mieszkańców Wierzchosławic, czyli Wincentego Witosa. I o tym, co przygotowano właśnie dla mieszkańców, gości, o historii, tradycji i przyszłości gminy. Porozmawiam teraz z gośćmi w studium, Małgorzata Moskalt, wójt gminy Wierzchosławice. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
2: Z nami również Piotr Kania, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Dzień dobry, witam pana.
4: Witam serdecznie.
2: Zacznę od pani wójt. Pani Małgorzaty Moskalt, 700 lat Wierzchosławic, ogromny jubileusz. Co dla pani wójt gminy Wierzchosławice, oznacza właśnie ta możliwość świętowania tak ważnej rocznicy razem z mieszkańcami?
3: 700 lat, a może więcej, jak to było na ostatniej debacie historycznej. I muszę powiedzieć, że zostaliśmy zaskoczeni przez naszych historyków, regionalistów, tym, jak wiele lat Wierzchosławice mają. Wzmianki faktycznie o Wierzchosławicach ponad 700 lat temu miały miejsce pierwsze zapisy dotyczące dziesięciny i świętopierza, tak? Czyli tych tak naprawdę danin oddawanych papieżowi. Ale ogólnie rzeczywiście datujemy przynajmniej 100 lat wcześniej samą miejscowość Wierzchosławice. No, Wierzchosławice to gmina tradycyjna. Gmina piękna, ekologiczna, wśród lasów, bo trzeba powiedzieć, że właściwie prawie 40% naszej powierzchni to są lasy, lasy radłowskie, ale przepiękne lasy wierzchosławickie z pięknymi ścieżkami ekologicznymi, ale to nie tylko lasy, to przede wszystkim ludzie. Ludzie, czyli Wincenty Witos, i tu musimy powiedzieć o tym najsłynniejszym chłopie w historii Polski, bo Wincenty Witos chyba jako jedyny w Polsce, tak, to jedyny w Polsce osoba, która była trzykrotnym premierem. I zapewne państwo pamiętacie dożynki rajmontowskie w tamtym roku, ich stulecie. I teraz mamy kontynuację tego dzieła, czyli tego, co wieś polska niosła, tradycji, takiej siły chłopstwa na tym rejonie, w jaki sposób ludzie pracowali, w jaki sposób się bawili, w jaki sposób żyli w tamtych czasach. To jest czas na pokazanie tego, jak zmieniały się pory roku, w jaki sposób ludzie je odczuwali, jak je świętowali, bo dożynki to święto plonów.
2: Pani wójta, czy podczas tego właśnie czasu, podczas tego spotkania z tą historią, z historią Wierzchosławic, będzie można zobaczyć pamiątki, fotografie lub dokumenty z tamtych czasów?
3: I to właśnie ciekawa rzecz jest, że mamy na terenie gminy Wierzchosławic osoby, które już dokumentują albo piszą książki, bo tutaj wspomnę szczególnie o panu Władysławie Kurtyku, o Kurtyce, o panu kierowniku Januszu Skickim, o samym Witosie, który przecież bardzo dużo pisał o Wierzchosławicach, o tej tradycyjnej wsi, o sąsiadach, o swarach, o proboszczach, o różnego rodzaju wydarzeniach społecznych, o tej więzi ludzkiej, która przecież na tym terenie mocno występowała. To są bardzo ciekawe historie, po które można sięgnąć w naszej Gminnej Bibliotece Publicznej, do której serdecznie zapraszam.
2: No to pozostajmy jeszcze na chwilę przy tej historii sprzed lat, ale i tej teraźniejszości. Co przez te 700 lat najbardziej zmieniło się w Wierzchosławicach, a co pozostało niezmienne?
3: Tak naprawdę zmieniło się bardzo dużo, bo mamy świadomość tego, że ze wsi, która była pańszczyźnianą wsią, która przez wieki została przez różnego rodzaju walki, bo przecież to był taki szlak przecież bursztynowy z Węgier prowadzący na północ Polski. Były różnego rodzaju dzieje historyczne, które mniej lub bardziej te Wierzchosławice doganiały w swoich tematach, więc rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Wierzchosławice zmieniają się. Zmienią się w każdym wieku, w każdym okresie. Ale proszę pamiętać o tym, że Wierzchosławice to są ludzie. To są cudowni ludzie, którzy tworzą historię, tworzą tradycje, kulturę. Tu muszę powiedzieć o wspaniałym zespole pieśni i tańca Swojacy, którzy w tamtym roku mieli 80-lecie, na której bazie budujemy tą tradycję muzyczną, słowną, pieśni, taniec, którzy będą występować na tej scenie. I o nich trzeba opowiadać, bo to jest bardzo ciekawy zespół. Warto ich zobaczyć. Serdecznie zapraszamy na ich występ małych Swojaków, którzy uczą się i pretendują do tego, żeby w tym zespole uczestniczyć na pełnych prawach. Muszę powiedzieć tutaj o partnerach wydarzenia, o Instytucie Witosa, który powstał już rok temu i na tym naszym, na tych naszych dożynkach, na tych naszych uroczystościach będzie głównym partnerem wydarzenia pan Piotr, profesor Piotr Kosiak, który jest między innymi też teologiem. Takie wykształcenie posiada, w konkurencyjnym radiu też prowadzi audycję, ale muszę powiedzieć, że osoba, która łączy tą tradycję, pokazuje nowoczesność. Ostatnio przecież piękny kongres w Warszawie dotyczący kobiet, ona przedsiębiorcza, w którym miałam szansę brać udział. Instytut, który szuka nawiązań między Witosem, ale i tą tradycją.
2: No właśnie, my, panie wójt, bo Wierzchosławice, jak mówiliśmy, to miejsce szczególnie związane z Wincentem Witosem, czy te dożynki u Witosa, no bo tak trzeba powiedzieć, to są dożynki u Witosa, szczególnie mają taki wyjątkowy charakter, co sprawia, że właśnie tutaj ta tradycja dożynkowa jest tak mocno pielęgnowana?
3: Myślę, że nie tylko na terenie Wierzchosławic, na terenie całego powiatu tarnowskiego tradycja dożynkowa jest mocno osadzona. Wieńce dożynkowe, które symbolizują płodność ziemi i podziękowanie za te plony, są chyba najpiękniejsze w całym regionie małopolskim, ale nie tylko, bo przecież nasze tutaj powiatowe dożynki są przepiękne i mocno sięgają po te główne nagrody w całej Polsce, nagrody przecież pary prezydenckiej. Oczywiście pieczołowość to jest bardzo taka dość, że pracochłonna, to i bardzo kreatywna praca. Ona oczywiście jest obowiązywana pewnymi, określona pewnymi regulaminami, ale trzeba powiedzieć, że jest tak bardzo kunsztowna w swoim wykonaniu, że właściwie znawcy dopiero mogą rozpoznać właściwe oczywiście dzieła, te, które wnoszą w naszą tradycję mnóstwo dobrych rzeczy. I przypominam sobie o jednej pani z Rutki, która pokazywała swoim młodszym koleżankom, jak te wieńce pleść, w jaki sposób ta tradycja, tą tradycję kultywować, żeby ona nie zanikła. To jest bardzo ważne, bo to łączy ludzi, te starsze i młodsze pokolenie.
2: Jak pleść i jak wyglądają, to po prostu trzeba przyjść, zobaczyć i porozmawiać z tymi osobami, które przygotowywały te wieńce i jest właśnie ku temu okazja. Dni gminy Wierzchosławice, 700 lat Wierzchosławic, dożynki u Witosa. To wszystko zaczęło się tak naprawdę w niedzielę już od plenerowego kina. Później kolejny dzień, to poniedziałek, wieczór z historią Wierzchosławic. Fakt czy umowna data. Tutaj już troszeczkę na ten temat pani wójt powiedziała. Gra terenowa była tajemnica listu premiera, a dziś już we wczesnych godzinach porannych odbył się turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice.
3: Czyli nie tylko tradycja, ale i sport.
2: I nowoczesność.
3: I nowoczesność, jak najbardziej tak, bo w tym wszystkim się zamyka gmina Wierzchosławice, ale i nie tylko. Muszę powiedzieć, że na terenie gminy Wierzchosławice ten sport ma duże znaczenie i bardzo się z tego cieszę, bo kultywujmy tą zdrowy tryb życia, odrywajmy nasze dzieci od telefonów, bo wspólnie razem te gry, takie zespołowe, budują, integrują mieszkańców, integrują więzi, relacje budują, a przecież te relacje w naszym życiu są najważniejszą rzeczą.
2: Pani wójt, nie tylko sport, ale jeszcze bym do tego dorzucił jeszcze kuchnia, wyjątkowa kuchnia. Przyznam się szczerze, że zawsze jak po karpia jadę, to do Wierzchosławic jadę po tego karpia. No i tutaj będą warsztaty kulinarne, karpiówka wierzchosławicka. Czyli co, będę mógł się nauczyć, jak zrobić taką karpiówkę, taką zupę?
3: Tak, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujemy projekt właśnie Aktywnej Wsi i mówimy tutaj o Karpiowce Wierzchosławickiej. Zapraszamy na warsztaty już w piątek z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sieciechowicach w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach, gdzie będziemy mieć przyjemność zobaczenia, jak ugotować karpiówkę, jak oprawić rybę, co do niej dodać, jak ugotować ten właściwy wywar, długi przecież, bo to nie gotuje się godzinę, tylko znacznie, znacznie dłużej, jakieś składniki do niego rzucić, a jak smakuje, zapraszamy w sobotę.
2: No to przejdźmy do tego właśnie, co będzie się działo w sobotę, bo to sobota 15 sierpnia już coraz bliżej, bo przecież dzisiaj w kalendarzu już 12 środa i 700 lat Wierzchosławic, to jest pierwszy dzień świętowania w Wierzchosławicach. Jak to będzie wyglądało? Jak wygląda program na te dwa dni, sobota i niedziela?
3: To już myślę, że pan dyrektor tutaj właściwe szczegóły.
2: No to co, zaczynamy od soboty, zaczynamy od tego, o czym pani wójt przed chwilą mówiła, czyli od karpiówki.
4: I oczywiście na tą karpiówkę zapraszamy wszystkich państwa, bo tych porcji mamy przygotowanych no około 1000, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał spróbować tej przepysznej karpiówki wierzchosławickiej ugotowanej przez uczestników warsztatów i również naszych kucharzy, będzie miał do tego okazję. A później przechodzimy do turnieju, tradycyjnego turnieju Sołec, który odbywa się właśnie w gminie Wierzchosławice.
2: Co to jest ten turniej Sołec? Na czym to polega?
4: Rywalizują sołectwa między sobą o kapelusz Witosa. W tym roku właśnie zdecydowali.
2: A to jest oryginalny kapelusz Witosa?
4: Oczywiście, że nie. Ale no oczywiście ta imitacja ma stwarzać takie pozory, ale oczywiście to też chodzi o to, żeby ten kapelusz był takim.
2: Pani wójt, to nowego premiera będziecie mieli po tym turnieju.
3: A zobaczymy, tym bardziej, że pamiętajcie państwo, że Witos chodził w kapeluszu, był specyficznie ubrany, chodził w kapeluszu, bez krawata, w koszuli ze stójką, ale myślę, że warto wstąpić do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Serdecznie do niego zapraszamy.
2: Tym bardziej, że teraz wakacje, czas idealny na to, żeby tam zaglądać, tym bardziej, że to blisko przecież Tarnowa. Dobrze, przerwałem. Panie Piotrze, lecimy dalej. Czyli tak, turniej sołec, to mniej więcej wiemy, że ten kapelusz Witosa do zdobycia. Ile tych sołec będzie walczyło o ten kapelusz?
4: No chcemy, żeby startowały wszystkie sołectwa i namawiamy wszystkie sołectwa do tego, żeby się zjawiły na tej naszej arenie zmagań sołeckich. To od godziny 16, a o godzinie 18.30 już zaczynamy ten koncertowy wieczór, koncertową sobotę. Jako pierwszy znakomity rockowy zespół, tutaj tarnowski, grupa Totentanz z Rafałem Chusztą na czele. A o 20:00 gwiazda wieczoru, gwiazda nie tylko myślę drużynek w Wierzchosławicach, ale wielu scen, znakomite widowisko, pokaz, świetna muzyka, znakomici muzycy, czyli zespół Golec Orkiestra.
2: No i na zakończenie pierwszego dnia DJ Sophie.
4: DJ Sophie, która już z Wierzchosławicami miała spotkanie chyba w ubiegłym roku. Świetnie się kojarzyła również podczas innych imprez tutaj w regionie, więc zapraszamy po raz kolejny DJ Sophie. No i zapraszamy państwa, tych młodszych i tych starszych, po to, żeby się świetnie bawić na tej plenerowej zabawie pod gwiazdami.
2: Dwudniowa impreza, my podzielona. Pierwszy dzień to jest 700 lat Wierzchosławic, drugi dzień dożynki u Witosa, to niedziela.
4: To niedziela, te wydarzenie odbywa się pod patronatem wojewody małopolski Krzysztofa Jana Klęczara, oczywiście wójt gminy Wierzchosławice, pani Małgorzaty Moskal. No i świętujemy właśnie, tak jak wspomniała pani wójt, pokazujemy to, co najpiękniejszego wieś ma do pokazania. Pokazujemy nasze sołectwa, pokazujemy piękne wieńce, zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko z gminy Wierzchosławice, ale z całego regionu. No i chcemy też być takim przykładem właśnie tradycji i tego, co kiedyś przekazywał Wincenty Witos w swoich różnych opracowaniach.
2: No i tutaj między innymi my podczas tego spotkania drużynek u Witosa no mamy Wierzchosławice, gminna tradycja smaczna, czyli konkurs na potrawę, czyli to będziemy też tutaj karpiówka, czy jakaś inna potrawa?
4: Akurat nie, gmina tradycyjnie smaczna to projekt realizowany w tym roku w gminie Wierzchosławice od początku roku praktycznie, może nie od początku, ale praktycznie chyba z około 4-5 5 miesięcy. Już ten projekt próbujemy wdrażać też dzięki funduszom z Ministerstwa Rolnictwa, z Aktywnej Wsi. Przygotowujemy konkurs, w którym startują koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Wierzchosławice i zadaniem tych kół jest przygotować zestaw potraw składający się z 4 potraw, czyli z zimnej przystawki, ciepłej przystawki, czyli zupy, dania głównego i deseru. Przynajmniej jedno z tych dań musi mieć związek, musi być oparte na karpiu najlepiej wierzchosławickim. Natomiast oprócz tego, że te potrawy skosztuje specjalnie powołane jury konkursowe i te panie będą oceniane pod kątem smaku i wielu różnych kategorii, również państwo będziecie mieli okazję skorzystać z tych potraw przygotowanych przez nasze panie, więc serdecznie do tego zapraszamy.
2: No, moi kochani, smacznie. Ja przede wszystkim będzie można by dowiedzieć się więcej na temat tych potraw i poprosić też o przepisy. Ja proponuję tego już, o czym mówiliśmy, o 18:00 występy artystyczne. No i tutaj swojacy, to taka wizytówka gminy Wierzchosławice przecież, ale też i mali swojacy, czyli folkowo.
4: Tak, Swojacy, Mali Swojacy to projekt, który realizowany jest przecież przez ponad 80 lat, jak wspominała pani wójt. To zespół, który w swoich szeregach ma łącznie ponad 100 osób, więc to też jest naprawdę nasza i wizytówka, i perełka, którą chcemy się chwalić, którą chcemy pokazywać. To nie jest tylko zwykły występ na scenie. Tancerze angażują się pomimo wakacji w przygotowania, w próby, spędzają czas po to, żeby pięknie wystąpić, pięknie zaprezentować się przed państwem i do tego też serdecznie wszystkich zapraszamy, żeby obejrzeć, zobaczyć, przypomnieć sobie.
2: Tam kierownik zespołu pewnie słucha, Paweł Dąbrowski, to możemy zdradzić, co przygotowali? Czym nas zachwycał tym razem?
4: Nie chcę tego zdradzać. Myślę, że zachęcimy wszystkich państwa do przyjazdu, do przybycia do Wierzchosławic. Będzie wtedy znakomity moment do tego, żeby to obejrzeć. O godzinę 18:00 serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę.
2: No i też na drugi dzień nie może... Pani wójta, chce się dodać?
3: Właśnie, dokładnie chciałabym powiedzieć, że jak państwo nie wiecie, jak wygląda prawdziwy krakowski krakowiak, zapraszamy do Wierzchosławic na scenę, bo myślę, że pan Paweł z zespołem pokaże, jak rzeczywiście go zatańczyć, a może jeszcze dodatkowo nauczy. I zapraszamy też do zespołu, bo przecież piękna tradycja, którą warto kultywować. Słuchajcie, nie tylko przecież.
2: Pani wójt, ja powiem tak, bo tam członków zespołu widziałem. Zespół ma 80 lat, mu już stuknęło, ale jak spoglądałem na członków, to tam nikt nie wygląda na 80. Tak jak ktoś chce być cały czas piękny i młody, to trzeba wstąpić do zespołu.
3: Dokładnie, panie Paweł. Muzyka i taniec jest tym, co w sercu gra, ale i nie tylko, ale i na twarzy. I muszę powiedzieć, że dziękuję nie tylko zespołowi, ale też i panu dyrektorowi Piotrowi Kani, który jest wspólnie ze mną. Pani Marzenie padło panią Pawłowi Dąbrowskiemu, całemu zespołowi Gminnego Centrum Kultury, gminie Wierzchosławice, pracownikom urzędu, którzy bardzo mocno angażują się. To, co widzimy na scenie, to, co widzimy wokół niej, to jest ciężka praca tych ludzi. Docejmy, przyjdźmy. Mam nadzieję, że będzie przepiękna pogoda. Będzie czas na tą dobrą radość, zabawę, integrację, wspólną relację ze sobą.
2: Ale wróćmy jeszcze do programu, bo zabawa nie kończy się tutaj na występie z zespołem Swojacy, bo jeszcze jest zabawa taneczna.
4: No tak, można oczywiście przyjechać, potańczyć w sobotę bardziej nowocześnie, natomiast w niedzielę już przy dźwiękach zespołu Prospekt mamy okazję tego, żeby do północy jeszcze świetnie spędzić czas, mamy wakacje, jest to długi weekend, więc mamy nadzieję, że sporo osób również skorzysta z tej formy spędzenia wolnego czasu. Zapowiada się też dobra pogoda, więc zapraszamy serdecznie wszystkich państwa do Wierzchosławic.
2: No, pogodę będziecie mieli idealną, 33 stopnie, tak więc słonecznie, pięknie. Dwudniowa impreza, sobota, 700 lat Wierzchosławic, wszystko zaczyna się o godzinie 15:00, niedziela na dożynki u Witosa, to 16 sierpnia od 13:00 msza święta, a następnie, no właśnie, to będzie koło, w którym miejscu to wszystko będzie organizowane?
3: To wszystko będzie obok Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach imienia Wincentego Witosa, przy pięknym placu, przy pięknym budynku. Cudowne miejsce, które naprawdę jest dla tej plenerowej imprezy wymarzone. Przyjmiemy te 33 stopnie z przyjemnością, bo trzeba powiedzieć, że lato jest i piękne, i zimne tego roku.
2: Gole z orkiestra tam będzie jeszcze do tego mówił dodatkowo, że to lato rozpala.
3: Ja myślę, że nie tylko Monika Golce, ale i DJ Sofi. Tu zrobisz wspaniałą pracę dla naszych oczywiście gości i myślę, że będzie w gminie Wierzchosławice bardzo gorąco.
2: Drodzy Państwo, bo już musimy kończyć, bo już za chwilę wiadomości kulturalne, już troszeczkę ten czas przekroczyliśmy i na koniec po jednym zdaniu, zarówno Pani Mewójt, jak i Pani Dyrektor, bo sporo tych imprez, 15-16, bo to ten czas właśnie, gdzie te dożynki i święto między innymi Wojska Polskiego. Na sam koniec po jednym zdaniu, dlaczego warto w tym roku przyjechać akurat właśnie do Was, do Wierzchosławic i wspólnie świętować 700-lecie dni gminy Wierzchosławice oraz dożynki?
3: Bo Wierzchosławice to gmina tradycyjnie smaczna, ciekawa muzycznie, warto do zobaczenia, warto odwiedzenia i warto budowania relacji.
4: Ja zapraszam również do Wierzchosławic, podpisuję się pod tym, co powiedziała Pani Wójt i zapraszam wszystkich do tego, żeby śledzili nasze strony internetowe, media, żeby znaleźć tam szczegóły naszej imprezy i zapraszamy zdecydowanie do Wierzchosławic.
3: Do zobaczenia.
2: A zapraszam Małgorzata Moskal, wójt gminy Wierzchosławice oraz Piotr Kaniam, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Prawdziwa muzyka nie ginie, mówili widzowie podczas 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Wczoraj wieczorem mogli podziwiać tenoriadę z Martą Egert. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie wraz z solistami. Byli to m.in. Iwona Socha i Tomasz Kuk.
2: My jesteśmy już 10 rok na festiwalach.
3: I zawsze nam się podobają wszystkie koncerty, naprawdę, są wyjątkowe. Atmosfera jest przepiękna.
2: My jesteśmy z Tarnowa.
4: Oprócz tego, że są tutaj bardzo mocne, fajne nazwiska, myślę tu o tenorach głównie i sopranistkach, to jest duża liczba młodych nazwisk, młodych ludzi, którzy pokazują, że nie ma pustki, że się to wszystko rozwija, że prawdziwa muzyka nie ginie, że ta prawdziwa muzyka istnieje, funkcjonuje i będzie funkcjonować.
1: A już dziś o 20 w Pijalni Głównej wieczór pieśni hiszpańskich z artystami z tamtego kraju. Zobaczycie ich również podczas spotkania z gwiazdami w samopołudnie na Krynickim Deptaku. O 15.30 odbędzie się też koncert w amfiteatrze, w którym wystąpi akordeonista Marcin Wyrostek wraz z Krynicką Orkiestrą Zdrojową. Radio RDN patronuje festiwalowi imienia Jana Kiepury. Dobra zabawa i wsparcie budowy kościoła w Czarnym Potoku w gminie Łącko. W niedzielę o 14 przy tutejszej parafii rozpocznie się biesiada. W programie występy zespołów regionalnych, m.in. Górali Łąckich czy kapeli Sercówka. Ponadto zabawa taneczna z zespołem Heca. Będą też stoiska kół gospodyń wiejskich, warsztaty dla dzieci, dmuchańcy czy przejażdżki bryczką. O 21 uczestnicy wezmą udział w apelu jasnogórskim. Podczas biesiady będzie można wspierać finansowo budowę kościoła w Czarnym Potoku. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym wydarzenia. To nie tylko święto rolników i podziękowanie za tegoroczne plony, ale także okazja do wspólnej zabawy. Już w sobotę, 15 sierpnia, mieszkańcy gminy Żabno i goście z całego regionu spotkają się w Głęgu Tarnowskim na gminnych dożynkach. Wydarzenie ma połączyć to, co w tym święcie najważniejsze. Szacunek dla pracy rolników i tradycji z rodzinnym spotkaniem i dobrą zabawą. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Później przyjdzie czas na jeden z najważniejszych momentów dożynkowego święta, czyli tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego Bobrowianie. Nie zabraknie także muzyki i lokalnego folkloru. Od godziny 18 na scenie będą występować m.in. Orkiestra Dęta OSP Radłów oraz zespoły Otwinowianie, Mali Otwinowianie, Bobrowianie i Mali Bobrowianie. Około 19.30 poznamy natomiast wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieczorem scenę przejmie zespół I Będzie Grało, który od godziny 20 zaprosi uczestników do wspólnej biesiady i zabawy tanecznej. Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla całych rodzin. Będzie strefa gastronomiczna i wystawowa, a dla najmłodszych przygotowano m.in. dmuchańce, malowanie twarzy, animacje i zabawy. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. W miejscowości od lat są organizowane duże inscenizacje i pokazy wojskowe, na które przyjeżdżają mieszkańcy regionu i goście z różnych powiatów i województw. Będą m.in. samolot z czasów I wojny światowej, husaria i legioniści. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej, która wyruszy o godzinie 15. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł przekonuje, że stamtąd nikt nie wyjdzie głodny.
5: Zapraszamy nie na początek, ale na taki dobry obiad. Tradycyjnie będzie gruchówka, bigos, ale oprócz tego dziczyzna, no i nowość. Węgrzy przyjadą ze swoją oryginalną zupą haraszle, zupą rybną, no a my też chcemy zupę pokazać, więc myślę, że tutaj atrakcją może okazać się nowość w przypadku gminy Tarnów, zupa grzybowa, zupa pieczarkowa.
1: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej Woli Rzędzińskiej odbędą się w sobotę 15 sierpnia na stadionie LKS Wolania. Początek o 14.00, na finał całego wydarzenia o 20.30 wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie całego dnia obchodów są też loteria fantowa z nagrodami, park zabaw dla dzieci, strzelanie z łuku czy stoiska rzemieślnicze i KGW. Do obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego przygotowuje się także powiat dąbrowski. W niedzielę 16 sierpnia plac przed Bazyliką Mniejszą Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej od godziny 19 wypełni muzyka. Wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa z wokalem Marcina Ficza, Moniki Urlik, Tomasza Jarosza i Jakuba Milewskiego. Wstęp jest wolny, początek o 19.00. Rozpoczynamy kolejny weekend z kinem plenerowym Radia RTN. Filmowy maraton zaczynamy w czwartek, 13 sierpnia w Lisiej Górze. Na terenie Centrum Rekreacyjnego o godzinie 20 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. Na miejscu będzie popcorn i wata cukrowa. W piątek, 14 sierpnia, będziemy w Przyszowej w gminie Łukowica. O godzinie 20 na placu przy miasteczku rowerowym będzie można obejrzeć film pod tytułem Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka. Kino plenerowe Radia RDN jest wstępem do Święta Plonów w gminie Łukowica. Dzień później, 15 sierpnia, odbędą się przyszowskie dożynki pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz. Film pod tytułem Fałszywa dwunastka będzie można obejrzeć w sobotę, 15 sierpnia, w Gręboszowie. Początek o 20 na placu obok przedszkola w Gręboszowie. Przed seansem będzie też pokaz krótkometrażowego filmu. To jest efekt pracy młodzieży z gminy Gręboszów w ramach warsztatów Niezłomni z Gręboszowa, cyfrowa sztafeta pamięci 1945-2026. W niedzielę, 16 sierpnia, z kinem plenerowym Radia RDN będziemy gościć w Jodłowej w powiecie dębickim. O godzinie 20 na targowisku w Jodłowej wyświetlimy film pod tytułem Cudowny chłopak. Na miejscu darmowy popcorn, wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
7: 20-21 stopni, maksymalnie 23 stopnie. Dzisiaj odpoczywamy sobie od upału, ale od jutra już skok temperatury. 27 stopni, a sobota, niedziela to 33, w niedzielę nawet może być 34 stopnie. Słonecznie do poniedziałku, tak wygląda wstępnie prognoza pogody. Wtorek ma już być pochmurny i deszczowy. Sytuacja biometeorologiczna przed południem korzystna.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową ruchówką i bigosem. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
13: Radiowe kino plenerowe.
14: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
13: Radiowe kino plenerowe.
14: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla was. Już w niedzielę 16 sierpnia Kino Plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
15: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long End Junior.
16: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
15: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
1: Po reklamie.

0: Ostry Potok płynie, my muzyka Biesiadna, wracamy do muzyki my Biesiadnej, ona potrwa do godziny my 12 na antenie Radia Ardena Małopolska.
1: Audycja sponsorowana.
0: A teraz coś dla tych, którzy by lubią poszaleć w wakacje, tak zdrowo poszaleć, pobawić się. My przenosimy się do Zatorlandu, czyli my, moi kochani, my dwa podwójne zaproszenia, ale bym namieszał, dwa podwójne zaproszenia. Dziś, jutro i pojutrze dla wszystkich, którzy lubią poszaleć, czyli odkrywamy fascynujący świat dinozaurów, owadów oraz sprawdzamy inne atrakcje, które właśnie tam czekają w Zatorlandzie na tych, którzy się wybierą. 20 hektarów pięknego zielonego terenu sprawia, że nikt nie będzie się nudził. 60 atrakcji, różnych atrakcji dla każdego w różnym wieku. No i pytanie tylko, kto spędzi i będzie się bawił i spędzi tam czas, będzie szalał, no to sobie sprawdźmy. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię, drogi radiosłuchaczu?
2: Ireneusz.
0: No to Ireneusz, to już wiem, co będziesz robił w wakacje, w drugim miesiącu wakacji będziesz szalał w Zatorlandzie.
2: Tak.
0: Kogo zabierzesz na tą wspólną zabawę, na to wspólne szaleństwo?
2: Za wspólną zabawę córkę zabierę.
0: Proszę bardzo, a córka jak ma na imię?
2: Martyna,
0: no to Martynko, no to słuchaj, tata ci załatwił nie lada atrakcję, szaleństwo w parku i tam jeszcze oprócz tego to strefy gastronomiczne, tak więc oj, będzie się działo. A powiedz mi, jak ty spędzasz wakacje? W pracy? Na urlopie?
2: Już wróciłem do pracy.
0: Oj, no to ci współczuję, bo to nie ma nic gorszego, jak zaraz po urlopie się wraca do pracy.
2: No tak.
0: A zdradzisz nam Polskę za granicą, gdzie byłeś na urlopie?
2: Nie, byłem nad polskim morzem byłem.
0: Słuchaj, no to muszę cię zapytać. Polskie morze, jaka pogoda?
2: A powiem szczerze, że się udało, tak. 4 dni było ładnie, dziennie prawie na wyjazd było tak brzydko, że nie było szkoda odjeżdżać.
0: Słuchaj, 4 dni to trafiłeś w pogodę, to masz szczęście.
2: Tak, udało się, tak.
0: No to powiem ci, masz szczęście.

0: i możemy w ładną pogodę i wypoczywać. Proszę bardzo. Udało się naszemu radiosłuchaczowi. Nie rozłączaj się poza anteną. Powiem ci, jak odbierzesz zaproszenie. Podwójne, jedno już poszło. Jeszcze jedno podwójne zaproszenie. To już poza anteną rozdamy do Zatorlandu dla naszych radiosłuchaczy. Jutro słuchajcie uważnie od wczesnych godzin poranek, bo te zaproszenia mogę rozdawać już od 6:30. Dlatego nie powiem wam dokładnie, o której godzinie, ale słuchajcie uważnie. Te zaproszenia czekają.
1: To była audycja sponsorowana.
0: A my już za chwilę przejdziemy do naszych wiadomości. One punktualnie o godzinie 11. Do tego czasu jeszcze Jestem Chłopak Młody, czyli zespół Folk Boys.

0: potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Niewykluczone, że w tym tygodniu zapadnie decyzja o przywróceniu programu CPN.
1: To nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże.
0: To ostatnia szansa, by zapisać się na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu CPN. Ministerstwo Energii rozmawia z Ministerstwem Finansów w sprawie obniżek cen na stacjach. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówi, że mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać już wcześniej.
1: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
0: Rozważane jest wprowadzenie CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a w tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mrozy, grad i upały nie oszczędziły w tym roku rolników i sadowników. Widać to m.in. w gminie Łużna, gdzie dobiega końca sezon żniw i zbiorów. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt Mariusz Tarsa, już wiosną mieszkańcy zmagali się z mocnym ochłodzeniem, które przynieśli tak zwani zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Ostatnie tygodnie przeplatane były z kolei skrajnie wysokimi temperaturami i nawałnicami, które też przynosiły zniszczenia.
3: Na szczęście to nie były zjawiska masowe. Rzeczywiście gradobicie wydarzyło się w naszej miejscowości. Dotknęło kilka wsi i tak, można powiedzieć, takim bokiem przeszło dalej, ale jednak są straty. Na szczęście mamy tutaj mechanizmy do tego, żeby przede wszystkim zebrać informacje, jak te straty są duże. To, co udało się nam od rolników zebrać, jest już w drodze do Krakowa, do Urzędu Wojewódzkiego. Zobaczymy, jaka będzie skala tej pomocy dla rolników.
0: Do wojewody trafiło kilka wniosków o odszkodowania od rolników, u których straty nie przekraczały pułapu 20% ogółu areału. Mimo wszystko rolnicy i sadownicy będą świętować już w najbliższą sobotę. Zapowiadają swój udział w gminnych dożynkach. Wszystko rozpocznie się w sobotę o 14:00. Mszą świętą w kościele parafialnym. Po niej uczestnicy przeniosą się na plac pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.
2: Z życia kościoła.
0: To już ostatnia szansa, żeby zapisać się na rekolekcję w drodze. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę wyrusza już w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Przez 9 dni pątnicy pokonają ponad 200 kilometrów, wędrując różnymi szlakami, głównie po asfalcie, żeby 25 sierpnia dotrzeć przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wciąż można zdecydować się na wyruszenie w tę drogę, mówi dyrektor pielgrzymki, ksiądz Paweł Broński.
4: Na stronie internetowej naszej pielgrzymki jest lista przewodników. Kto z danego rejonu chciałby się zapisać do takiej czy innej grupy, musi odnaleźć, kto jest przewodnikiem tej grupy i kontaktować się już bezpośrednio. To ułatwi zapisywanie się, otrzymanie legitymacji i wskazówek związanych z pielgrzymowaniem.
0: Dodajmy, że w tym roku pielgrzymi spotkają się 17 sierpnia przy katedrze w Tarnowie, skąd po mszy świętej o 6:30 wyruszą w trasę. Radosny pogrzeb Matki Bożej, odpust i rodzinny piknik. Tak na Jamnej będzie obchodzona uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już w najbliższy piątek o 19:00 zostanie odprawiona msza święta, a po niej odbędzie się radosny pogrzeb Matki Bożej.
5: To jest niesamowite nabożeństwo, w czasie którego z figurą Matki Bożej przy pochodniach z bardzo długim welonem idziemy do kapliczki Matki Bożej Narciarskiej powyżej winnicy. W czasie tego nabożeństwa czytamy apokryfy, czyli takie teksty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z których możemy się dowiedzieć, jak ludzie przeżywali swoją wiarę, jak sobie wyobrażali i tłumaczyli pewne ważne prawdy wiary.
0: Mówił dominikanin ojciec Krzysztof Ruszel. W sobotę, 15 sierpnia, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, msze święte na Jamnej zostaną odprawione o 8, 11, 13 i 19. Msza święta odpustowa o 11 celebrowana będzie przy ołtarzu polowym. A w niedzielę msza święta o 11 odprawią ją ojcowie franciszkanie z Zakliczyna, a w modlitwie ojcowie dominikanie i wierni będą dziękować Bogu za świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, a jednocześnie opiekuna tego miejsca. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Nie wiem, co to się wydarzyło. Słoneczko nam się schowało za chmurką teraz, tutaj przynajmniej w Tarnowie, a cały dzień miało być słonecznie. Tak wygląda na to, że to częściowe zachmurzenie jednak może nam towarzyszyć. Dziś do 23 stopni, my mamy teraz 20 stopni, czyli komfortowe temperatury w ciągu dnia, ale jutro już dużo cieplej. 25-27, a weekend to nawet 34 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER. ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
7: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. Każdą środę po 13. Lucyna Ruchała. Zapraszam.
5: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Siedlecka policja powstrzymała mężczyznę, który zamierzał wysadzić butlę z gazem w bloku. Będą też kolejne zatrzymania po potężnym uderzeniu w narkobiznes na Sądecczyźnie. I sprawdzimy, czy Lipnica Murowana powinna być miastem. Głos w tej sprawie zabiorą mieszkańcy.
2: Chcielibyśmy, aby ten wątek historyczny był tutaj tym nadrzędnym.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze usiłował doprowadzić do eksplozji. O szczegółach Michał Makowski.
3: Czuć gaz? Czuć!
4: 65-latek pokłócił się z żoną i nie chciał wpuścić jej do mieszkania. Wezwana na miejsce policja usiłowała załagodzić sprawę, ale wtedy mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu. Policjanci i strażacy wspólnie ewakuowali z budynku 38 mieszkańców.
5: Wychodzimy wszyscy z mieszkania.
4: Gdy wszyscy opuścili trzypiętrowy blok, służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka, gdzie pachniało gazem. Butla była odkręcona, a mężczyzna trzymał w ręku zapalniczkę.
5: Dobra, mam go.
6: Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
4: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
6: Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu i z uwagi na stan jego zdrowia nie ma możliwości wykonania z nim dalszych czynności. Warto zaznaczyć, że jego pobyt w szpitalu nie ma związku z zaistniałym zdarzeniem.
1: Tymczasem policjanci z Nowego Sącza zatrzymali osoby podejrzane o udział w wytwarzaniu substancji psychotropowych. To już kolejna taka ogólnopolska akcja. Tym razem mundurowi działali na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego.
7: Sądeccy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w wieku 45 i 61 lat w sprawie dotyczącej procedury wytwarzania, a później wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej. Chodzi tu o 3CMC, czyli sztuczny narkotyk, który jest mocno uzależniający, niesie wysokie ryzyko przedawkowania i może prowadzić do śmierci. Postępowanie miało swój początek w grudniu 2025 roku, gdy na Sądecczyźnie służby zabezpieczyły w jednym z domów ponad 500 kg niedozwolonych substancji w formie płynnej, częściowo skrystalizowanej oraz w postaci kryształów gotowych do dalszej sprzedaży. Łączna czarnorynkowa wartość oszacowana została na 22,5 miliona złotych. Od razu zatrzymany został 43-letni mieszkaniec z regionu Bocheńskiego, a później w lutym 2026 roku 40-letni sądeczanin i 27-letni mieszkaniec z regionu Bocheńskiego. Cała trójka usłyszała zarzuty w tej sprawie. Wszyscy podejrzani są teraz w tymczasowym areszcie, ale grozi im nawet do 30 lat więzienia.
1: Relacjonowała Maria Mułka.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Po wakacjach ruszą oficjalne konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statusu Lipnicy Murowanej. Władze gminy chcą, by miejscowość, która ponad 90 lat temu straciła prawa miejskie, odzyskała je. Dyskusja odżyła przy okazji jubileuszu 700-lecia podbocheńskiej miejscowości. Wójt Tomasz Gromala przekonuje, że chodzi o przywrócenie prawdy historycznej.
2: Lipnica była miastem przez ponad 600 lat i to miastem królewskim. Wielu historyków, wielu badaczy historii podkreśla, że lokacja miasta 12 marca 1326 roku na prawie królewskim była jednym z wyjątków na wówczas i podnosiła znacznie rangę tego miejsca. Dlatego też chcielibyśmy, aby ten wątek historyczny był tutaj tym nadrzędnym.
1: Oficjalny wniosek do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich musi być złożony najpóźniej do końca marca danego roku. Dlatego jeśli będzie pozytywna opinia mieszkańców, gmina chce zdążyć ze wszystkimi formalnościami przed upływem tego terminu w przyszłym roku.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Uwaga kierowcy, aleja Stefana Batorego w Nowym Sączu jest czasowo nieprzejezdna w obu kierunkach na wysokości kościoła kolejowego. Strażacy usuwają uschnięte drzewo, które stwarzało zagrożenie dla pieszych i kierowców. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej, którzy działają z użyciem podnośnika. A od dzisiaj utrudnienia występują także w ruchu na drodze powiatowej Wierchomla Wielka, Wierchomla Mała. W miejscowości Wierchomla Wielka rusza tam budowa chodnika, jezdnia będzie zawężona, a okresowo wprowadzany będzie ruch wahadłowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 24 października.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wieczorem czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 88%. Nadchodzący kosmiczny spektakl będzie wyjątkowo spektakularny, między innymi dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca. Jeśli nie przeszkodzą chmury oraz do obserwacji wybierzemy miejsce, gdzie dobrze widać zachodni horyzont i tym samym zachodzące słońce, czeka nas efektowne zjawisko, mówi Piotr Witek, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
3: Słońce zostanie wygryzione do takiego wąskiego rogala z rogami skierowanymi w dół, obserwowane z Polski, a następnie w tej postaci zajdzie. Najlepiej to zjawisko będzie widać na południowym zachodzie naszego kraju, na przykład w Jeleniej Górze. Najgorzej tym razem akurat na południowym wschodzie, czyli choć Bieszczady są świetnym miejscem do obserwacji spadających gwiazd, to do obserwacji zaćmienia są najgorszym.
1: A zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się dzisiaj wieczorem między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast między 20 a 20.09. A kolejne wiadomości punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Tak jak głosiły prognozy pogody, tak i jest z ciśnieniem 987 hektopaskali, także sporo od wczoraj nam wzrosło. Temperatury wręcz przeciwnie, dzisiaj maksymalnie do około 23-24 stopni, prawie bezchmurnie, tak głoszą prognozy, no i rzeczywiście jest dużo słońca. A jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, no to jest tak umiarkowanie ciepło.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Koniec biesiady, zaczynamy muzyczną różnorodność. Na początek Gabor, w piosence Jesteś Ty. Jest prawie 10 minut po godzinie 12 i dzień dobry mówi wam jak zwykle o tej porze. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 złotych zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
6: Bo lato rozpala. Każdego górala.
3: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie. A w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Teraz apel od Krzysztofa Napiórkowskiego do każdego z nas dzisiaj w sam raz pogoda na to, żeby ruszyć się z domu.

Mamy czasem sporo takich nietypowych świąt, które warto obchodzić, a dzisiejsze święto warto obejść szerokim łukiem. Dzisiaj jest dzień pracoholików. No i warto się zastanowić, czy przypadkiem, drogi słuchaczu, kochana słuchaczko, nie należycie do tego grona. Pracoholizm to takie bardzo niebezpieczne uzależnienie. W przeciwieństwie do substancji psychoaktywnych rozwija się jedynie na poziomie psychicznym. Co odczuwa pracoholik? No najczęściej odczuwa ogromną potrzebę pracowania bez jakiegoś racjonalnego kontrolowania czasu. Jednak kiedy taka osoba osiągnie zamierzony sukces, no to wyznacza sobie coraz trudniejsze do spełnienia cele. Według specjalistów co piąty pracownik narażony jest na pracoholizm. Jednak wiele osób uważa, że powinno lub musi więcej pracować, aby osiągnąć sukces zawodowy. No i tak powoli praca staje się ważniejsza od pozostałych sfer życia i też potrzeb wynikających z zaniedbywania codziennych spraw. Pracoholik nie potrafi tak po prostu oderwać się od wykonywanej pracy, chociaż jest świadomy negatywnych konsekwencji własnego zachowania. Pracoholizm to jest bardzo poważne uzależnienie, które destrukcyjnie wpływa na chorą osobę, no i też na jej otoczenie, przynajmniej na rodzinę najbliższą. Dla pracoholika czas wolny jest karą, która staje się przyczyną dodatkowego cierpienia. Taka osoba uważa, że marnuje chwile, które mogłaby poświęcić pracy i też na osiągnięcie wyznaczonego celu. Kolejnego i kolejnego, wiadomo. Ale też dłuższy czas w firmie czy w biurze nie zawsze przekłada się na wysoką efektywność. Uzależnienie to często sprawia, że pracownik czuje się zmęczony i obciążony psychicznie, co też wpływa negatywnie na jakość wykonywanego zadania. Pracoholicy ciągle myślą i rozmawiają o pracy, nie potrafią się zrelaksować w wolnym czasie, jeśli już w ogóle taki osiągają. Przede wszystkim odczuwają przymus wykonywania czynności zawodowych. Istnieje też taki kraj, w którym pracoholizm jest szczególnym problemem. Nie jest to Polska, to jest Japonia. Tam funkcjonuje taki etos i szacunek do pracy. Według licznych danych przeciętny Japończyk przepracowuje o 100 godzin więcej niż to wynika z obowiązku. Również wiele osób spędza ponad 160 godzin nadliczbowych w pracy, co przyczynia się do występowania pewnych, oczywiście negatywnych konsekwencji. No tak, czasem staje się to sprawą życia i śmierci, najczęściej tego drugiego. Także jeśli takie symptomy, drodzy, zauważacie u siebie, to warto się zastanowić, czy nie trzeba się udać na jakąś terapię, która zdrowy stosunek do pracy w nas wykształci. A odpoczynek też jest obowiązkiem i potrafi być obowiązkiem bardzo przyjemnym. A tutaj będzie teraz muzycznie o takiej drugiej skrajności, o nic nie robieniu. No to może pomiędzy pracoholizmem a nic nie robieniem warto taki złoty środek wybrać.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
2: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
3: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Około 23 stopni w cieniu, w słońcu trochę więcej, ale jednak temperatury odczuwalne nie są dużo wyższe, a może nawet i momentami niższe, bo dzisiaj też wiatr jest odczuwalny, a przy takich temperaturach no to jest on odczuwalnie chłodny albo chłodnawy przynajmniej, ale już tak chłodno nie będzie w najbliższych dniach. Jutro już do 25, w piątek powyżej 25. Weekend powyżej 30.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
2: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
3: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
4: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long and Junior.
5: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
4: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: O reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Na zegarach prawie 12.44 mogłoby się wydawać, że skoro wakacje, skoro taka pora, to na drogach powinno być spokojnie, ale dobrze wiemy, jak jest. To znaczy, nie jest jeszcze źle, ale mogłoby być lepiej przynajmniej w niektórych miejscach, bo już natężenie ruchu gdzieniegdzie jest dość duże, tak jak na przykład w Tarnowie na ulicy Krakowskiej i też robi się ciasno na Narutowicza i na Konarskiego, a także na Tuchowskiej, Gumniskiej i Mostowej, szczególnie w okolicach skrzyżowań. Rondo, które sprawi Wam trochę trudności z przejazdem płynnym, to jest rondo Klikowska, Szkotnik i Słowackiego, także Klikowska przy Szujskiego i Alei Solidarności. Tam jest również dość ciasno. No i na Lwowskiej w związku z remontami też napotkacie na problem z płynnym przejazdem. A w Gorlicach sytuacja wygląda następująco. Od Zawodzia już korkuje się ulica Kościuszki, Krajowa 28, zaś od drugiej strony trochę mniejsze korki, ale jednak występują utrudnienia w płynnym ruchu. Biecka Legionów, a najbardziej Mickiewicza przy dojeździe do centrum i Sienkiewicza. Także na Kołłątaja ruch również jest większy. W Limanowej całkiem spokojnie, tyle że drogi dojazdowe do samego rynku, takie jak Marka, Matki Boskiej Bolesnej i też trochę Jana Pawła II i ulica Kościuszki. Tutaj już kolejki samochodów się ustawiają i możecie mieć problem z przejazdem w krótszym czasie albo w takim, jaki sobie zaplanowaliście na przejazd, ale jeszcze nie jest najgorzej, powtarzam. W Nowym Sączu spokojnie, poza niektórymi miejscami, na przykład rondo przy Kilińskiego i Prażmowskiego, i szczególnie ta ulica Prażmowskiego jest zakorkowana. Lwowska, jak to ostatnimi czasy bywa, w kilku miejscach. Barska przy dojeździe do galerii oraz Pieczkowskiego i Witosa przy Barskiej. Te dwie ulice się dość mocno korkują. Obwodnica Północna, tam też kolejka samochodów już się ustawiła. I Krajowa 75, już od Kurowa robi się, tworzy się korek. Ze względu, całkiem możliwe, że ze względu na trwające remonty. Ruch jest w obie strony, co prawda, ale ruch jest to bardzo powolny.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Za 5 minut będzie godzina 13, zaraz też będą kolejne wiadomości RDN, ale najpierw zajrzyjmy do kalendarza, bo tutaj parę ciekawych rzeczy mamy. 12 sierpnia, 224 dzień roku, do końca roku zostało 141 dni. Słońce wstało o 5.23, zajdzie punktualnie o 20, a jeszcze przed zachodem słońca czeka nas piękny spektakl związany z jegoż zaćmieniem. Częściowym, co prawda, na terenie naszego kraju, ale jednak zaćmieniem. Joanna, Julian, Klara, Lech i Wiktoria to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i młodzieży, ponieważ dzisiaj jest też dzień międzynarodowy.

1932 roku w Berlinie rozpoczęły się Międzynarodowe Zawody Lotnicze Challenge 1932, w których zwyciężyli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W 1997 roku na warszawskim Służewcu odbył się pierwszy polski koncert grupy U2. A urodzinowo ten dzień wygląda między innymi tak, ponieważ o urodzinach muzycznych to jeszcze trochę później. W 1956 roku, czyli dokładnie 70 lat temu, przyszedł na świat aktor Artur Barciś, a w 1963 roku człowiek, który potrafi się zachwycać jedzeniem tak jak nikt inny na świecie. Robert Makłowicz, dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz i publicysta.

0: Bieżnie i ciężary w starej hali dworca PKP jest nowy pomysł na niszczący budynek w Czernowie Mościcach.
1: Tutaj można zrobić coś fajnego z rewelacyjnym klimatem, zachowując historię budynku.
0: Będą też milionowe straty w uprawach i rolnicy, którzy załamują ręce.
2: Na pewno jest to bardzo trudny czas dla rolników.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przestrzeń siłowni i strefa fitness mogłaby znaleźć się w zabytkowym budynku dworca PKP w Czernowie Mościcach. Obecnie jest to jedynie koncepcja, ale lokalny przedsiębiorca z branży fitness przekonuje, że jest poważnie zainteresowany otwarciem nowej lokalizacji właśnie w dawnej hali dworcowej. Modernistyczny budynek od prawie 15 lat pozostaje zamknięty i stopniowo niszczeje. Od 5 lat jest wpisany do rejestru zabytków. O pomyśle na wykorzystanie tej przestrzeni poinformował Łukasz Dojka, założyciel Extreme Brands.
1: Tutaj można zrobić coś fajnego z rewelacyjnym klimatem, zachowując historię budynku i coś, co będzie służyć lokalnej społeczności. Budynek na tą chwilę nie świadczy żadnych usług, trochę nawet odstrasza, bo jest zaniedbany.

0: chcielibyśmy spróbować coś z tym zrobić i tutaj stworzyć fajne miejsce. Chcemy wykorzystać całą infrastrukturę i całą powierzchnię lokalu. Jest tam około 800 metrów, jest tam antresola. Wchodząc do obiektu wyobrażam sobie taka poczekalnia, ławeczki, które tam są takie zachowane, dworcowe. Fajnie by tam wyglądały, jak można było sobie usiąść. Są tam rewelacyjne lampy takie duże, które też wartałoby wykorzystać. Połączyć to z miejscem sportowym, gdzie można sobie dobrze poćwiczyć i zadbać o swoje zdrowie.
1: Pomysł na wykorzystanie dawnego dworca zrodził się podczas jednej z wizyt prezydenta miasta u lokalnych przedsiębiorców, a budynek dworca w Mościcach powstał w 1976 roku. Od czasu zamknięcia w 2012 co jakiś czas pojawiały się pomysły na jego rewitalizację.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Najpierw zimna i sucha wiosna, potem przymrozki, które niszczyły uprawy, następnie ponad 40-stopniowe upały, a na koniec gwałtowne nawałnice z gradobiciem. Tegoroczny sezon jest dla rolników z gminy Gręboszów wyjątkowo trudny. Straty po ostatnich żywiołach liczone są już w milionach złotych. O trudnej sytuacji gospodarzy mówił w programie Słowo za Słowo wójt Gręboszowa Krzysztof Gil, który sam prowadzi gospodarstwo rolne. Jak przyznaje, tegoroczne dożynki będą dla wielu rolników okazją do świętowania, ale trudno mówić o powodach do optymizmu.
3: Plony dużo niższe jak w zeszłym roku, ceny dużo niższe jak w zeszłym roku, koszty produkcji dużo wyższe jak w zeszłym roku, więc na pewno jest to bardzo trudny czas dla rolników. Zimna wiosna, sucha wiosna, potem jeszcze przymrozki, które dobijały te uprawy, potem upały te 40 ponad stopniowe, które również to, co zostało na polach, no niestety no paliło bardziej miłosiernie. No ciężka sytuacja na pewno. Koszty produkcji, nawozy, ceny paliwa niestety, no to jest już jakaś przesada.
1: Tymczasem niespełna dwa tygodnie temu nad gminą Gręboszów przeszła nawałnica z gradobiciem. W terenie pracują komisje, które szacują straty i sporządzają protokoły. Wszystkie dotyczące strat dokumenty mają trafić do wojewody. Wójt liczy, że rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ostatnich gradobić, otrzymają rządową pomoc.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Dzisiaj rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej w Wierchomli Wielkiej wraz z budową chodnika. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z zawężeniem jezdni i czasowo wprowadzanym ruchem wahadłowym. W pierwszej kolejności prace są prowadzone na odcinku około 300 metrów, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
4: Odcinek ten końcowy drogi w Wierchomli, już właściwie przed stacją narciarską, plus odcinek około 1800 metrów tutaj początkowy, czyli myślę, że jakieś 800 metrów za kamieniołomem. Zaczynamy i od tego miejsca do końca ta droga będzie już miała nową nawierzchnię. A takie, żeby te prace wykonać do końca października tego roku.
1: Roboty mają kosztować ponad 3 600 000 zł, a inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Leśnego.
2: RDN kulturalnie.
1: Tenoriadę z Martą Egert zobaczyli i usłyszeli melomani podczas kolejnego wieczoru 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie wraz z solistami. Byli to m.in. Łukasz Gaj i Ewelina Szybilska.
5: Bardzo przyjemne, jesteśmy bardzo zadowolone i dobrze się bawimy.
6: Dobór artystów wspaniały.
7: I oczywiście repertuar. I świetna zabawa dla nas wszystkich.
5: Co roku przyjeżdżamy, rezerwujemy sobie ten czas właśnie.
7: Wracamy, bo to jest uczta dla naszego ciała, ducha.
5: Ja jestem z Dolnego Śląska.
7: A my tutaj z Tarnowa.
1: A już dzisiaj o 20:00 w pijalni głównej wieczór pieśni hiszpańskich. Wcześniej, bo o 15:30 odbędzie się także koncert w amfiteatrze, w którym wystąpi akordeonista Marcin Wyrostek wraz z Kryniską Orkiestrą Zdrojową. Patronat nad festiwalem imienia Jana Kiepury sprawuje radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Od wczoraj sporo ciśnienie wzrosło, 987 hektopaskali teraz na naszym barometrze. Do jutra raczej nie wzrośnie, będzie na podobnym poziomie, chyba że będzie się jakoś delikatnie wahać. Dzisiaj taki niezdecydowany biometr, po prostu neutralny. Dawno już czegoś takiego nie było. Działał w ostatnim czasie na naszą niekorzyść, a tu proszę. Jutro wzrosną nam temperatury do 25, bo dziś maksymalnie 23.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Być może o nowych sytuacjach dla niektórych będzie w dzisiejszej audycji Wakacyjne podróże z kulturą. Dzisiaj wybierzemy się na plażę.
1: Reklama.
2: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
7: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam. Dzień dobry. Dziś znów będziemy podróżować i to bardzo kulturalnie. Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy była kiedyś na plaży. Czy to nad polskim morzem, czy też na przykład nad oceanem, albo nad jakimkolwiek zbiornikiem wodnym. No ale te nadmorskie plaże są chyba najbardziej popularne, ze względu chociażby na dostępność, ale też z powodu różnego rodzaju historii, mniej czy bardziej zabawnych. Bo przecież bywa, że do internetu trafiają zdjęcia małych plażowych podwórek ogrodzonych wielometrowymi parawanami. Coraz bardziej popularne już od kilku lat są tak zwane paragony grozy, czyli wrzucanie zdjęć z scenami potraw, jakie ktoś zjadł w nadmorskiej restauracji. Coraz więcej osób, wybierając jakiś obiekt na wczasy, sugeruje się opiniami innych użytkowników, liczbą gwiazdek, którą dany obiekt otrzymał. Choć trzeba brać pod uwagę, że to właśnie są opinie, a niekoniecznie zawsze fakty. A ile osób, tyle różnych opinii może powstać. Czasem narzekanie bierze się też z pewnej nieumiejętności zachowania się w danym miejscu, bo właśnie ktoś zajął 1/3 plaży, budując ogrodzone parawanowe osiedle. Ktoś inny rozłożył głośniki i raczy wszystkich dookoła najlepszym i jedynie słusznym rodzajem muzyki, według niego oczywiście, a ktoś inny pracuje nad tym, żeby jego opalenizna nie miała żadnych braków, które mogłaby na przykład spowodować obecność stroju kąpielowego. I spotykamy się z tymi sytuacjami, które już na dzień dobry pokazują, że z tym odpoczynkiem to będziemy mieć raczej pod górkę, mimo że to morze. Jak zatem zachować się w takich miejscach, żeby samemu odpocząć, a i nie utrudniać wypoczynku innym? Dziś trochę o okołoplażowej etykiecie. Zacznijmy od parawaningu, bo tak żartobliwie określamy zjawisko ogradzania parawanem zbyt dużej powierzchni plażowej. Parawan sam w sobie nie jest niczym złym, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o odgrodzenie się od innych plażowiczów, ale przede wszystkim o ochronę przed wiatrem, który nierzadko też nawiewa piasek do oczu czy ust, do przekąsek, które gdzieś tam mamy. Parawan ułatwia też kontrolę nad dziećmi, tak że obecność parawanów jest uzasadniona, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku i dobrego smaku. Dla niektórych ta granica jest bardzo płynna, no ale cóż, powiedzmy, że ogradzamy parawanem tylko potrzebne minimum. Pamiętajmy, że to nie jest nasze podwórko. To jest teren, do którego inni plażowicze też mają takie samo prawo jak i my. Między parawanami powinno się zachować co najmniej 1-2 metry odległości. I, co też istotne, nie można parawanami blokować miejsc ewakuacyjnych dla ratowników i zasadniczo 5 metrów od brzegu to taka minimalna odległość, jaką należy zachować przy rozkładaniu parawanu. To też pozwoli innym plażowiczom na spacery brzegiem morza. Kiedy kończymy wypoczynek na plaży, parawany i koce plażowe składamy w taki sposób, żeby nie sypać piaskiem na innych. Wielu lubi wypoczywać przy muzyce, ale są też tacy, którzy woleliby słuchać szumu fal, a nie muzyki z naszych głośników. Dlatego jeśli już gdzieś w tle włączamy muzykę, to zadbajmy o to, by była na tyle cicho, żeby nie słyszały jej osoby wypoczywające w pobliżu. Najlepszym zaś wyjściem są osobiste słuchawki. Wtedy możemy sobie głośność podkręcać dowolnie, na maksa. Ale tu też polecam jednak mieć umiar, bo na wizytę do laryngologa czeka się dość długo. kolejna kwestia to jedzenie. Jako że oglądamy czasem wspomniane już paragony grozy, to pewnie nie jeden pomysłowy wczasowicz wpadnie na to, żeby na plaży rozpalić sobie grilla. Warto jednak wiedzieć, że to jest po pierwsze niekulturalne, bo dym leci w różne strony, a wdychanie go nie należy do najprzyjemniejszych czynności pod słońcem. A po drugie, rozpalanie grilla na plaży jest po prostu nielegalne. Dlaczego? Bo może to powodować zagrożenie pożarowe. Mocniejszy podmuch wiatru, grill ląduje w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Albo ktoś na przykład nieopatrznie wbiegnie i potrąci. No wiele nieprzyjemnych i niebezpiecznych rzeczy może się wydarzyć. A co też ważne, Straż Miejska może nam wystawić, uczał innym, a niedopałki wyrzucajcie do specjalnych koszów. Bo jeśli komuś przyjdzie do głowy, może bardziej można się udać do restauracji czy do jakiejś knajpki, zająć miejsce w ogródku albo w środku. Ale nie wszyscy niestety pamiętają o tym, żeby coś na siebie założyć.

0: żyć przed wejściem do restauracji. To nic, że ona jest na plaży. To wciąż restauracja, czy tam inna jadłodajnia. Dlatego pamiętajmy o nałożeniu ubrania na strój plażowy. To samo tyczy się sklepów. Co do ubrań, to niektórzy chcą być aż tak blisko natury, że na plaży są naturystami. No cóż, na zwykłej plaży nie jest to mile widziane, a nawet zabronione. Za opalanie się bez odpowiedniego stroju można też otrzymać mandat. I tu jeszcze taki jeden delikatny temat. Często widzimy, jak dzieci biegają po plaży bez jakiegokolwiek stroju. I ktoś powie, no przecież to tylko dzieci, nie mają jeszcze wykształconego poczucia wstydu, czują się nieskrępowane. Ale jest wiele argumentów jednak za tym, żeby dzieci też ubierać, chociażby w to plażowe minimum. Po pierwsze, ochrona przed piaskiem. Po drugie, względy higieniczne. A po trzecie, nigdy nie wiecie, kto wasze dzieci obserwuje. No i już może ostatnia rzecz w tej kwestii. Myślę, że już od najmłodszych lat warto w dzieciach kształtować dobre nawyki. Dziecko też powinno wiedzieć, że są części ciała, które otaczamy szczególną troską i których nie pokazujemy wszystkim dookoła. I jeszcze jeden temat. Coraz więcej osób wypoczywa razem ze swoimi zwierzakami. Ale żeby uniknąć rozczarowań i nieporozumień, warto wcześniej sprawdzić, czy dana plaża zezwala na obecność psa i na jakich zasadach. Jeśli nie ma przeciwwskazań do plażowania z czworonogiem, to pieska można też wziąć do morza. Tylko trzeba pilnować, żeby nie pił słonej wody, bo przez to może się zatruć albo odwodnić. Jeśli jednak wejdziecie z psem na plażę, na której obowiązuje zakaz obecności zwierząt, to może was to nomen omen słono kosztować, bo nawet 500 zł. A za tyle to już można by przecież zjeść choćby kilka gofrów. I na koniec temat budzący wiele kontrowersji. Toalety nad morzem. One naprawdę istnieją. Korzystajmy z nich, drodzy. Pozdrawiam, życząc dobrego, bezstresowego i kulturalnego odpoczynku. Do usłyszenia za tydzień.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
3: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: No i mamy pogodowe zmiany w ostatnim czasie, szczególnie te zimne poranki, zimne w porównaniu do tych, które mieliśmy jakiś czas temu. 9-10 stopni to jest naprawdę taka temperatura, która sprawia, że jest dość rześko. Jutro będzie tak samo, pojutrze będzie tak samo, tylko z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek powinno być trochę cieplej o poranku. Jutro do 25 w dzień.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was! Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Mniejszy korek na 70 co piątce niż godzinę temu. Co prawda tam jeszcze chwilę trzeba poczekać, bo są remonty, ale jednak głównie w Wielopolu, a tak to się jedzie w miarę płynnie. Obwodnica Północna, tam ruch jest nieco wolniejszy, na Pieczkowskiego, przy Barskiej i Witosa także, w kilku miejscach na ulicy Lwowskiej, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej, jeszcze spokojnie na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim i nie tylko, także tam można sobie normalnym tempem przejechać. Zaglądamy teraz do Limanowej i tam też spokojniej niż godzinę temu, tylko na Marka i Jana Pawła II ruch jest trochę większy przy dojeździe do ścisłego centrum. W Gorlicach Krajowa 28, ale głównie Kościuszki od Zawodzia, od drugiej strony ruch też jest na Parkowej większy, ale nie tak jak od tej od Zawodzia. Jeszcze na ulicy Sienkiewicza też trochę trzeba zwolnić i poczekać, a dłużej na Mickiewicza i Legionów oraz Bieckiej przy Rondzie. W Tarnowie w zasadzie bez zmian. Nadal największy ruch na takich ulicach jak Krakowska, Klikowska, Słoneczna, Stara Dąbrowska, tam przy Rondzie ruch jest bardzo duży. Zwiększył się trochę ruch w okolicach Ronda przy Orkana na Lwowskiej, ale też w okolicach Osiedla Nauczycielskiego, przypominam, tam są prowadzone remonty. A od poniedziałku na drogach będzie jeszcze gorzej, na drogach tarnowskich, bo 17 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Dworcowej i Płaskiego rozpoczną się prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami i te roboty mogą potrwać nawet około dwóch tygodni do 28 sierpnia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Zanim za niecałe 7 minut będą wiadomości RDN, to jeszcze zajrzymy teraz na Węgry, bo to jest dość ciekawa informacja i myślę, że w tej kwestii Polska mogłaby wziąć z Węgier przykład. Na Węgrzech leki wydawane na receptę będą zwolnione z VAT-u. Jednogłośnie zdecydował o tym tamtejszy parlament. Opowiedziało się za tym 178 posłów, nikt nie był przeciw. 1 września VAT na leki wydawane na receptę zostanie obniżony z 5% do zera, a zwolnione z podatku będą również izotopy medyczne i tlen. Szczegóły zna Piotr Piętka.
1: Według rządu decyzja ma obniżyć wydatki na leczenie i ułatwić dostęp do leków, szczególnie osobom starszym, przewlekle chorym i gospodarstwom o niższych dochodach. Minister zdrowia Zsolt Hegedűs poinformował, że spośród około 41 tysięcy preparatów dostępnych na węgierskim rynku, 35 tysięcy to leki na receptę, które zostaną objęte obniżką. Za ustawą zagłosowali wspólnie parlamentarzyści TIS, Fideszu, KDNP i Mihozang. Był to więc rzadki przypadek pełnej zgody wszystkich ugrupowań obecnych w parlamencie. W debacie pojawiły się jednak różnice w ocenie skali korzyści. Przedstawiciele opozycji argumentowali, że ponieważ większość leków jest częściowo refundowana, dla wielu pacjentów oznaczać to będzie jedynie niewielką oszczędność w przeliczeniu od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.
0: No ja przypomnę, że w naszym kraju mamy 8% VAT od leków, czy to na receptę, czy bez.

0: Polscy strażacy będą patrolować lasy w Hiszpanii przy zaćmieniu słońca. Sprawdzimy też, kiedy na trasę z Nowego Sącza do Limanowej wrócą pociągi.
1: Już wieszana jest sieć trakcyjna, już montowane są ostatnie elementy małej architektury po to, żeby pasażerowie mogli z niej korzystać.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii. Tym razem będą uczestniczyli w dodatkowych leśnych patrolach, które są organizowane w związku z tłumami chcącymi oglądać zaćmienie słońca w miejscach zagrożonych pożarami. Jak mówi Martin Halasz z zespołu dowodzenia Polskiej Grupy Ratowniczej w Hiszpanii, lokalne władze spodziewają się dużej liczby turystów, nawet w miejscach, w których obowiązują zakazy wstępu do lasów.
2: Do późnych godzin nocnych będziemy wykonywali patrole. Będąc wyposażeni w nasz ekwipunek, będziemy w gotowości właśnie po to, żeby w momencie, kiedy przy tak ekstremalnych warunkach doszłoby do wybuchu jakiegoś pożaru czy do wzniecenia jakiegoś płomienia, jakiejś zarzewi ognia, to żeby skutecznie pomóc opanować sytuację, można powiedzieć, w zarodku.
0: Zagrożenie pożarami w Hiszpanii nadal jest bardzo wysokie. W Hiszpanii wyznaczono 400 punktów do obserwacji zaćmienia słońca. Poza Półwyspem Iberyjskim całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne także z Islandii.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Powrót pociągu na trasie Nowy Sącz Limanowa planowany jest na drugą połowę przyszłego roku, informuje PKP PLK. Na razie od czerwca pasażerowie mogą podróżować nowym odcinkiem między Nowym Sączem a Marcinkowicami. W przyszłym roku planuje się przedłużenie połączeń, najpierw do Męciny, a następnie do Limanowej, mówi Mateusz Wanat z PKP PLK.
1: Stacja Limanowa już nabiera tego ostatecznego kształtu, już wieszana jest sieć.

0: trakcyjna, już montowane są ostatnie elementy małej architektury po to, żeby pasażerowie mogli z niej korzystać. Natomiast, aby wpuścić pociąg, musi być gotowy tunel, który mamy po drodze od Nowego Sącza, a tam jeszcze są przed nami prace związane z wyposażeniem tego tunelu.
1: Pociągi z Nowego Sącza do Męciny według planu pojadą w marcu 2027 roku, a w okolicy tej miejscowości są tereny osuwiskowe, co wymaga dodatkowego zabezpieczenia linii kolejowej. Te prace już trwają.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzisiaj podpisano umowy na budowę mieszkań w Skrzyszowie w ramach SIM Tarnów. Firmę udało się wybrać podczas drugiego przetargu. Wartość umowy to prawie 7,5 miliona złotych. Dzisiaj także przekazanie placu budowy. Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior mówił w programie Słowo za Słowo, że w ramach tej inwestycji powstanie 16 mieszkań pod klucz.
3: Myślę, że w rok spokojnie się tutaj firma wyrobi. Bardzo się z tego cieszymy. Pierwsze postępowanie, które spółka prowadziła, zresztą bardzo sprawnie, natomiast natłok i zainteresowanie ze strony wykonawców był tak duży, że niestety ten przetarg musiał być unieważniony, był ogłoszony kolejny, zakończony sukcesem.
1: A mieszkania powstaną w okolicach żłobka w Skrzyszowie. Na 16 lokali było ponad 30 chętnych. Wójt poinformował też, że rozpoczną się rozmowy na temat budowy kolejnych mieszkań.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Rzeka Dunajec w Nowym Sączu będzie miejscem zmagań Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kajakarstwie slalomowym. W weekend zobaczycie w akcji 45 zawodników i zawodniczek. Będą to m.in. członkowie kadr narodowych, mówi Grzegorz Danek, wiceprezes klubu Start Nowy Sącz.
4: Oprócz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w której startują juniorzy młodsi, dająca im tytuł Mistrza Polski, przeprowadzamy Mistrzostwa Polski Juniorów, to są juniorzy starsi, również dwa roczniki, oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, to są roczniki do lat 23 i we wszystkich tych grupach wiekowych mamy swoich reprezentantów. W tej chwili część zawodników wraca w ogóle z Mistrzostw Europy we francuskim Epinal, gdzie również nasi zawodnicy odnieśli sukces, choćby Dominika Brzeska ze złotym medalem kategorii swojej koronnej w kajakach.
1: W sobotę na Dunajcu w Nowym Sączu będzie można zobaczyć rywalizację w klasycznym slalomie kajakowym, czyli K1, a w niedzielę w widowiskowej odmianie tej dyscypliny, czyli kajak cross, gdzie toczy się bezpośrednia walka kilku zawodników na torze. W piątek o 17 na rynku w Nowym Sączu odbędzie się ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kajakarstwie slalomowym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Nadchodzą deszczowe dni, ale nie będą to najbliższe dni. Od poniedziałku, a później od czwartku bardziej w następnym tygodniu. Bo w tym tygodniu to jeszcze słonecznie i bardzo gorąco. Nawet do 34 stopni w niedzielę, do 32 w sobotę, a już jutro będzie też cieplej, 24-25 w cieniu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
5: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long and Junior.
6: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
5: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: Reklamie.

Pociągi były, nawet był rower, nawet był ciągnik i to czarny, co dzisiaj będzie w odjechanych, odjazdowych przebojach. Jaki środek lokomocji, za chwilę się dowiecie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Ostatnio bezpiecznie odbyliśmy podróż czarnym ciągnikiem o pojemności 2400. Dzisiaj dużo lżejszym pojazdem, mniej terenowym, bardziej miejskim, o mniejszej pojemności, przejedziemy się ulicami miasta. Właśnie dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, niskiej cenie i dużej mobilności w mieście są alternatywą dla samochodów. Pierwsze takie pojazdy zostały wyprodukowane już w latach 20. XX wieku. W Polsce były popularne w latach 60. Mowa o skuterze. Jedyny skuter produkowany seryjnie w PRL to Osa M50, M52, produkowany był w latach 1959-1965 w warszawskiej fabryce motocykli. W sumie wyprodukowano 28 tysięcy sztuk. Nie na osie, ale po Warszawie i do tego skuterem najszybszym w mieście. Przewiezie nas Sydney Polak.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Skuter.

0: 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Pracodawcy akceptują rządową propozycję, a związki zawodowe chcą wyższej płacy minimalnej, przekraczającej 5000 zł brutto. O szczegółach Michał Makowski.
1: Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
2: Staramy się stanąć po środku, myśleć o interesie pracowników, ale także rozumieć te uwagi, które są zgłaszane przez środowiska pracodawców, stąd propozycja 4950 zł.
1: Analityk banku Pekao S.A. dr Karol Pogorzelski dodaje, że doświadczenia krajów europejskich pokazują, że wzrost płacy minimalnej nie przekładał się specjalnie na pogorszenie warunków na rynku pracy. Niemniej propozycja podwyżki pensji minimalnej o 3% wydaje się rozsądna.
3: Inflacja za ten rok będzie mniej więcej właśnie w tej wysokości, więc jeśli podwyższymy płacę minimalną tak o 3%, no to jej realna wartość nie ulegnie zmianie.
1: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników.
0: Do końca roku uda się uruchomić stację uzdatniania wody w Szczawie, zapewnia wójt Janusz Opyt. Chociaż inwestycja została wybudowana jeszcze, gdy miejscowość była częścią gminy Kamienica, stacji nie udało się uruchomić tak, aby na stałe dostarczała wodę mieszkańcom. Wójt gminy Szczawa podkreśla, że trwają prace związane z dostosowaniem instalacji.
4: Ze względu na to, że ta stacja nie została uruchomiona, a była wybudowana wiele lat temu, w tym czasie zmieniły się wielokrotnie przepisy dotyczące takich budowli. Więc w zasadzie od samego początku, od powstania gminy, tym problemem się zajęliśmy i próbujemy tą stację uruchomić, dostosować ją do warunków istniejących, też usuwając różne błędy konstrukcyjne, które spowodowały, że zachodzi konieczność jakiejś drobnej jeszcze przebudowy.
0: Wójt Janusz Opyt liczy, że roboty zakończą się najpóźniej w grudniu. Wcześniej planuje w razie potrzeby dostarczać wodę mieszkańcom Beczkowozem.
5: Z życia kościoła.
0: Skończyły studia, pracowały, ale głos powołania był silniejszy. Tak o swoim powołaniu opowiedziały Radiu RDN Małopolska dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które już w najbliższą sobotę złożą śluby wieczyste. Powołanie do życia w Zgromadzeniu Zakonnym dojrzewało u sióstr przez lata.
6: Skończyłam studia 5-letnie, byłam jeszcze na takim wyjeździe wolontaryjnym w Boliwii. Później pracowałam z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Ten głos powołania gdzieś tam cały czas się pojawiał, ale odkładałam na później.
7: U mnie też to było późniejsze powołanie. Już skończyłam licencjat, pierwszy stopień studiów, finanse i rachunkowość w Nowym Sączu i wtedy jakoś pierwszy raz na adoracji poczułam takie pragnienie w sercu, że Jezus zaprasza mnie do tej drogi, ale jeszcze postanowiłam skończyć studia i jeszcze pracowałam w Nowym Sączu w biurze rachunkowym i dopiero na pielgrzymce pierwszej do Częstochowy podjęłam taką ostateczną decyzję.
0: Mówiły siostry Maria Pawłowska i Beata Szkarłat. Siostry złożą śluby wieczyste w najbliższą sobotę podczas mszy świętej o 11.30 w kościele klasztornym przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy. Liturgii będzie przewodniczył biskup Mirosław Gucwa z Afryki.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Wiatr jakby trochę osłabł, więc całkiem możliwe, że temperatury odczuwalne są nawet wyższe od tych, które w cieniu pokazują termometry, a w cieniu dzisiaj pokażą do około 23, no może minimalnie więcej. Jutro około 25, a od piątku już takie zdecydowane ocieplenie, które będzie mieć swoje apogeum w niedzielę.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: is with you.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
5: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: To nie na drogach niezmiennie korki, niezmiennie też przed mikrofonem Krzysztof Niedzielan.
3: Dzień dobry. To zaczynamy od Nowego Sącza. Aleje Baterego właśnie w tym naszym nowosądeckim mieście są już przejezdne. A już, bo informowaliśmy wcześniej, że jeszcze niedługo przed południem strażacy pojawili się na wysokości kościoła kolejowego, żeby usunąć drzewo, które, no, jak stwierdzono, stwarzało zagrożenie dla pieszych i kierowców. Takie uschnięte drzewo i konieczna była interwencja i tam pojawiła się zwyżka, więc czasowo nie dało się zupełnie przejechać przez Aleję Baterego w tym miejscu, ale już dobrą chwilę temu utrudnienia się zakończyły. Natomiast w związku z natężeniem ruchu korki są właśnie w tamtych okolicach, czyli między innymi właśnie skrzyżowanie Baterego z Zygmuntowską i Limanowskiego. W innych punktach Nowego Sącza dość długi korek na ulicy Węgierskiej w kierunku Starego Sącza, już gdzieś od Bohaterów Orła Białego. Na Wojowska, zarówno przy Piłsudskiego, jak i przy Traugutta Kolejowej, przy Królowej Jadwigi, czy przy Europie ogólnie skrzyżowania tutaj generują problemy. Inne problematyczne części Nowego Sącza, czy punkty Nowego Sącza, to Rondo Solidarności, skrzyżowanie Lwowskiej Prażmowskiego z Nowochruślicką, Krańcowa i Rondo przy Galerii Pieczkowskiego do Barskiej i Witosa. Okolice Rynku, również w tej części ulica Lwowska właśnie przy Rynku, ale skoro Rynek, to również Piotra Skargi przy rondzie przy zamku i też korek tworzy się w tym miejscu, w to miejsce na bulwarze Narwiku. No i rondo przy obwodnicy północnej Nowego Sącza, tutaj zarówno od miasta dojazd Tarnowską, jak i odcinkiem obwodnicy właśnie w stronę ronda. No i to kierowcy podróżujący między Nowym Sączem i jego obrzeżami, albo dojeżdżający od strony właśnie Brzeska, czy w tym kierunku wyjeżdżający na drodze krajowej 75, pewnie się już przyzwyczaili, że w godzinach szczytu to nie tylko powroty z pracy, ale też remont w Wielogłowach i Wielopolu i tworzą się korki zarówno od strony Nowego Sącza, jak i od Wielogłów. No i korek też pod Justem w Tęgoborzy. No tak trzeba powiedzieć, chwilę przed właśnie Justem, na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Świdnika, oczywiście na drodze krajowej 75. To jeszcze Tarnów, tu między innymi rondo przy Krakowskiej i Narutowicza jest przykorkowane, no i w tamtych okolicach Gumniska, Konarskiego, no i sama ulica Narutowicza, rondo przy Klikowskiej i Szkotnik, ulica Kwiatkowskiego w Mościcach na obu pasach ruchu. Zwalniacie też na Kardynała Wyszyńskiego przy dojeździe do ulicy Hodowlanej i przejazdu kolejowego. Ponadto w Tarnowie tłoczno na Słonecznej, na Alei Solidarności czy na Szujskiego. No i oczywiście Lwowska, droga krajowa 73. Remonty zarówno na wysokości osiedla Nauczycielskiego, a także ronda, okolice rond właśnie przy Okrężnej i Orkana.
2: Więcej informacji drogowych po godzinie 15. Za dotychczasowe dziękujemy Krzysztofowi Niedzielanowi.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
3: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
4: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.
5: Za niecałe 5 minut będzie już godzina 15 i pomodlimy się wtedy wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia. I w międzyczasie przypomnę jeszcze słowa, które z pewnością dobrze znamy, ale które dzisiaj czytamy w Ewangelii, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Te słowa mówi do nas Jezus. Radiosłuchaczy jest z pewnością więcej zebranych i będziemy się za chwilę modlić właśnie w imię Jezusa i prosić Ojca Przedwiecznego o miłosierdzie. Więc tym bardziej zachęcam do wspólnej modlitwy. Niech będzie nas nie dwóch, nie trzech, ale jak najwięcej.

0: Jezus, żarłoki pijak. Wyobraź sobie taką scenę. Jezus przyjeżdża do miasta. Ludzie traktują go jak gwiazdę. Wszędzie cisną się tłumy. To sam Syn Boży. Ale on zamiast zjeść kolację u lokalnego biskupa idzie do domu celnika. A oni nienawidzili celników. W dodatku Jezus pije z nimi wino. Je z nimi posiłek. Przez cały czas ignoruje napuszonych przywódców religijnych. Choć czasami znajdzie chwilę, żeby nazwać ich hipokrytami i plemieniem żmijowym. Oni nazywają go żarłokiem, pijakiem, krytykują go za uzdrawianie ludzi w sabat, wybaczanie ich grzechów i nazywanie Boga ojcem, a właściwie tatą. A on leczy chorych, daje wzrok ślepym, wstawia się za wyrzutkami społecznymi, dotyka trędowatych, uzdrawia nawet sługę rzymskiego centuriona. Przywódcy religijni go znienawidzili. Ten przyziemny, kochający Jezus nie pasował do ich religii. Spiskują, żeby go zabić. W końcu przybijają go do krzyża. To właśnie robi religia. A więc, co wybierasz? Religię czy Jezusa?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty

0: obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
9: To była autopromocja.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Zebrał sporo ważnych informacji i teraz je przedstawi Krzysztof Niedziela.
3: Dzień dobry. No tutaj o tej porze to o korkach można by dużo mówić, ale może dla odmiany troszkę mniej o korkach, ale też ważny taki apel płynący od policji, żeby zachowywać ostrożność też na przejazdach kolejowych, szczególnie takich nieoczywistych, niestrzeżonych, bo w miejscowości Polna w powiecie nowosądeckim w tym tygodniu miała miejsce taka niebezpieczna sytuacja. Kobieta jechała samochodem osobowym i to z trójką dzieci i doszło do kolizji z lokomotywą. Tutaj na szczęście nic poważnego się nikomu nie stało, ale no wiadomo, w takiej sytuacji tutaj może być różnie. Tutaj policja przekazuje, że zarówno kierująca samochodem Audi, ale też maszynista byli trzeźwi, a z ustaleń mundurowych wynika, że kierująca samochodem nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej, wjechała na przejazd kolejowy, no a za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa no, została ukarana wysokim mandatem karnym. Więc wiadomo, czasami może to jest takie nieoczywiste miejsce, bo to były okolice cmentarza w Polnej, droga gminna, tam często pociągi czy lokomotywy może nie przejeżdżają, ale to tym bardziej nie powinno naszej czujności uśpić. No to co do takich już utrudnień bieżących, to może przypomnienie, bo od kilku miesięcy już jest zamknięta w dwóch odcinkach obwodnica zachodnia Nowego Sącza, od ronda w Brzeznej do ronda w Podrzeczu i od składu budowlanego w Podrzeczu do ulicy Łącznej w Chełmcu, a tak właściwie wyłączając tutaj na tym odcinku dojazd do domów, no to de facto między rondem w Biczycach a składem budowlanym w Podrzeczu, zatem objazd ulicami Limanowską, Papieską w Chełmcu i dalej też drogą powiatową przez Świniarsko, Podrzecze i do Brzeznej. Tą drogą trzeba objeżdżać. Utrudnienie. Też świeża sprawa, jeżeli chodzi o Wierchomlę Wielką. Tam dziś rozpoczął się remont, a także budowa chodnika na drodze powiatowej. To jest odcinek około 300 metrów do miejsca, gdzie skręca się w kierunku stacji narciarskiej w Wierchomli i tam zawężenia, a nawet wahadło może się trafić. Ponadto powiatowy zarząd dróg w Nowym Sączu planuje też remont odcinka, który jest nieco niżej, nieco wcześniej i te wszystkie prace mają potrwać do końca października. Duże korki w Nowym Sączu to są stałe miejsca, no niestety jest bardzo duże natężenie ruchu o tej porze i nie inaczej w Tarnowie. Tutaj jest tak między innymi na Lwowskiej, Spokojnej, Słonecznej, Klikowskiej, Szkotnik, Kwiatkowskiego, Narutowicza czy Mickiewicza.
2: Dużo tych informacji, myślę, że Wam się przydadzą z pewnością. Krzysztof Niedziela je przygotował.
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Cruel Summer, o pewnym przerażającym, strasznym lecie śpiewała grupa Ace of Base. Ja mam nadzieję, że tegoroczne lato wszyscy będziemy wspominać bardzo dobrze. I może z łezką w oku, ale z łezką wzruszenia, niech to będzie. A teraz trochę wspomnieniowo, muzycznie, bo będzie to wspomnienie przyjścia na świat pewnego pana. W 1949 roku, czyli 77 lat temu, na świat przyszedł Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta i kompozytor, lider grupy Dire Straits, którą założył w 1977 roku wraz ze swoim bratem Davidem. Grupa zyskała ogromną popularność dzięki na przykład piosence Brothers in Arms, ale też wielu innym. Knopfler nagrywał też z innymi wykonawcami, na przykład z Bobem Dylanem, Brianem Ferrym, Emmylou Harris, Jamesem Taylorem. Nieobca była mu muzyka country, pisał też muzykę do filmów, jest twórcą do muzyki do wielu obrazów. No ale przejdźmy do muzyki, konkretnie do piosenki Cannibals. Mark Knopfler przed państwem, 77-latek dzisiaj.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Maksymalnie dzisiaj do 23-24, ale odczuwalne temperatury chyba teraz już są sporo wyższe. Jutro będą nawet wyższe na termometrach, do około 25 stopni nawet. W piątek jeszcze cieplej, a sobota i niedziela to już w ogóle powyżej 30 stopni. W niedzielę nawet 34 kreski są prognozowane. Od poniedziałku znów ochłodzenie, ale nie gwałtowne tym razem.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: serce.
1: O jeszcze jednych muzycznych urodzinach powiem teraz. Tanita Tikaram, myślę, że wielu z was kojarzy to nazwisko. W 69, czyli 57 lat temu w Münster w Niemczech urodziła się właśnie ta pani, wokalistka i kompozytorka, śpiewając o bardzo niskim głosem. Pod koniec lat 80. podbiła Europę singlem zatytułowanym Twist in My Sobriety, po którym nastąpił nie mniej popularny, chociaż no może troszeczkę mniej, Good Tradition, i właśnie tę piosenkę uczynimy bardziej popularną, grając ją za chwilę na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Oba utwory pochodziły z płyty Ancient Heart. W chwili wydania płyty Tanita Tikaram miała 19 lat.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: W niezmiennych miejscach korki występują, ale mają trochę mniejsze natężenie niż jakiś czas temu. Krajowa 75, głównie w wielopalu zakorkowana i głównie w stronę Nowego Sącza. W drugą stronę też ruch nie jest zbyt szybki, no ale jednak w stronę centrum miasta większy ten ruch. Obwodnica Północna i Tarnowska przy dojeździe do tejże obwodnicy. Tam trzeba chwilę spędzić. Także na ulicy Witosa, jadąc od Zdrojowej, zresztą i Zdrojowa was przywita większą liczbą samochodów. Barska w stronę tamtą i w zasadzie ten ruch już bardzo duży. Już kolejka zaczyna się od ulicy Broniewskiego, właśnie jadąc Barską, i jeszcze ulica Pieczkowskiego. No i to wszystko się tam kumuluje na światłach, które bardzo długo zresztą nas trzymają. Na Prażmowskiego w kilku miejscach też jest tłoczno, na Krańcowej, no i bulwar Narwiku, Piotra Skargi, to już rondo przy zamku. Tam też sytuacja nie jest lepsza. Bardzo długi odcinek ulicy Węgierskiej, Biegonicki albo nawet ponad Biegonicki, jest zakorkowany w stronę Starego Sącza. W drugą stronę ruch jest w miarę normalny. A jak teraz wygląda sytuacja w Limanowej? Dość spokojnie, tylko na Marka i trochę na Matki Boskiej Bolesnej jest ciaśniej w dojeździe do samego rynku. Okolice ronda w Sowlinach spokojne, Piłsudskiego przejezdna w normalnym tempie. W Gorlicach zaś 28 od jednej i od drugiej strony mocno przekorkowana. Biecka, Legionów, Mickiewicza, Sienkiewicza oraz Krakowska przy Kołłątaja. Tam też chwilę trzeba dłużej spędzić. A w Tarnowie dłużej trzeba postać na ulicy Lwowskiej przy rondzie z Orkana, ale nie tylko, też przy osiedlu Nauczycielskim ruch jest większy. Starodąbrowska, Słoneczna, tam przy rondzie jest dość ciasno, ciasno też na Klikowskiej, przy Słowackiego i Szkotnik oraz Szkotnik bardziej przy Mościckiego was zatrzyma. Tam też Sikorskiego zatłoczona, a najbardziej ulica Krakowska. Narutowicza też tam zrobił się korek aż do ulicy Tuchowskiej. Zresztą i Tuchowska też nie jest jakoś przejezdna w super szybkim tempie. Na Gumniskiej też trochę utrudnienie na Podkacie.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

co może łączyć tężyznę fizyczną ze starą halą dworca PKP? Między innymi o tym w wiadomościach, które już za 4 minuty. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
4: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
1: Po reklamie. Bieżnie i ciężary w starej hali dworca PKP jest nowy pomysł na niszczający budynek w Tarnowie Mościcach.
5: Tutaj można zrobić coś fajnego z rewelacyjnym klimatem, zachowując historię budynku.
1: To ostatnia szansa, by zapisać się na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przestrzeń siłowni i strefa fitness mogłaby znaleźć się w zabytkowym budynku dworca PKP w Tarnowie Mościcach. Obecnie jest to jedynie koncepcja, ale lokalny przedsiębiorca z branży fitness przekonuje, że jest poważnie zainteresowany otwarciem nowej lokalizacji właśnie w dawnej hali dworcowej. Modernistyczny budynek od prawie 15 lat pozostaje zamknięty i stopniowo niszczeje. Od 5 lat jest wpisany do rejestru zabytków. O pomyśle na wykorzystanie tej przestrzeni poinformował Łukasz Dojka, założyciel Extreme Brands.
5: Tutaj można zrobić coś fajnego z rewelacyjnym klimatem, zachowując historię budynku i coś, co będzie służyć lokalnej społeczności. Budynek na tą chwilę nie świadczy żadnych usług, trochę nawet odstrasza, bo jest zaniedbany. Chcielibyśmy spróbować coś z tym zrobić i tutaj stworzyć fajne miejsce. Chcemy wykorzystać, można było sobie usiąść, są tam rewelacyjne lampy takie duże, które też wartałoby wykorzystać, połączyć to z miejscem sportowym, gdzie można sobie dobrze poćwiczyć o swoje zdrowie.
1: Pomysł na wykorzystanie dawnego dworca zrodził się podczas jednej z wizyt prezydenta miasta u lokalnych przedsiębiorców. Budynek dworca w Mościcach powstał w 1976 roku. Od czasu zamknięcia w 2012 co jakiś czas pojawiały się pomysły na jego rewitalizację.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mrozy, grad i upały nie oszczędziły w tym roku rolników i sadowników. Widać to m.in. w gminie Łużna, gdzie dobiega końca sezon żniw i zbiorów. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt Mariusz Tarsa, już wiosną mieszkańcy zmagali się z mocnym ochłodzeniem, które przynieśli tak zwani zimni ogrodnicy. Ostatnie tygodnie przeplatane były z kolei skrajnie wysokimi temperaturami i nawałnicami, które przynosiły zniszczenia.
6: Na szczęście to nie były zjawiska masowe. Rzeczywiście gradobicie wydarzyło się w naszej miejscowości. Dotknęło kilka wsi i tak można powiedzieć takim bokiem przeszło dalej, ale jednak są straty. Na szczęście mamy tutaj mechanizmy do tego, żeby przede wszystkim zebrać informacje, jak te straty są duże. To, co udało się nam od rolników zebrać, jest już w drodze do Krakowa, do Urzędu Wojewódzkiego. Zobaczymy, jaka będzie skala tej pomocy dla rolników.
1: Do wojewody trafiło kilka wniosków o odszkodowania od rolników, u których straty nie przekraczały pułapu 20% ogółu areału. Mimo wszystko rolnicy i sadownicy będą świętować już w najbliższą sobotę, zapowiadają swój udział w gminnych dożynkach. Każda miejscowość przygotowuje wieńce z zebranych w tym roku zbóż.
4: Z życia kościoła.
1: To już ostatnia szansa, żeby zapisać się na rekolekcję w drodze. 44. Piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę wyruszy w

0: Najbliższy poniedziałek. Przez 9 dni pątnicy pokonają ponad 200 kilometrów, wędrując różnymi szlakami, by 25 sierpnia dotrzeć przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wciąż można zdecydować się na wyruszenie w taką drogę, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Broński.
1: Na stronie internetowej naszej pielgrzymki jest lista przewodników. Kto z danego rejonu chciałby się zapisać do takiej czy innej grupy, musi odnaleźć, kto jest przewodnikiem tej grupy i kontaktować się już bezpośrednio. To ułatwi zapisywanie się, otrzymanie legitymacji i wskazówek związanych z pielgrzymowaniem.
0: Dodajmy, że w tym roku pielgrzymi spotkają się 17 sierpnia przy katedrze w Tarnowie, skąd po mszy świętej o 6.30 wyruszą w trasę.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Strongmeni z kraju i z zagranicy będą rywalizować w najbliższą sobotę w Izbie pod Wojniczem. Zawody siłaczy będą imprezą towarzyszącą gminnym dożynkom. W polskiej drużynie wystąpi dwóch reprezentantów regionu tarnowskiego, Michał Sajdak z Wojnicza i Dawid Bednarek ze Zgłobic. Jak zapowiadają, publiczność będzie mogła zobaczyć pokaz siły i wytrzymałości ludzkich mięśni.
3: Pierwszą konkurencją będzie przeciąganie samochodu. To będzie ciągnik siodłowy na trzech osiach. Wagi ponad 20 ton.
4: Kolejną konkurencją będzie Viking Press, czyli wyciskanie platformy na barki o ciężarze 160 kg na powtórzenia.
3: Kolejną konkurencją będzie martwy ciąg na specjalnie zrobionym przyrządzie. To jest taki długi masz 5,5 metra. Zawieszony jest ciężar. Ciężar początkowy to jest 120 kg, a na czwartym szczeblu realny ciężar jest około 300 kg.
0: Czteroosobowe drużyny zmierzą się też w zespołowym przeciąganiu liny. Polacy zmierzą się z drużyną złożoną z zawodników z Czech, Francji, Rumunii i Węgier.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeśli dzisiaj było wam za chłodno, to jutro już tak chłodno nie będzie. Pojutrze już będzie całkiem ciepło, a w kolejnych dniach będzie gorąco. Wraca lato przynajmniej na najbliższy weekend. To znaczy cały czas jest lato, ale wracają upały. Ciśnienie delikatnie spadło, 986 hektopaskali, ale do jutra powinno wynosić tyle co przedtem, czyli 987. No zobaczymy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć i pół minuty po godzinie 16. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro po 12:00. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko. Góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
4: Bo lato rozpala każdego górala.
3: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie. A w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
5: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Inoroz oraz Long and Junior.
6: Kochanie, bądź moją.
5: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

0: Reklama.
1: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDM Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 18 września taneczna energia przejmie kontrolę.

0: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na dożynki gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
2: Po reklamie. Już za chwilę milionowe straty w uprawach i rolnicy, którzy załamują ręce.
3: Na pewno jest to bardzo trudny czas dla rolników.
2: Od 1 września będzie skrócona trasa przewozów konnych nad Morskim Okiem. Szczegóły za chwilę. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Najpierw zimna i sucha wiosna, potem przymrozki, które niszczyły uprawy, następnie ponad 40-stopniowe upały, a na koniec gwałtowne nawałnice z gradobiciem. Tegoroczny sezon jest dla rolników z gminy Gręboszów wyjątkowo trudny. Straty po ostatnich żywiołach liczone są już w milionach złotych. O trudnej sytuacji gospodarzy mówił w programie Słowo za Słowo wójt Gręboszowa Krzysztof Gil, który sam prowadzi gospodarstwo rolne. Jak przyznaje, tegoroczne dożynki będą dla wielu rolników okazją do świętowania. Ale trudno mówić o powodach do optymizmu.
3: Plony dużo niższe jak w zeszłym roku, ceny dużo niższe jak w zeszłym roku, koszty produkcji dużo wyższe jak w zeszłym roku, więc na pewno jest to bardzo trudny czas dla rolników. Zimna wiosna, sucha wiosna, potem jeszcze przymrozki, które dobijały te uprawy, potem upały te 40 ponad stopniowe, które również to, co zostało na polach, no niestety no paliło bardzo miłosiernie. No ciężka sytuacja na pewno. Koszty produkcji, nawozy, ceny paliwa niestety, no to jest już jakaś przesada.
2: Niespełna 2 tygodnie temu nad gminą Gręboszów przeszła nawałnica z gradobiciem. W terenie pracują już komisje, które szacują straty i sporządzają protokoły. Wszystkie dokumenty dotyczące strat mają trafić do wojewody. Wójt liczy, że rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ostatnich gradobić, otrzymają rządową pomoc.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali osoby podejrzane o udział w wytwarzaniu substancji psychotropowych. To już kolejna taka ogólnopolska akcja. Tym razem mundurowi działali na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego. O szczegółach Maria Mułka.
4: Sądeccy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w wieku 45 i 61 lat w sprawie dotyczącej procedury wytwarzania, a później wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej. Chodzi tu o 3CMC, czyli sztuczny narkotyk, który jest mocno uzależniający, niesie wysokie ryzyko przedawkowania i może prowadzić do śmierci. Postępowanie miało swój początek w grudniu 2025 roku, gdy na Sądecczyźnie służby zabezpieczyły w jednym z domów ponad 500 kg niedozwolonych substancji w formie płynnej, częściowo skrystalizowanej oraz w postaci kryształów gotowych do dalszej sprzedaży. Łączna czarnorynkowa wartość oszacowana została na 22,5 miliona złotych. Od razu zatrzymany został 43-letni mieszkaniec z regionu Bocheńskiego, a później w lutym 2026 roku 40-letni sądeczanin i 27-letni mieszkaniec z regionu Bocheńskiego. Cała trójka usłyszała zarzuty w tej sprawie. Wszyscy podejrzani są teraz w tymczasowym areszcie, ale grozi im nawet do 30 lat więzienia.
2: Dzisiaj rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej w Wierchomli Wielkiej wraz z budową chodnika. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z zawężeniem jezdni i czasowo wprowadzanym ruchem wahadłowym. W pierwszej kolejności prace są prowadzone na odcinku około 300 metrów, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
5: Odcinek ten końcowy drogi w Wierchomli, już właściwie przed stacją narciarską, plus odcinek około 1800 metrów tutaj początkowy, czyli myślę, że jakieś 800 metrów za kamieniem.

0: Łomem. Zaczynamy i od tego miejsca do końca Tartoral będzie już miała nową nawierzchnię. Plan taki, żeby te prace wykonać do końca października tego roku.
1: Roboty mają kosztować ponad 3 600 000 zł, a inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Leśnego.
2: Na górskim szlaku.
1: Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska mówi, że wozy konne będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy.
3: Między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
1: Minister dodała, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 000 turystów.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
7: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.
8: Ain't no

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w moje imię, tam ja jestem pośród nich, słyszymy dziś w Ewangelii. Są tacy,

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 12 sierpnia w środę 19 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Paweł Nowak, wikariusz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, obecni w tej pięknej świątyni, w Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, która jest jednocześnie sanktuarium przemienienia Pańskiego, ale również wszyscy tworzący wspólnotę modlitwy dzięki transmisji internetowej oraz na falach Radia RDN. Znajdujemy się w miejscu, które na czas tej liturgii staje się prawdziwym wieczernikiem, gdzie Chrystus karmi nas swoim słowem, swoim ciałem i krwią. Tworzymy wszyscy duchową wspólnotę, uczestnicząc we mszy świętej. Niech dzięki tej najdoskonalszej modlitwie, dzięki ofierze samego Chrystusa, spłyną na nas wszelkie potrzebne łaski. Niech przemieniony, zmartwychwstały Pan, pełen miłosierdzia,

miłosierdzia bez granic, przemienia nasze serca darem swojej miłości. Niech wyzwala nas z lęków, obdarzy pokojem, wysłucha tych wszystkich intencji, z którymi tutaj przychodzimy dzisiaj, czy też które duchowo zawierzamy z różnych miejsc, w których się teraz znajdujemy. A msza święta jest sprawowana za świętej pamięci Edwardem Michalikiem w 15. rocznicę jego śmierci. Aby godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, prośmy miłosiernego Boga, by przebaczył nam wszelkie przejawy naszego nieposłuszeństwa wobec Jego woli. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem. Zbliżcie się straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł tak, iż słyszałem: idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

0: Drodzy moi, podobno ludzie dzielą się na trzy kategorie: wybitnych, czyli takich, którzy mówią o problemach, przeciętnych, czyli takich, którzy mówią o wydarzeniach, i tych małych duchem, małostkowych, którzy rozprawiają o bliźnich. Dzisiejsze Słowo Boże porusza bardzo ważną kwestię i wyjaśnia jedno z najważniejszych pytań, na jakie człowiek musi sobie odpowiedzieć w życiu. Czy wolno mi być obojętnym na zło? Czy wolno mi być obojętnym na zło? Ze złem stykamy się na każdym kroku i każdego dnia. Wszyscy. Ktoś kiedyś powiedział, że złu nie potrzeba wiele, aby się rozwijało. Wystarczy, aby dobrzy ludzie milczeli. Pozwólcie na krótką historię z życia wziętą. Znajomi moich znajomych zostali zaproszeni kiedyś na chrzest święty do przyjaciół. Rodzice dziecka byli w konkubinacie, żyli bez ślubu. Deklarowali się jako niewierzący. I owi znajomi byli zaangażowanymi katolikami. Zadecydowali, że nie pójdą. Stwierdzili, że nie chcą uczestniczyć w takiej farsie, że Bóg i Kościół to dla nich zbyt cenne wartości. Tylko, kochani, tak sobie myślę, że na pewno nie jest łatwo kogoś upomnieć, zwrócić uwagę, powiedzieć prawdę w oczy. Na pewno łatwiejsze jest takie, jak ci ludzie zaprezentowali postawę, zachowanie neutralności w obliczu zła, niż to braterskie napomnienie, do którego wzywa nas wszystkich dzisiaj Chrystus. To niełatwe. Czy jednak nie dajemy wtedy przyzwolenia złu? Czy nie umacniamy naszych bliźnich w ich złych, błędnych wyborach? Wielokrotnie zapewne doświadczaliśmy plotek na swój temat, słyszeliśmy plotki o innych, ale zastanówmy się, ile razy zdarzyło się, że ktoś powiedział nam wprost o tym, co mu się nie podoba w naszym postępowaniu. Co zwykle robimy, gdy, że użyję języka Ewangelii, nasz brat czy siostra grzeszy? Najczęściej przyjmujemy takie dwie skrajne postawy. Albo w ogóle nie reagujemy, albo rozprawiamy o tym wszędzie dookoła. Samemu winowajcy nie mówimy jednak ani słowa. Tymczasem Pan Jezus domaga się, aby przede wszystkim to temu dotyczącemu powiedzieć o tym, i to sam na sam, bez świadków. Dopiero gdy nie usłucha upomnienia, Jezus nakazuje, jak słyszeliśmy, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby cię wsparli. Również i w tym wypadku Jezusowi zależy na oświeceniu grzesznika, aby mógł się nawrócić, a nie na jego pognębieniu, zdołowaniu. Czy umiemy, kochani, przyjmować upomnienie oraz życzliwe uwagi od innych? Bo to wcale nie jest takie proste. Najłatwiej jest obrazić się na upominającego, odburknąć, żeby zajął się samym sobą. A być może, nie zawsze, to trzeba oddzielić, to odróżnić, nie jest to też łatwe, ale być może, gdy tak reagujemy, to zamykamy się na głos samego Pana Boga, który próbuje w ten sposób do nas dotrzeć, próbuje w ten sposób przez tego człowieka, którego postawił na drodze naszego życia, do nas przemówić w konkretnej dla nas sytuacji. Trzeba wielkiej dojrzałości, aby niełatwe nieraz słowa przyjąć z pokorą, aby je przemyśleć, aby spróbować wyciągnąć z nich wnioski. Może, kochani, zapytacie, czy na pewno, proszę księdza, warto wtrącać się do czyjegoś życia? Czy powinniśmy w ogóle? Przecież każdy ma swoją własną wolną wolę, Każdy żyje tak, jak mu się podoba, ma do tego prawo. Co mi do tego? Warto. Warto, bo tu nie chodzi o jakąś błahostkę. Walka toczy się przecież o życie wieczne drugiego człowieka. Często tego naszego najbliższego, kogoś znajomego, kogoś z naszej rodziny. Należymy do jednej wspólnoty, jesteśmy współodpowiedzialni za zbawienie naszych sióstr i braci. W dzisiejszej Ewangelii, która została przed chwilą odczytana, Chrystus daje nam bardzo konkretne wskazania co do sposobu upominania grzeszącego brata czy siostry. Zauważmy je. Nie rozgłaszaj całemu światu błędów bliźniego, bo to jest plotka, to jest grzech, to nie ma nic wspólnego z miłością. Wręcz przeciwnie, znaczy to, że twoje serce zżera nienawiść i zazdrość, która chce szkodzić bliźniemu. Dalej, nie upominaj bliźniego, gdy jesteś zły na niego. W takim stanie twoje upominanie jest jedynie jakąś formą rozładowywania twoich złych emocji i nic na tej drodze dobrego się nie osiągnie. Tylko możemy zranić drugą osobę. Chrystus mówi, gdy twój brat zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. A gdyby okazało się, że twoja miłość jest za słaba, aby nawrócić brata, to wtedy weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. To oparcie sprawy na dwóch lub trzech świadkach jest przywołaniem także obecności samego Chrystusa, który powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I tak złączeni przez modlitwę z Chrystusem mamy przesączyć to upominanie bezgraniczną miłością Pana Boga, której nam czasem brakuje tak po ludzku. Kochani, nie możemy zapominać o tej potrzebie modlitwy za innych, o tej niezwykłej mocy modlitwy. Jeśli jednak okaże się, że ta nasza modlitwa i miłość jest jeszcze za słaba, winniśmy donieść Kościołowi, którym pulsuje pełnia modlitwy i miłości. Jeśli mimo to grzesznik nie usłucha nas, dopiero wtedy mamy go traktować, że sięgnę znowu do słów z Ewangelii jako poganina i celnika, to znaczy, tak naprawdę dalej mamy powierzać go Bogu, modląc się o jego przemianę i nawrócenie. Takie wskazówki daje nam dzisiaj Pan Jezus w tym niełatwym zadaniu, do którego nas wzywa, do którego nas posyła. Prośmy na koniec tej refleksji z wiarą i pokorą słowami modlitwy. Przemieniony Panie Jezu, dziękuję Ci za tych, którzy upominają mnie z miłością. Dziękuję za ich troskę. I proszę, daj mi miłość, która uzdolni mnie do upominania tych, co giną i błądzą, i do nieustannej przemiany mego życia. Niech mam zawsze przed oczyma Twoje przemienione, pełne miłości oblicze. Przemieniaj moje cierpienie, choroby, nadając im zbawczy sens. Przemieniaj we mnie to, co słabe, Twoją mocą. I niech tak się stanie. Amen. Powstańmy teraz, aby Jezusowi Chrystusowi, który jest wcielonym Słowem Bożym, przedstawić pokorne prośby i błagania.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich posługiwanie było zakorzenione w Słowie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, aby wśród uczniów Jezusa rychło ustały wszelkie podziały i konflikty. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby w pełni zregenerowali siły fizyczne i duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, którzy borykają się z trudnościami życia, aby umieli je pokonywać, czerpiąc siły z wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. a w szczególności za świętej pamięci Edwarda, aby mogli się radować oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy pielęgnowali w sobie miłość do Słowa Bożego i szacunek dla drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, Twoje wezwanie zachęciło nas do wspólnej modlitwy. Pokornie Cię prosimy, przyjdź nam z pomocą i udziel nam daru jedności oraz pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Udmyślał. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świecie.

Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu 12 sierpnia w środę 19 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Paweł Nowak, wikariusz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Moszczenicy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
4: Te oczy zielone.
3: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
5: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
6: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
3: Informacje z życia Kościoła.
7: Ewa Biedroń, zapraszam. Skończyły studia, pracowały, ale głos powołania był silniejszy. Tak o swoim powołaniu opowiedziały Radiu RDN Małopolska dwie siostry ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które już w sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny złożą śluby wieczyste. Powołanie do życia w zgromadzeniu zakonnym dojrzewało u sióstr przez lata.
8: Skończyłam studia 5-letnie, byłam jeszcze na takim wyjeździe wolontaryjnym w Boliwii. Później pracowałam z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Ten głos powołania gdzieś tam cały czas się pojawiał, ale odkładałam na później.
9: U mnie też to było późniejsze powołanie. Już skończyłam licencjat, pierwszy stopień studiów, finanse i rachunkowość w Nowym Sączu i wtedy jakoś pierwszy raz na adoracji poczułam takie pragnienie w sercu, że Jezus zaprasza mnie do tej drogi, ale jeszcze postanowiłam skończyć studia i jeszcze pracowałam w Nowym Sączu w biurze rachunkowym i dopiero na pielgrzymce pierwszej do Częstochowy podjęłam taką ostateczną decyzję.
7: Mówiły siostry Maria Pawłowska i Beata Szkarłat. Siostry złożą śluby wieczyste w sobotę podczas mszy świętej o godzinie 11.30 w kościele klasztornym przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy. Liturgii będzie przewodniczyć biskup Mirosław Gucwa z Afryki. To już ostatnia szansa, żeby zapisać się na rekolekcję w drodze. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę wyrusza w poniedziałek. Przez 9 dni pielgrzymi pokonają ponad 200 km, wędrując różnymi szlakami. Wciąż można zdecydować się na wyruszenie w drogę, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Broński.
10: Na stronie internetowej naszej pielgrzymki jest lista przewodników. Kto z danego rejonu chciałby się zapisać do takiej czy innej grupy, musi odnaleźć, kto jest przewodnikiem tej grupy i kontaktować się już bezpośrednio. To ułatwi zapisywanie się, otrzymanie legitymacji i wskazówek związanych z pielgrzymowaniem.
7: Pielgrzymka rozpocznie się w poniedziałek mszą świętą o 6:30 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Radosny pogrzeb Matki Bożej, odpust i rodzinny piknik. Tak na Jamnej będzie obchodzona uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W piątek o godzinie 19:00 zostanie odprawiona msza święta, a po niej odbędzie się radosny pogrzeb Matki Bożej.
11: To jest niesamowite nabożeństwo, w czasie którego z figurą Matki Bożej przy pochodniach z bardzo długim welonem idziemy do kapliczki Matki Bożej Narciarskiej powyżej winnicy. W czasie tego nabożeństwa czytamy apokryfy, czyli takie teksty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z których możemy się dowiedzieć, jak ludzie przeżywali swoją wiarę, jak sobie wyobrażali i tłumaczyli pewne ważne prawdy wiary.
7: Mówił dominikanin ojciec Krzysztof Ruszel. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny msze święte na Jamnej zostaną odprawione o 8, 11, 13 i 19. Msza odpustowa o 11 będzie celebrowana przy ołtarzu polowym.
11: Później będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej, ponieważ dla nas jest to jednocześnie też święto pojednania na Jamnej. A później zapraszamy na piknik rodzinny, w czasie którego będą tańce, wata cukrowa, konie, stragany, kwas chlebowy.
7: W niedzielę mszę świętą o godzinie 11:00 odprawią ojcowie franciszkanie z Zakliczena, a w modlitwie ojcowie dominikanie i wierni będą dziękować Bogu za świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, jednocześnie opiekuna tego miejsca. W czasie mszy świętej poświęcone zostaną kłosy pszeniczne na pamiątkę cudu, jaki dokonał święty Jacek. Po liturgii będzie zajście do figury świętego Jacka, gdzie zaplanowano błogosławieństwo dzieci. W programie na Jamnej także festiwal pierogów oraz promocja książki ojca Andrzeja Chlewickiego o jego przygodzie duszpasterskiej na Jamnej. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska. To dzieło od 4 dekad promuje wartości chrześcijańskie. W przestrzeni audiowizualnej zbliża się jubileuszowa 40. edycja Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Festiwal odbędzie się we wrześniu w Ołtarzewie. To konkurs filmów i multimediów, projekcje, prezentacja prac fotograficznych, spotkania, wywiady z twórcami i uroczysta gala wręczenia nagród. Materiały do poszczególnych kategorii konkursowych przyjmowane były na wiosnę. W jubileuszowej edycji wezmą udział twórcy z 40 krajów. Pod tym wydarzenia będą słowa chronić ludzkie głosy i twarze, pochodzące z orędzia papieża Leona XIV na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Polska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: Rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego, módlmy się, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby były umocnione i napełnione łaską Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Blask poranku zmartwychwstania to blask prawdziwej miłości Jezusa, która opromienia ludzi przez wszystkie wieki. Najlepiej tę miłość podjęła i przyjęła rodzina święta. Nasze rodziny również opromienia blask zmartwychwstania Jezusa. Niech to światło nie było przez nas przygaszane lub chowane. Niech światło miłości Bożej rozprasza ciemności naszych serc i domów. Niech daje siłę do wytrwania wierności i jedności. Jezu, Maryjo i Józefie, Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do Was zwracamy się z ufnością.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta

0: Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, chwalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa. Niebo to miejsce, gdzie w pełni realizuje się Boża wola i miłość. W obecności Boga każdy czuje się szczęśliwy i spełniony. Jezus, wstępując do nieba, pokazał, do kogo mamy dążyć. Jezus nie tyle do nieba odszedł, ile nieba nam przychylił. Dzięki niemu nasze rodziny mogą żyć w obecności Boga. On buduje w nich wspólnotę miłości. Niech w każdej rodzinie zagości radość z przebywania ze sobą w obecności Boga. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. 11 uczniów wraz z Maryją trwało na modlitwie. Duch Święty udzielił wszystkim swoich darów. Uzdolnił do poświęcenia się Bogu i ludziom. Uzdolnił do braterskiej miłości. Dodał odwagi do głoszenia Ewangelii. Uzdolnił do zjednywania sobie ludzi i pociągania ich ku Bogu. Niech w naszych rodzinach zagości Duch Święty. Niech zjednoczy skłóconych i nauczy żyć w miłości. Uleczy rany i obsypie swoimi darami. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, chwalebna, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja przez całe swoje życie należała do nieba. Swoją tęsknotą za Zbawicielem i modlitwą zaprosiła Jezusa na ziemię. Tworzyła dom dla Jezusa Józefa. W jej obecności dobrze się czuli Bóg i człowiek. Za cichą i pełną miłości służbę dla rodziny i dla Kościoła została wzięta do nieba. Rodzina to nie tylko ludzie, ale i Bóg pragnący przebywać między nimi. Niech w każdej rodzinie jedni służą drugim tak, jakby Bogu samemu. Niech każda rodzina staje się niebem na ziemi. Święta Rodzino z Nazaretu, aby synod biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została wywyższona przez Boga ponad wszelkie stworzenia. Gromadzi wokół siebie wielką rodzinę dzieci Boży. Do świętej rodziny dołączają wciąż nowi bracia i siostry Jezusa. Bóg wskazał, że to Maryja jest Królową, która służy ludziom, by mogli żyć bliżej Boga. Ona wstawia się za nami, aby nikt nie został odłączony od jej rodziny. Niech nasze rodziny łączy pragnienie życia w jedności, wzajemnej miłości i troski o siebie nawzajem, a przede wszystkim pragnienie życia na wzór świętej rodziny. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Amen. Święty Krzysztofie,
0: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tam. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Tam, gdzie Matka Boża dociera, bo wiemy, że to ona dociera przez ten obraz, w dalszym ciągu jest to wielkie przeżycie i korzyść duchowa. Oczywiście zmieniają się czasy i może ta gorliwość jest dzisiaj trochę inna pośród nas, ale to też zależy i w jakiej diecezji, w jakim środowisku. W dalszym ciągu ta inicjatywa jest trwała, przynosi owoce i to jest przykład właśnie tego, że z tego wydarzenia ślubów coś takiego trwałego powstało i w dalszym ciągu przynosi dobre owoce.
0: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Tuż po 26 sierpnia 1956 roku klasztor jasnogórski otworzył szeroko bramy sanktuarium dla napływających codziennie coraz liczniejszych rzesz pielgrzymów, w różny sposób też rozwijając działalność duszpasterską w oparciu o treść ślubów jasnogórskich. O tych najbardziej znaczących porozmawiam już za chwilę z przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem, również współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu – Wczoraj, Dziś, Jutro. Zapraszam. Szczęść Boże, ojcze przeorze.
1: Szczęść Boże.
0: Chcemy dzisiaj podjąć refleksję, w jaki sposób po sierpniu 1956 roku rozpoczęło się dzieło realizacji ślubowania, głównie z takim akcentem jasnogórskim.
1: Na pewno sama uroczystość, która się odbyła 26 sierpnia 1956 roku, jeszcze bez udziału księdza prymasa, gdyż jeszcze przebywał w odosobnieniu w Komańczy, już sama uroczystość sprowokowała pewną inicjatywę, która była bezpośrednio, można powiedzieć, że takim owocem tego ślubowania, mianowicie peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po polskich diecezjach i parafiach. W trakcie tych uroczystości został wyniesiony na plac oryginalny obraz Matki Bożej i po mszy świętej w procesji był niesiony po wałach jasnogórskich. I gdy ten obraz ukazał się oczom wiernych zgromadzonych na dole, na placu, zaczęli ludzie wołać: Matko Boża, przyjdź do nas, Matko Boża, kochamy Cię, nie opuszczaj nas. No takie właśnie okrzyki spontaniczne. I to jakoś w organizatorach uroczystości, którzy później zgromadzili się po wszystkim, żeby wymienić swoje wrażenia, tak jakoś mocno gdzieś w nich to zostało. To była grupa naszych ojców, ojciec Jerzy Tomziński, ojciec Teofil Krause, bo to wtedy jeden był przeorem, drugi był kustoszem. Ponadto tam grupa pań z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Później oczywiście ta nazwa się pojawiła,
0: tak, tak.
1: No wtedy
0: po były prostu. Były to ósemki.
1: Tak, tak, tam z panią Marią Okońską. I oni właśnie wtedy o tym rozmawiali, jak można by zadośćczynić temu wołaniu jakoś, w jaki sposób. I oczywiście no, nie było możliwe, żeby umożliwić wiernym spotkanie z Matką Bożą przez oryginalny obraz, żeby z nim się udać w Polskę. Właśnie powstała taka idea, żeby właśnie poprzez obecność kopii, wiernej kopii, można było umożliwić wiernym w całej ojczyźnie te spotkania z Matką Bożą, które na Jasnej Górze były możliwe tylko dla części ludzi, która przyjechała, nawet milionowej, ale jednak części. Więc powstała ta idea nawiedzenia. Kiedy ksiądz prymas został uwolniony, przedstawiono mu tą ideę, bardzo pozytywnie się do niej odniósł, no ale też nie mógł ostatecznie sam podjąć takiej decyzji, bo to już dotyczyło wydarzeń w różnych diecezjach, a nie tylko w jego, w której był ordynariuszem. W związku z tym musiała trafić sprawa na forum konferencji Episkopatu Polski, no i to wszystko pozytywnie się zakończyło. Kopia została wykonana przez pana

0: profesora Torwirta z Torunia. Poświęcony obraz został przez Ojca Świętego Piusa XII i zaczęła się peregrynacja. I ta peregrynacja, która trwa do dzisiaj zresztą, to jest właśnie taki trwały owoc tych wydarzeń wtedy. I to okazało się, że to niesamowicie jest taka Boża myśl w tym była, że tu faktycznie Matka Boża działa. Tam, gdzie się pojawiał obraz, działy się bardzo różne ważne rzeczy, nawrócenia, spowiedzi, wielkie przeżycie wiernych, takie ożywienie duchowe, zresztą przy bardzo licznym udziale wiernych. I teraz mamy już, zaczęła się trzecia peregrynacja w ubiegłym roku. W dalszym ciągu jest to tam, gdzie Matka Boża dociera, bo wiemy, że to ona dociera przez ten obraz. W dalszym ciągu jest to wielkie, wielkie przeżycie i korzyść duchowa. Oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się konteksty, no i może ta gorliwość jest dzisiaj trochę inna pośród nas, taka duchowa, ale to też zależy i w jakiej diecezji, w jakim środowisku. W dalszym ciągu ta inicjatywa jest trwała, przynosi owoce i to jest przykład właśnie tego, że z tego wydarzenia ślubów coś takiego trwałego powstało i w dalszym ciągu przynosi dobre owoce.
1: Ale peregrynacja obrazu nawiedzenia to nie jedyny owoc tamtego czasu. Może najważniejszy, może taki najbardziej widoczny, no, ale...
0: Taki bezpośrednio jakby od razu po, nie?
1: Tak.
0: Natomiast oczywiście sama treść ślubów, ona przywoływana no, za życia księdza prymasa, może częściej, dlatego że on no, z tego tekstu uczynił cały program duszpasterski przygotowujący Kościół Polski do obchodów tysiąclecia chrztu, więc mieliśmy wielką nowennę zbudowaną właśnie według tych punktów, gdzie odbywała się cała, powiedzmy, praca w terenie, w diecezjach, w parafiach, no i pielgrzymki poszczególnych parafii na Jasną Górę, czuwania, to wszystko było właśnie, od razu wynikało, cały ten program maryjny się właśnie rozpoczął ślubami. Poszczególne też elementy tego ślubowania, one też gdzieś odbiły się w pewnej pracy
1: duszpasterskich,
0: w pewnych inicjatywach duszpasterskich. One oczywiście, te akcenty i bez ślubów byłyby ważne, natomiast no, niewątpliwie dodatkowo śluby są taką no czymś, co nas jeszcze bardziej motywuje, no bo jednak to ślubowanie się odbyło i chociażby inicjatywy trzeźwościowe, no bo to jest jedna z rzeczy, o których tam jest wprost w ślubach powiedziane, prawda, o tych różnych nałogach, słabościach, z których trzeba się podnosić. I na Jasnej Górze chociażby aktualnie mamy, no dwie są akurat pielgrzymki takie, dwa oddzielne jakby środowiska organizują, ale mają adresatów osoby uzależnione. I to nawet nie tylko od alkoholu, od różnych
1: substancji,
0: różnych uzależnień. Mhm. Dzisiaj jest dużo. Więc taka inicjatywa, żeby właśnie pomóc poprzez to pielgrzymowanie, wesprzeć te osoby w ich takiej pracy, w podnoszeniu się z tych nałogów, czy też wytrwaniu, także dla rodzin. Wtedy są obecni licznie, nie tylko same osoby, które wychodzą czy wyszły z tych uzależnień, ale też ich rodziny. I to jest też takie bardzo ważne. Inną taką bardzo ważną inicjatywą, która ona sama powstała troszkę później, ale w treści też stanowione z punktu ślubowania, to jest dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest idea powstała w naszym środowisku klasztoru Paulinu w Warszawie, w kościele Świętego Ducha. I tam właśnie powstała ta idea, by modlić się przez 9 miesięcy za dziecko zagrożone utratą życia, które właśnie takiej modlitwy potrzebuje jako dziecko poczęte. I ta idea do dnia dzisiejszego no, niezwykle aktualna, bo czasami no, przy współczesnych różnych działaniach, różnych środowisk, instytucji i też finansowania zabijanie nienarodzonych. Nieraz taki, jak to mówimy, no, zwykły człowiek może być taki bezsilny wobec takiego ogromu zła, które się dokonuje i takiego bezprawia strasznego. Wiele się krzyczy na temat praw tutaj kobiet i tak dalej, no ale jakie prawo ma to dziecko? Jego nikt nie pyta. Prawo zostaje zabite w brutalny sposób, więc tą modlitwą wspieramy te osoby, które chcą się włączyć oczywiście. Jest to też bardzo dobra forma takiej duchowej drogi i ekspiacji dla osób, które dopuściły się takiego dzieciobójstwa. No czasami oczywiście to są bardzo różne sytuacje, bardzo skomplikowane, nieraz pozostawiane bez opieki, bez wsparcia odpowiedniego kobiety, no, decydują się na taki krok dramatyczny. Ich wina na skutek takiego zmuszenia do takiej decyzji, zastraszenia. Często ta wina jest, powiemy, no znikoma, tak, no bo czasami ta kobieta po prostu no, jest zdesperowana, bo no, została, jak to mówimy, w kozi róg taki życiowy zaprowadzona i tu trzeba jakoś może wtedy zrozumienia, choć zawsze jest to no, jednak pozbawienie życia człowieka, więc jest to dramat. I często dla takich osób, które później przeżywają tą traumę po tym, jest to pewna forma też takiej duchowej terapii czy ekspiacji za ten grzech, nie? Więc to na pewno bardzo wartościowa inicjatywa i taka, powiemy, w formie bardzo prosta. Dziesiątek różańca codziennie, krótka modlitwa, czy dodatkowe jeszcze jakieś postanowienie.
1: Na zakończenie warto wspomnieć, że innym jeszcze owocem jasnogórskich ślubów narodu jest idea zawierzeń Matce Bożej. One regularnie dokonują się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, nierzadko też podczas pielgrzymek dzieci pierwszokomunijnych, maturzystów i wielu, wielu innych grup zawodowych czy pielgrzymek stanowych. Na dziś to już wszystko. W kolejnej audycji związanej z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem Jasnej Góry, kontynuować będę wątek rozmowy związanej z tym, jak dziś posługa duszpasterska na Jasnej Górze jest realizowana w duchu ślubów złożonych 26 sierpnia 1956 roku.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20:00 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają według ojców Soboru convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do wiernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
3: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, jesteśmy. Po raz 40 raz białostocki pielgrzym znowu dotarł nad Jasną Górę. Przez 14 dni niosło nas pragnienie, by dojść właśnie tutaj, przed twój jasnogórski wizerunek. Każdy z nas przyszedł z inną historią, z innym zmęczeniem, z inną intencją, z innym pytaniem, które nosi w swoim sercu. Dzisiaj możemy powiedzieć, jesteśmy, ale może właśnie tu przed twoim tronem powinniśmy zadać sobie pytanie, po co właściwie szliśmy? Po co to, żeby przejść setki kilometrów? Czy po to, by zmęczyć się, czy zobaczyć Jasną Górę i wrócić do domu? Nie, bo każdy pielgrzym zmierzający przed twój tron, czy to z Białegostoku, czy z Gorzowa, czy z Gdyni, czy z innego zakątka naszej kochanej Polski, wie, że ta droga była czymś więcej. Była modlitwą, była ofiarą, była walką ze sobą. Była czasem, kiedy człowiek zostawał sam na sam z Bogiem. Była czasem, kiedy pośród bólu, potu i zmęczenia rodziła się wielka nadzieja. Maryjo, przez te dni nieśliśmy do ciebie tak wiele. Może ktoś szedł za swoje dziecko, może ktoś modli się o uzdrowienie, a może uratowanie małżeństwa. A może ktoś szedł, bo już nie potrafi sam udźwignąć własnego życia. A może ktoś po raz pierwszy od wielu lat naprawdę zaczął rozmawiać z Bogiem. Każdy z nas na swoich plecach dźwigał to, co dla niego jest najważniejsze. Maryjo, ty znasz każdą naszą intencję. Ty znasz każdy ból, który nieraz kryje się za uśmiechem. Ty widziałaś każdą łzę, która spadła gdzieś po drodze. Słyszałaś każde ciche: Matko, pomóż mi. I dlatego dzisiaj, kiedy stajemy przed tobą, nie chcemy mówić o tym, ile przeszliśmy. Chcemy powiedzieć: Maryjo, dziękujemy ci, że szłaś z nami. Na tym właśnie polega pielgrzymowanie. Człowiek nie idzie sam, bo każdy potrzebuje drugiego człowieka. Jednego słowa, jednego gestu czy dobrego uśmiechu. Maryjo, dziękujemy ci za ludzi tej pielgrzymki i tych pielgrzymek, które nieustannie docierają do ciebie. Za ty

0: których znaliśmy od lat i za tych, których poznaliśmy dopiero na tej drodze. Za tych, którzy otwierali nam swoje domy, serca i dzielili się tym, co mieli. Dziękujemy Ci za kapłanów, którzy przez te dni byli naszymi przewodnikami. Za wszystkie służby, które troszczyły się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dziękujemy za każdego, kto dołożył choć najmniejszy kamień na naszej pielgrzymiej drodze. Maryjo, chcemy też dziś pomyśleć o tych, których zabrakło. O tych, którzy przez 40-letnią historię naszej białostockiej pielgrzymki pielgrzymowali z nami, a dziś już są tam u celu naszego życiowego pielgrzymowania. O tych, którzy kiedyś śpiewali te same pieśni i stawiali te same kroki na tym samym pielgrzymim szlaku. Otocz ich swoją matczyną opieką, a nam przypominaj ciągle, że każda ziemska pielgrzymka kiedyś się skończy i że całe nasze życie jest drogą. 40. białostocka piesza pielgrzymka na Jasną Górę. 40 lat. Tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy kilometrów, tysiące intencji, tysiące łez i tysiące świadectw. Dziś i my dopisujemy kolejną kartę do tej historii. Ale Maryjo, prosimy Cię, nie pozwól, żeby ta karta skończyła się dzisiaj. Bo najważniejszym niebezpieczeństwem pielgrzyma jest pomyśleć: doszedłem. Tak, doszliśmy do Częstochowy, ale nasza droga trwa dalej. Wracamy do domu, do pracy, do szkoły, do swoich problemów, do ludzi trudnych, do sytuacji może beznadziejnych. I właśnie wtedy okaże się, czy naprawdę byliśmy pielgrzymami. Pielgrzymka nie kończy się tu na Jasnej Górze w tej kaplicy. Ona tutaj zaczyna się na nowo. Maryjo, naucz nas wrócić odmienionymi. Maryjo, kiedy przyjdzie w naszym życiu dzień, w którym naprawdę będzie ciężko, przypomnij nam o pielgrzymowaniu. Przypomnij nam, że nawet jeśli nie widzimy celu, możemy zrobić kolejny krok. Przypomnij nam, że kiedy brakuje sił, Ty zawsze jesteś obok. A kiedy nie będziemy już potrafili iść, podnoś nas, tak jak matka bierze na ręce swoje dziecko. Maryjo, prowadź nas. Prowadź nasze rodziny, nasze miasto, naszą kochaną Polskę. Prowadź tych, którzy dziś są daleko od Kościoła. Prowadź tych, którzy cierpią, tych, którzy stracili nadzieję. Prowadź nas do końca, bo wiemy, że kiedyś przyjdzie ostatnia droga, ostatni kilometr, ostatni krok. I wtedy nie chcemy się bać. Chcemy przejść go z Tobą, a na końcu tej drogi zobaczyć nie Jasną Górę, ale otwarte ramiona Boga Ojca. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi, który przewodniczył już po raz kolejny pielgrzymce z archidiecezji białostockiej. Maryjo, Twoje oblicze dzisiaj ujrzeli pielgrzymi z diecezji sandomierskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, warmińskiej, gdańskiej, gdyńskiej, kaszubskiej, toruńskiej, białostockiej, a także młodzieży i rodzin różnych dróg i kultur, nade wszystko Bożych dróg i Bożych kultur. Dziękujemy Ci, Maryjo, za ten czas, wszyscy pielgrzymi. Polecamy wszystkie intencje Ojca Świętego, obecnych z nami pasterzy. Szczególnie pozdrawiamy księdza biskupa Justyna Żorż, ordynariusza diecezji Jokaduma w Kamerunie, zgromadzonych pasterzy poszczególnych diecezji. Prosimy o wszelkie błogosławieństwo dla pielgrzymów z Dąbrowy koło Rzeszowa, którzy przybyli w pielgrzymce rowerowej. Również w tej pielgrzymce rowerowej przybyli pielgrzymi z diecezji pelplińskiej, z Kościerzyny, z Jabłonowa, a także wierni z diecezji białostockiej, ze Świętej Wody, z parafii Matki Bożej Bolesnej. Prosimy w intencjach wszystkich rodzin, małżeństw, również tych zawartych na pielgrzymkach pieszych. Maryjo, wspieraj ich, umacniaj ich powołanie do bycia małżonkami, rodzicami. Prosimy Ciebie za tymi wszystkimi, w których pragnienie jest służenia Bogu, aby to pragnienie wyrazili czynem w służbie Bogu i Kościołowi. Polecamy Tobie, Matko Najświętsza, wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, Polski, tych, którzy nami rządzą. Prosimy za pielgrzymami, którzy uczynili swój PiS w Wielkiej Księdze Apelowej, za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj zostali pojednani z Bogiem tutaj na Jasnej Górze, którzy odprawili drogę krzyżową, adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Prosimy za zakonem Paulinem, ojcem generałem, ojcem przeorem, braćmi klerykami posługującymi na Jasnej Górze, pracownikami tego miejsca, a także za tymi, którzy troszczą się w sposób materialny o to sanktuarium. W tych wszystkich intencjach będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta módl się za nami grzesznymi.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
11: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

Ojciec Święty Leon XIV w dzisiejszej audiencji powiedział do Polaków słowa dla nas bardzo ważne, że Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą z 1920 roku, była ocaleniem Polski i całej Europy. Myślę, że w tym samym duchu możemy wspomnieć papieża Franciszka, który tutaj na Jasnej Górze powiedział, że Maryja jest rodzajem schodów, po których Bóg schodzi do człowieka. Prosimy o jej interwencję na czas i na wieczność.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zacieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.